0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci ruchu drogowego podczas minionego weekendu prowadzili intensywne kontrole prędkości na drogach powiatu wejherowskiego. Mundrowi odnotowali aż 15 kolizji drogowych. Weekend rozpoczął się od piątkowych kontroli drogowych. Wieczorem przed godziną 21 w Barłominie w gminie Luzino policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę Audi, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 60 km na godzinę. W związku z popełnionym wykroczeniem sporządzono dokumentację, mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi. Tego samego dnia około 20.30 na ulicy Grunwaldzkiej w Rumi funkcjonariusze zatrzymali kierowcę Volkswagena Passata, który poruszał się z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę na obowiązującej 50. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Kolejne zatrzymania miały miejsce w sobotę. Przed południem w Czymanowie w gminie Gniewino policjanci skontrolowali kierowcę Volkswagena Golfa, który również przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Natomiast koło godziny 23 w Redzie na ulicy Wejherowskiej mundrowi zatrzymali do kontroli kierowcę Volvo, który jechał z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu karnego, dlatego sprawa zostanie skierowana do sądu. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy. W przypadku przyjęcia mandatu kara wyniosłaby 1500 zł oraz 13 punktów karnych. Ogień pojawił się przy trasie S6 w Bojanie. Zdarzenie dotyczyło pożaru ściółki leśnej oraz drzew. Do pożaru doszło w niedzielny wieczór 10 maja. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które po dotarciu zastały rozwijający się ogień w zagajniku. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji strażaków sytuację udało się opanować, zanim ogień rozprzestrzenił się na większy obszar. Pożar objął głównie ściółkę leśną oraz pojedyncze drzewa, jednak potencjalne zagrożenie było poważne ze względu na suchą roślinność i silnie sprzyjające warunki rozprzestrzeniania się ognia. Jak podkreślają ratownicy, jest bardzo sucho. Chwila nieuwagi wystarczy. Niedopałek, iskra czy pozostawione ognisko, aby niewielki ogień wymknął się spod kontroli. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Wicewojewoda pomorski Emil Rojek i wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska podpisali zarządzenia w sprawie zamiany działek. To kolejny krok w kierunku budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W czwartek 7 maja podpisano zarządzenia w sprawie zamiany działek, co otwiera drogę do budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Podpisy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku złożyli wicewojewoda pomorski Emil Rojek i wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska. Jak mówi Gorzeńska, w codziennych działaniach miasta bardzo ważna jest dobra współpraca z wojewodą i taka tutaj ma miejsce. Z jednej strony Gdynia zyska komendę na Oburzu, z drugiej strony miasto uzyska kilkanaście działek, które będą mogły być przeznaczone między innymi na miejskie budownictwo mieszkaniowe w Gdyni. Miasto przekaże Skarbowi Państwa nieruchomość przy ulicy Unrugę o łącznej powierzchni 12 628 m2. Znajduje się ona tuż przy zjeździe z estakady Kwiatkowskiego. Gdynia zyska z kolei następujące nieruchomości. Dwie działki przy ulicy Paderewskiego o łącznej powierzchni 710 m2 oraz znajdujące się w obrębie wzgórza Świętego Maksymiliana tuż przy wyjściu ze stacji SKM. Działkę przy ulicy Władysława IV, która znajduje się w obrębie wzgórza Świętego Maksymiliana oraz 9 działek

0: policjantów z wejherowskiej drogówki. Do zdarzenia doszło z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny, gdzie kierująca pojazdem 32-letnia kierująca BMW zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo. W pojeździe znajdowały się cztery inne osoby. 35-letni mężczyzna oraz troje dzieci w wieku od 1 roku przez 9 lat do 12 lat. Zwiększyć ma się przepustowość całego układu kolejowego obsługującego ruch pasażerski i towarowy. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po trasie z prędkością do 120 km na godzinę. W ramach przewidzianych opcji dodatkowych PKP PLK uwzględniły możliwość budowy nowych przystanków Gdynia Źródło Marii oraz Gdynia Mały Kack. Planowana jest również aktualizacja systemu sterowania ruchem kolejowym ETCS do poziomu drugiego. Podstawowy zakres inwestycji ma zostać zrealizowany w ciągu 69 miesięcy od podpisania umowy. Prace budowlane mają rozpocząć się po zakończeniu procedur formalnych związanych z przetargiem i podpisaniu kontraktu. W Swarzewie w powiecie puckim doszło do wypadku z udziałem motocyklu i ciągnika. Konieczna była hospitalizacja motocyklisty. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 12:45 w poniedziałek 11 maja. Do wypadku doszło na ulicy Władysławowskiej. Na drodze zdarzył się motocykl z ciągnikiem siodłowym z naczepą. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pucku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzewie. Kierujący motocyklem został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Następnie przetransportowano go do szpitala w Wejherowie na dalsze obserwacje i badania. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci. W Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego komendanta powiatowego policji nadkomisarza Damana Stałego. W uroczystej zbiórce uczestniczyli przedstawiciele samorządów, m.in. wicestarosta pucki Tomasz Herman, starosta pucki, a także wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu puckiego, prokurator rejonowy, dowódcy i komendanci służb mundurowych, przedstawiciele urzędów i współpracujących instytucji, a także kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Pucku oraz pracownicy puckiej komendy. Podczas ceremonii komendant wręczyła nadinspektorowi Adamowi Nastałemu rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko komendanta powiatowego policji w Pucku. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na otwarcie klasy mundurowej w Technikum Budowy Okrętu w Gdyni. Nowy oddział wystartuje już we wrześniu. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na utworzenie takiej klasy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu oferowanego przez ministerstwo. Dzięki współpracy z 33. Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej, oprócz tradycyjnego kształcenia, uczennice i uczniowie przejdą podstawowe szkolenie okołowojskowe realizowane przez 5 lat nauki. Oddział przygotowania wojskowego będzie liczył maksymalnie 30 uczniów. Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziału przygotowania wojskowego będą środki własne z budżetu miasta i budżetu państwa, w tym te przyznawane na realizację zadań związanych z prowadzeniem oddziałów przygotowania wojskowego.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie we wtorkowy poranek. Ja powiem wam, że jestem szczęśliwy, jak Polacy osiągają sukcesy, a wczoraj Alicji Szamplińskiej udało się dostać do finału konkursu Eurowizji. Ja wiem, że nie wszyscy kochają, nie wszyscy uwielbiają, ale fajnie jest, kiedy Polacy naprawdę pokazują. Zostało nam 38 dni do wakacji, dni 43, a nasza myśl na dziś jest taka dosyć długa. To, co znajduje się za nami i to, co znajduje się przed nami, jest niczym w porównaniu z tym, co znajduje się wewnątrz nas. Chodzi o to, że w nas jest siła, w nas jest moc. Wykorzystujcie ją każdego dnia. Dzisiaj przed nami cały dzień, także serdecznie was zapraszam. Arkadiusz Mięczewski, zaczynamy nowy dzień.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Już w ten weekend odbędzie się pierwszy w tym roku Pchlitarg w Wejherowie, o tym już za chwilę powiemy Wam. Także o nowym projekcie Słupska, usłyszycie o balu seniora, który odbył się w Tawęcinie, a także powiemy Wam o reakcji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na wpis jednego z dziennikarzy. Na informacje z regionu zapraszam Michał Jarosz. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To tylko jeden z regionalnych dialektów polszczyzny. Tymi słowami dziennikarz Rafał Ziemkiewicz skomentował wizytę premiera RP Donalda Tuska w Watykanie. Jest reakcja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Nie ma języka kaszubskiego, to tylko jeden z dialektów polszczyzny. Ten człowiek nawet wizytę u Ojca Świętego musi wykorzystać do podważania integralności państwa polskiego. Napisał na portalu X.

0: dziennikarz powiązany ze środowiskami polskiej prawicy. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Bożena Ługowska podkreśla w oświadczeniu: należy mocno podkreślać, że status kaszubskiego jako samodzielnego języka słowiańskiego jest dziś powszechnym konsensusem naukowym, tak w Polsce, jak i na świecie. W oświadczeniu odniesiono się także do działalności Rady Języka Kaszubskiego, która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Zdaniem autorki pisma, przez ostatnie lata wykonano ogromną pracę nad rozwojem współczesnej kaszubszczyzny, czego efektem są m.in. słowniki, literatura oraz opracowania naukowe. Przedstawiciele zrzeszenia zaprosili również osoby zainteresowane tematyką języka kaszubskiego do udziału w kursach oraz międzynarodowej konferencji językoznawczej organizowanej na Uniwersytecie Gdańskim z okazji jubileuszu Rady Języka Kaszubskiego. W Tabencinie w gminie Nowa Wieślęborska odbył się bal seniora, który zgromadził mieszkańców chcących spędzić czas w radosnej i integracyjnej atmosferze. Sobotni wieczór upłynął pod znakiem wspólnej zabawy, muzyki i spotkań przy poczęstunku przygotowanym specjalnie dla uczestników wydarzenia. Za organizację imprezy odpowiadały panie z koła gospodyń wiejskich w Tabencinie. W przygotowaniach wspierały je także sołectwa Karnikowo i Rekowo. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie było przykładem dobrej współpracy mieszkańców i lokalnych społeczności działających na rzecz seniorów. Bal został sfinansowany z budżetu gminy Nowa Wieślęborska w ramach działań wspierających inicjatywy skierowane do osób starszych. Samorząd zaznacza, że takie spotkania mają sprzyjać integracji mieszkańców, aktywizacji seniorów oraz budowaniu więzi w lokalnej społeczności. Projekt Słupska dotyczący rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury został najwyżej oceniony w ogólnopolskim konkursie programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. Dzięki inwestycji miasto ma być lepiej przygotowane na skutki zmian klimatu, przede wszystkim intensywne opady deszczu i problemy z nadmiarem wód opadowych. W ramach projektu powstaną nowe zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, trawniki retencyjne oraz zielone przestrzenie pomagające zatrzymać wodę w mieście. Zaplanowano m.in. przebudowę parkingu przy ulicy 11 listopada, gdzie pojawi się więcej zieleni i przepuszczalna nawierzchnia. Powstaną także nowe parki kieszonkowe przy ulicach Piłsudskiego, Sobieskiego i Szczecińskiej oraz przy ulicy Grodzkiej. Dodatkowo miasto wybuduje i przebuduje kanalizację deszczową oraz zbiorniki retencyjne między ulicami Piłsudskiego i Kaszubskiej. Wartość całego projektu wynosi 15 milionów złotych, z czego blisko 12 milionów pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2026-2028. Startuje sezon pchlich targów w Wejherowie. Pierwszy tegoroczny odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Ubrania, płyty, zabawki, gry, antyki, drobne rękodzieło, biżuteria, artykuły dekoracyjne, obrazy, przedmioty kolekcjonerskie, instrumenty, sprzęt fotograficzny i nie tylko można znaleźć na wejherowskim pchlim targu. Dla mieszkańców na polanie piknikowej w parku dostępny będzie w godzinach od 9 do 15. Jak informuje Urząd Miasta w Wejherowie, wystawcy mogą przygotowywać swoje stoiska już od godziny 7. Osoby handlujące, przyjeżdżające samochodami będą mogły wjechać na teren targu i zostawić auto na czas trwania handlu. Kolejne edycje zaplanowano na 21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia oraz 20 września. Dziś wschód słońca był o godzinie 4:45. Słońce raczej będzie się chowało za chmurami, choć przejaśnienia również się mają pojawiać i to naprawdę spore. Miejscami wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, choć szansa na to jest taka pół na pół. Na termometrach dziś będziemy mieli 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łabiełce, 11 w Dnieńpucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i szalone 12 stopni Celsjusza w Gniewinie. Ciśnienie niskie, około 998 hektopaskali.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 13 dzień maja. Co ciekawego wydarzyło się w Polsce i na świecie tego dnia? W roku 1733 z terenu Polski widoczne było całkowite zaćmienie słońca. W roku 1964 wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych, dwie litery i cztery cyfry. W roku 1969 Ryszard Szurkowski wygrał swój pierwszy w karierze etap wyścigu pokoju, a był to etap Warszawa-Łódź. W roku 1986 rzecznik prasowy rządu, wtedy Jerzy Urban, w reakcji na zapowiedź podarowania przez USA transzy mleka w proszku dla głodnych polskich dzieci, zapowiedział wysłanie bezdomnym w Nowym Jorku 5000 koców i śpiworów. Na świecie w roku 1806 w USA ukazała się pierwsza definicja koktajlu alkoholowego. W roku 1888 w Brazylii zniesiono niewolnictwo. W roku 1902 w Madrycie rozegrano pierwszy w historii mecz Real Madryt FC Barcelona. Wtedy Barcelona wygrała 3-1, a ostatnio 2-0. W roku 1909 rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. W roku 1950 odbył się pierwszy w historii wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zwyciężył Włoch Giuseppe Farina na wozie Alfa Romeo. I jeszcze rok 81 na placu Świętego Piotra w Rzymie Turek Mahmud Ali Agca dokonał nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy z uśmiechem. Pamiętajcie, że dzisiaj 13, a 13 wszystko zdarzyć się może, dlatego noga z gazu, jedźcie ostrożnie. Dzisiejszy dzień, 13 dzień maja, to Międzynarodowy Dzień Humusu, czyli święto wegetarian i wegan, których pozdrawiam bardzo serdecznie. No i znalazłem dowcip na temat wegetarian. Tym razem tak zaczniemy ten dzień. Dwaj wędkarze łowią ryby. Pierwszy łowi na robaki, drugi na rzodkiewkę. I ten pierwszy mówi do tego drugiego: zwariował pan na haczyk zakładać rzodkiewkę? A ten drugi mówi: łowię na rzodkiewkę, bo podobno niektóre ryby przeszły na wegetarianizm. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy jedzą humus, wszystkich tych, którzy są wegetarianami i weganami. Pozdrowienia o poranku dla was wszystkich. Zapraszam do słuchania. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: O, jak mi

0: własności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
1: To je Krucci, to je Dłodzi.
2: To Kasiewsko-Stoleca.
1: Czujesz tę nutę?
2: To stwórz taką własną i zgłoś to do Dredziego konkursu na Kasiewsko-Nuta,
1: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
1: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
2: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabów w Gdyni.
1: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
2: Zagraj coś po kaszubsku.
1: Na Kasiewsko-Nuta.
2: Raza z ZKP Rocią.
1: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Aleksandra Pesz, gminy Centrum Kultury.
1: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.
5: Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy. Polska chce wyjaśnienia od Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry, a w Sejmie po raz kolejny kryptowaluty. Marcin Krzemiński. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Za dwie godziny zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad dwie godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
6: Procenty, geometria dużo.
7: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
8: No z 80%.
5: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiS przedostał się z Węgier do USA. Według resortu polityk mógł posłużyć się paszportem genewskim, bo jego polski paszport był unieważniony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
9: Być może użył tego

0: dokumentu, który wystawił mu rząd Orbana. Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana.
1: Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory dwie rządowe ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też prezydencki i poselskie. Ten przygotowany przez PiS zaskoczył nawet polityków ugrupowania, bo partia od krytyki na temat próby przeregulowania tego tematu przeszła do próby ich zakazania.
2: My po prostu wysuwamy projekt dalej idący, który zapobiegnie tego typu przestępczości i da narzędzia nieudolnemu rządowi.
3: Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy.
1: Mówili Marek Suski i Mateusz Morawiecki. Równolegle prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie poszkodowanych przez giełdę kryptowalut prowadzoną przez firmę Zonda Krypta. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych.
4: Dlaczego nie macie państwo telewizora? Nie lubicie telewizji, bo ja prowadzam.
1: Celińska była aktorką śpiewającą, była nominowana do Fryderyków, a za kreacje filmowe dwukrotnie została uhonorowana Orłem. Miała 79 lat. Honorowa palma dla Petera Jacksona. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał wyróżnienie podczas gali otwarcia festiwalu w Cannes. Prestiżowa impreza potrwa do soboty 23 maja.
5: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów w Gdyni. Z tej okazji ZKM Gdynia przygotowuje specjalną ofertę. W nocy z 16 na 17 maja w związku z Europejską Nocą Muzeów wprowadzone zostają następujące zmiany w obsłudze komunikacyjnej. Uruchomione zostaną dwie dodatkowe linie zwykłe, 322 i 333. Trasa linii 322 będzie prezentowała się następująco. Gdynia, Dworzec Główny PKP, Plac Konstytucji, Wójta Radkiego, Plac Kaszubski, Święto Jańska, Władysława IV, Aleja Piłsudskiego, Śląska, Kielecka, Węzeł Franciszki Cegielskiej i w drugą stronę z Węzła Franciszki Cegielskiej przez Kielecką, Drogę Gdyńską, Władysława IV, Święto Jańską, Plac Kaszubski, Jana Skolna, Plac Konstytucji, po Gdynia, Dworzec Główny PKP. Linia będzie obsługiwana przez dwa trolejbusy zabytkowe i funkcjonować będzie w godzinach między 18.30 a 24. Z kolei druga linia, czyli 333, pojedzie następującą trasą: Gdynia, Dworzec Główny PKP, Plac Konstytucji, Wójta Radkiego, Plac Kaszubski, Portowa Chrzanowskiego, Polska, Dworzec Morski, Muzeum Emigracji, Polska Chrzanowskiego, Portowa, Plac Kaszubski, Jana Skolna, Plac Konstytucji, Dworzec Główny PKP, Dworcowa, 10 lutego Świętojańska, Armii Krajowej, Zawiszy Czarnego, Plaża Śródmieście, Muzeum Miasta Gdyni, Borcharta, Skwer Kościuszki, Jana Pawła II, Przystań Żeglugi, Jana Pawła II, Skwer Kościuszki, 10 lutego Dworcowa, Plac Konstytucji, Gdynia, Dworzec Główny PKP.

0: turystycznej, noclegowej oraz gastronomicznej z Łeby, powiatu lęborskiego i okolicznych gmin. Celem spotkania będzie rozmowa o wyzwaniach stojących przed lokalną turystyką oraz wypracowanie pomysłów wspierających dalszy rozwój regionu. W programie znalazły się warsztaty i panel dyskusyjny dotyczący problemów, z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy związani z turystyką i gastronomią. Organizatorzy zapowiadają również ognisko integracyjne, które ma sprzyjać wymianie doświadczeń i budowaniu współpracy pomiędzy uczestnikami. Spotkanie organizują lokalna organizacja turystyczna Łeba Błękitna Kraina oraz port jachtowy w Łebie. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 16 przy ulicy Jachtowej. Szkoła Policji w Słupsku zorganizowała cykl szkoleń dotyczących ochrony prawnej pracowników służby zdrowia. Zajęcia skierowano do członkiń i członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnącą liczbę przypadków agresji wobec medyków, zarówno słownej, jak i fizycznej. Jak podkreślają organizatorzy, szczególnie niebezpieczne sytuacje mają miejsce na szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz podczas interwencji zespołów ratownictwa medycznego. Ostatnie szkolenie odbyło się we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku. Zajęcia poprowadził wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji, komisarz Daniel Milczarek. Uczestnicy otrzymali również specjalną publikację poświęconą ochronie prawnej pracowników służby zdrowia. Materiał przygotowano także w wersji elektronicznej. Jak zaznacza Słupska Szkoła Policji, choć głównym zdaniem placówki jest szkolenie funkcjonariuszy, to działania wspierające bezpieczeństwo lokalnych społeczności i grup zawodowych są ważnym elementem policyjnej misji Pomagamy i Chronimy. Na Jeziorze Żarnowieckim odbędą się otwarte drużynowe zawody spinningowe z jednostek pływających o Puchar Prezesa GPK. Rywalizacja prowadzona będzie w dwuosobowych drużynach, a głównym celem połowu będzie szczupak. Organizatorzy przygotowali pulę nagród o wartości 6000 zł. Wpisowe wynosi 100 zł od osoby. Organizatorzy podkreślają, że całość wpisowego zostanie przeznaczona na cel charytatywny. Zawody odbędą się w sobotę 16 maja. Miejscem zbiórki uczestników będzie przystań wędkarska w Nadolu. Wodowanie jednostek zaplanowano do godziny 7, natomiast oficjalny start zawodów nastąpi o godzinie 8. Organizatorami wydarzenia są GPK Kostkowo, Gniewino oraz koło nr 85 Polskiego Związku Wędkarskiego. Niskie ciśnienie i też niezbyt wysokie temperatury, tak to się dzisiaj prezentuje. Na barometrach poniżej 1000 hektopaskali, a na termometrach dziś maksymalnie zobaczymy 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie wciąż dość intensywne, od umiarkowanego po prostu duże. Z tych chmur wciąż jeszcze mogą się nam pojawiać raczej niezbyt intensywne opady deszczu.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Dzień dobry we wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Warto zaczynać dobry dzień od dobrych informacji, a myślę, że ta dotyczy wczorajszego wieczoru, kiedy to nasza Alicja Szemplińska wśród 15 wykonawców z innych krajów pokazała, że naprawdę potrafi śpiewać. To miło, kiedy można zobaczyć, że nie trzeba się wstydzić za wokalistów, czy też zespoły, które pojawiają się podczas tego konkursu, który nie wszyscy kochają, nie wszyscy uwielbiają, ale 15 krajów wczoraj, pierwszy półfinał. Troszkę martwiliśmy się o to, że zostaniemy potraktowani z lekkiego buta, ale okazało się, że jednak Alicja pokazała, że potrafi śpiewać i powinna być na Eurowizji już dawno temu. No i to są dobre informacje, pozytywne informacje, bo zawsze jestem za tym, żeby mówić o tym, że Polacy, jeśli gdzieś odniosą sukces, to trzeba o tym wspomnieć i powiedzieć. To zaczynamy ten dzień, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy jedzą ciecierzycę, są wegetarianami czy też weganami. 13 dzień maja, środa, imieniny obchodzą Maria, Roberta, Serwacy, Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis. Przysłowie na dziś: gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy. To się okaże, to się zobaczy. Na razie Serwacy, Chorwacy i inni zimni ogrodnicy pokazują, że jednak są zimni, a ciepło to przyjdzie za jakiś czas. Może w ten weekend będzie cieplej. Zapraszam Was na nasze spotkanie. Już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Magdalena i Robert.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.

0: tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
6: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
7: Reklama.

0: imion rozpoczynamy od Magdaleny. Maria Magdalena kiedyś śpiewała taką piosenkę Sandra. Imię, które kojarzy się z elegancją, wrażliwością i dużą siłą wewnętrzną. To osoba, która potrafi połączyć delikatność z pewnością siebie, a swoim spokojem i naturalnym urokiem przyciąga ludzi. Empatyczna, bardzo świadoma siebie, Magdalena ma dobrą intuicję, świetne wyczucie emocji innych, potrafi zachować rozsądek nawet w trudnych sytuacjach. W pracy ambitna, dokładna i zaangażowana, lubi działać profesjonalnie i z pełnym oddaniem. W relacjach ciepła, lojalna i bardzo troskliwa, potrzebuje zaufania i poczucia bezpieczeństwa, dlatego nie otwiera się od razu. Robert to imię, które kojarzy się z siłą charakteru, pewnością siebie i naturalnym autorytetem. To ktoś konkretny, ambitny i nastawiony na działanie. Lubi wyzwania i nie boi się podejmować trudnych decyzji. W pracy jest skuteczny i zorganizowany. Często przejmuje rolę lidera, bo ma zdolność zarządzania i podejmowania odpowiedzialności. W relacjach jest bezpośredni i szczery, ceni lojalność i jasno określone zasady, choć czasem może sprawiać wrażenie wymagającego, to w rzeczywistości jest osobą, na którą można liczyć. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM. Two ships in the night.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie, bo to już najwyższa pora, aby sprawdzać, co tam na drogach się dzieje, czy poranne godziny szczytu już do nas dotarły, czy jeszcze nie. W Słupsku, oj, dotarły i to z całą swoją potęgą, z całą swoją mocą. Już od samego rana zaczęło się tutaj dziać i mówię naprawdę o dość dużej ilości ulic. Przede wszystkim bohaterów Westerplatte na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hubalczyków aż za obwodnicę. Tutaj musicie się nastawić na korki związane z robotami drogowymi, a jak nie korki, to przynajmniej na lekkie opóźnienia w trasie na ulicy Głównej w Kobylnicy. Chyba nie nazwę tego opóźnieniami, bo o tej porze zawsze tutaj ruch jest podwyższony, więc jeżeli o 7.30 jedziecie przez ulicę Główną w Kobylnicy, to powinniście się nastawić na to, że tamtędy bardzo szybko się nie przebijemy. Dodatkowo jeszcze 213 z Siemianic do Słupska. Tutaj również ten ruch jest naprawdę intensywny. Przynajmniej na Lęborg ze Słupska dojedziemy bez jakichś większych poślizgów. W samym Lęborku jeszcze cisza, spokój, przejezdne drogi, a kierowcy chyba smacznie śpią. Takie przynajmniej mam wrażenie, patrząc na tą sytuację. Generalnie wszystkie praktycznie drogi są zielone i na opóźnienia się nie nastawiajcie. Dalej do Wejherowa znowu już jedziemy bez większych problemów. Póki co jeszcze na Zamostnej w Bolszewie ruch jest całkiem przyjemny, a i w Wejherowie nie ma się czego czepiać. Póki co całe miasto jedzie dość sprawnie. Reda, przejezdna może oprócz troszkę skrzyżowania Wejherowska-Puska i generalnie na Puskiej ruch jest troszkę podwyższony. Rumia miło zaskakuje poza rondem 25-lecia NSZZ Solidarność. Sytuacja prezentuje się dobrze. W Gdyni jedynie Kwiatkowskiego tutaj się wyłamuje negatywnie, no ale wiemy, co dzieje się na Kwiatkowskiego. Roboty drogowe, zmiany organizacji ruchu, które dają kierowcom w kość. Derdowskiego od strony Kosakowa ruch dość intensywny, tak samo odcinek Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni nieźle się prezentuje, może poza Chwaszczyńską na obwodnicy Trójmiejskiej. Na szczęście żadnych nieprzyjemnych zdarzeń nie mamy i oby tak dalej. A pogoda nas dzisiaj rozpieszczać specjalnie nie będzie. Zachmurzenie ma utrzymywać się właśnie mniej więcej takie, jak jest teraz, czyli dość duże. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, szansa około 80%. Na termometrach zobaczymy dzisiaj 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzielu, Miluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie, a na barometrach naprawdę niskie 999 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a jutro zacznie się robić cieplej.
1: Śniadanie z Norda FM.

Pozdrowienia o poranku dla wszystkich tych, którzy za kierownicą szerokiej drogi. Nim przejdę do maksymalnych cen paliw, to powiem wam, że w Niemczech kierowcy są zszokowani, szczególnie kierowcy elektryków. Narasta niezadowolenie wśród kierowców samochodów elektrycznych, którzy coraz częściej muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami ładowania poza domem. Choć elektromobilność była promowana jako tańsza i bardziej ekologiczna, to okazuje

0: Okazuje się, że teraz ceny na szczególnie stacjach tych publicznych ładowarkach na autostradach i w miastach, to tam stawki potrafią być wielokrotnie wyższe niż w przypadku ładowania domowego. Myślę, że wkrótce tak również będzie i w Polsce. A jak w Polsce dzisiaj mają wyglądać ceny paliw? Dzisiaj za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,28, za 98 6,87, a za olej napędowy 6,84, to taniej niż wczoraj, bo wczoraj za olej napędowy 6,93, a za popularną 95 wczoraj trzeba było zapłacić 6,30, dzisiaj nie więcej niż 6,28. Niewielki spadek, ale jednak spadek. Jeszcze raz szerokiej drogi, jedźcie ostrożnie dla was wszystkich.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: To może teraz o nowych daninach, nowych opłatach, które chce wprowadzić rząd. I wszystko pięknie, ładnie, bo to niby dla gmin ma być dobrze. Ta nowa danina to oczywiście nie podatek. Nie, w żaden sposób. Nazwana opłatą turystyczno-rekompensacyjną. Miałaby dotyczyć turystów korzystających z noclegów w hotelach i innych obiektach noclegowych i w zamian za jej uiszczenie turyści mogliby korzystać ze zniżek na kulturę, sport i lokalne atrakcje. Ale przecież jak taki turysta zapłaci mniej za hotel, to on sam te pieniądze swoje wykorzysta tam, gdzie będzie chciał. No ale projektodawcy podkreślają, że opłata oczywiście nie jest typowym podatkiem. Gmina, która zdecyduje się ją wprowadzić, mogłaby zaoferować gościom na przykład tańszy wstęp do muzeum, ośrodków sportu czy innych instytucji kultury. Według autorów projektu ma to wzmocnić lokalną turystykę i lepiej powiązać wpływy z opłaty z konkretnymi korzyściami dla odwiedzających. Taki misz masz. Posłowie proponują, aby nowa opłata zastąpiła w praktyce obecną opłatę miejscową, która według uzasadnienia projektu często nie spełnia swojej roli z powodu restrykcyjnych wymogów klimatycznych. Te kryteria ograniczają możliwość jej pobierania nawet w miejscowościach wyraźnie turystycznych, a tak jak już się wprowadzi taką opłatę turystyczno-rekompensacyjną, to każda gmina będzie mogła ją wprowadzić u siebie, czyli czerpać korzyści z tych, którzy do niej przyjeżdżają. No taki pomysł na pomysł. Kolejna opłata, czy też nienazwana podatkiem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
2: Jest finał Eurowizji. Wrócimy do sukcesu Alicji Szamplińskiej. Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł, nie wróci do aresztu. Wkrótce obowiązkowy w sklepach internetowych. Przycisk odstąp.

0: od umowy. Marcin Krzemiński. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lentowszczyk.
1: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
0: Tegoroczny konkurs Eurowizji odbywa się, jak już mówiłem, w Wiedniu. Jego finał w najbliższą sobotę. Prezydent USA Donald Trump w drodze do Chin. To pierwsza jego wizyta w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe, wojna USA i Izraela z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Co więcej, sąd uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mają mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozieł.
2: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
2: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Prokuratura określiła już m.in. dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną, nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki.
0: Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Małe pieski opanują centrum Opola. To w ramach pierwszej parady kundelków, która odbędzie się w tym mieście w najbliższą niedzielę. Mile widziany będzie każdy właściciel czworonoga. Psy na paradzie zostaną ocenione także pod kątem przebrania. Na paradzie kundelków pojawią się też podopieczni opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a widzowie będą mogli pozyskać informacje na temat adopcji psiaków.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Wejherowie niebawem rozpoczną się tegoroczne uroczystości odpustowe na Kalwarii Wejherowskiej. Przed nami odpust w niebo Wstąpienia Pańskiego. Ten odbędzie się w dniach 15-17 maja i wpisuje się w obchody jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Organizatorami są franciszkanie, opiekunowie Wejherowskiego Sanktuarium i Kalwarii. Uroczystości rozpoczną się w piątek 15 maja od powitania pielgrzymów. Wieczorem na godzinę 19 zaplanowaną przeświętą w klasztorze oraz adorację Najświętszego Sakramentu w kościele klasztornym. Centralnym punktem dnia będą obchody kalwaryjskie z kazaniami, które rozpoczną się o godzinie 14 w kościele klasztornym. Zwieńczeniem dnia będzie msza święta w kościele Trzech Krzyży o godzinie 17.45. Niedziela to kulminacja odpustu. Od rana zaplanowano nabożeństwa dla pielgrzymów oraz formowanie procesji. Pełen program wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Urząd Gminy Łęczyce poinformował o czasowej zmianie organizacji ruchu w związku z planowanym zamknięciem mostu w Łęczycach. Utrudnienia rozpoczną się 18 maja i obejmą odcinek drogi powiatowej przy ulicy Długiej. W związku z prowadzonym remontem wyznaczono dwa objazdy dla kierowców. Pierwsza trasa poprowadzi przez Lęborg, drugi objazd został wyznaczony przez miejscowości Bukowo, Chmieleniec i Boże Pole Wielkie. Urząd Gminy zwraca uwagę, że w przypadku drugiej trasy obowiązywać będą ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów. Po zakończeniu remontu drogi Bukowo-Chmieleniec-Boże Pole Wielkie będzie ona dostępna wyłącznie dla samochodów osobowych, służb komunalnych, pojazdów dowożących uczniów.

uczniów do szkół podstawowych oraz dla mieszkańców korzystających z tej drogi, nawet jeśli ich pojazdy przekraczają dopuszczalny tonaż. Władze gminy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz uwzględnienie

związane z komunikacją zbiorową oraz dalszy rozwój siatki połączeń. W rozmowach uczestniczyli m.in. wicewójt gminy Redzikowo Adam Jaśkiewicz, wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk, a także przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za organizację transportu. Podczas spotkania omawiano potrzeby mieszkańców oraz możliwości usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy i powiatu. Jak podkreślano, transport zbiorowy to jeden z kluczowych elementów codziennego życia mieszkańców, dlatego ważna jest współpraca samorządów i wspólne planowanie nowych rozwiązań. Obecnie na terenie gminy Redzikowo funkcjonują 23 linie komunikacyjne. Rocznie wykonują one ponad 800 tysięcy wozokilometrów, co stanowi około 20% wszystkich połączeń organizowanych na poziomie powiatowym. Mieszkańców gminy czeka sąsiedzkie święto. W ostatni dzień tego miesiąca odbędzie się witomiński piknik mundurowy. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym marszałka województwa pomorskiego. W programie wydarzenia przewidziano m.in. pokazy działań ratowniczych, pokazy pracy psów ratowniczych, prezentacji wozów bojowych i radiowozów, spotkania z funkcjonariuszami, a także warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Przez cały dzień funkcjonować będzie witomińskie Białe Miasteczko z Gdyńskim Centrum Zdrowia. Od rana będzie można wykonać badania profilaktyczne i zadbać o własne zdrowie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie występ zespołu pieśni i tańca Gdynia, występy orkiestry Dęty i gminy Szemut oraz prelekcje na temat obrony cywilnej i bezpieczeństwa. To wszystko 30 maja w godzinach od 11 do 17 w Parku Sportowo-Rekreacyjnym Witosfera. Dzisiejszy dzień będzie bardzo podobny pogodowo do wczorajszego, póki co jeszcze na jakieś wielkie zmiany w pogodzie się nie zanosi. Tak naprawdę dopiero na wysokości weekendu zaczniemy odczuwać jakieś zmiany, jeśli chodzi o pogodę. Póki co dziś 11 stopni w Wejherowie, Redzie, Rumi będziemy mieli, tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luźnie, Słupsku, Namborku, Kobylnicy i jeśli chodzi o Dębki, Władysławowo, Ewałustkę, około 10 stopni na plusie. Ciśnienie niskie, poniżej 1000 hektopaskali. Norda.

0: 13 dzień maja, wtorek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj obchodzimy dzień humusu, a to święto wegetarian i wegan. I powiem wam, że jest takowych coraz więcej w Polsce. Wegetarianie i weganie stanowią obecnie około od 10 do 12% dorosłej populacji Polski. Oznacza to, że około od 4 do 4,5 miliona Polaków na stałe wykluczyło mięso ze swojego jadłospisu. To, że co? Że żadnego schabowego, żadnego mielonego? Naprawdę? Wegetarianie to 8-9%, weganie około 2-3%. Częściej kobiety decydują się na dietę bezmięsną, około 65% ogółu wegetarian w Polsce to kobiety. No i coraz więcej Polaków wybiera dietę roślinną jako profilaktykę chorób cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie, cukrzyca czy otyłość. No i co, mleko? Czy mięso wegańskie, czyli bez mięsa? No, niektórzy twierdzą, że tak, nie można nazywać tych produktów. Mleko to jest od krowy, no, albo od innego zwierzęcia. Mięso też musi być zwierzęce, więc nie weganie albo wegetarianie nie powinni nazywać swoich produktów ani mlekiem, ani na przykład burgerami. No, burgery to są mięsne, chociaż niektórzy twierdzą, że roślinne też mogą być. No to ja życzę smacznego. Przypomnę, dzisiaj świętujemy święto ciecierzycy, tak naprawdę trochę, no bo humus to przecież ciecierzyca. Pozdrawiam wszystkich wegan i wegetarian.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
6: Kto?
7: Salon Fajne Materace.
6: Gdzie?
7: W Wejherowie.
6: Kiedy?
7: Od 15 do 31 maja.
6: Co?
7: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
6: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
7: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
6: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
8: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
9: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.

0: problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

Jak zwykle o poranku mam życzenia dla tych, którzy urodzili się danego dnia, czyli dzisiaj akurat 13 maja. Jesteście pewni siebie i znacie swoją wartość. Jesteście świadomi własnych możliwości, ciągle podejmujecie coraz to odważniejsze wyzwania. Choć nauka to niespecjalnie wasza działka, świetnie radzicie sobie jako partnerzy w dyskusji i w każdej sytuacji potraficie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Nie należycie do osób konfliktowych, jednak w przypadku, gdy pojawi się potencjalnie niekorzystny dla was aspekt omawianego przedsięwzięcia, bez wahania wyrażacie swój sprzeciw. Prowadzicie aktywną działalność w różnych dziedzinach, stale wychodzicie naprzeciw z nowymi rozwiązaniami i nie boicie się podejmować ryzyka. Wasze zalety to cierpliwość, uprzejmość, pracowitość, wady, powściągliwość, nieostrożność. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych 13 maja są polski lekarz, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, amerykański koszykarz Dennis Rodman i

0: amerykański piosenka soulowy Stevie Wonder. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
3: Na kasiebedze apartny język aspiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
5: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński.
3: Je to belno, miec familia. Chodź sa traficia sakuinda. Sa petika ją et świanta. Ciesto luzy je kalandy.
4: Nie przepadasz za rodziną, co?
3: A skądka te tak co wecyk na kłechą familią?
4: Tak, bywasz na urodzinach, imieninach?
3: Rocie z narodzeni jo. Mionowy dzyń ni.
4: Dlaczego?
3: Tych świątów jest za wiele. Nimum czasu na robueta.
6: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
3: Lynka, Kalina Janczewska
4: i Głystk, Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.
4: O wpół do dziewiątej ponownie wyjeżdżamy na pomorskie drogi. Przy mikrofonie Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Na początek Gdynia. Postoicie na Wielkopolskiej w stronę Karwin. Jazda zderzak w zderzak trasą Kwiatkowskiego. Nic dziwnego, cały czas trwa remont estakady. Na Morskiej krótki postój w stronę Grabówka. Na obwodnicy Trójmiasta ruch odbywa się płynnie, bez utrudnień. Sprawdzamy teraz Małe Trójmiasto Kaszubskie. W Rumi powolna jazda na Sobieskiego w

0: stronę Gdyni. W Redzie stracicie kilka dodatkowych minut na Puckiej. W Wejherowie zwalniamy na Sienkiewicza, 3 Maja i Batalionu Morskiego. W Bolszewie zapycha się jeszcze ulica Zamostna. Jedziemy teraz do Lęborka. Zarówno na drodze powiatowej 468, jak i ekspresowej 6 ruch odbywa się płynnie. Na ulicach Rębolka już spokojnie. Postójcie tylko chwilę przed rondem Solidarności. I sprawdźmy jeszcze, jaka sytuacja w Słupsku. Widać, że Słupczanie dojechali już do pracy. Na drogach już spokojnie. A jeżeli jesteście świadkiem jakiegoś wypadku lub stoicie w korku, poinformujcie nas o tym, na przykład przez facebookowy profil Norda FM. W dzień zachmurzenie przeważnie duże, przelotne opady deszczu. Dziś maksymalnie 11 stopni w Luzinie, Słupsku, Wejherowie i Pucku. 12 w Redzie, Rumi i Gdyni. Nad morzem miejscami do 8 stopni. Wiatr umiarkowany, silny, południowo-zachodni bądź zachodni. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie 999 hektopaskali. Biometr już niekorzystny. Przyda się więc kawa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Lody, lody dla ochłody. No ja wiem, że zimno, bo to przecież teraz mamy tych trzech zimnych ogrodników i jeszcze zimna Zośka nas czeka, ale wkrótce przyjdą piękne, ciepłe dni i coraz częściej będziemy sięgali po lody. Wszystko w Polsce drożeje, no lody również. No i ile teraz trzeba zapłacić i ile trzeba będzie w sezonie zapłacić za gałkę lodów? Otóż, jak wynika z najnowszych wyliczeń, średnia gałki loda to w tej chwili od 9 do 10 zł, ale być może znajdziecie też takie, za które trzeba było będzie zapłacić około 12 zł, bo tak to w dzisiejszych czasach wygląda. Jeszcze w 2023 roku za gałkę lodu w lodziarniach płaciliśmy 6,48, dwa lata później już było to 7,51, a w tym roku 9-10 zł to taka średnia, ale jak znajdziecie gdzieś taką malutką lodziarnię z przepysznymi lodami, to pewnie będziecie musieli zapłacić za taką gałkę więcej. Dogoniliśmy Europę, staliśmy się 19. gospodarką świata, dogoniliśmy niestety też to kosztami pracy, produkcji, sprzedaży, no i w związku z tym również lody podrożały. No i niestety tanio, to jak ja to mówię, już było, także przygotujcie dyszkę na gałeczkę, to tak na spokojnie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszam.

0: Do współpracy. Arkabut to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabut.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
8: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zadzwoń 726 004 004.
9: Reklama.
10: Okno na kulturę.
11: Informacje kulturalne na antenie Radia Norda FM, przy mikrofonie Agata Andryskowska. Miłośnicy podróży i egzotycznych opowieści będą mieli okazję wybrać się w wyprawy, w zasadzie nie wyjeżdżając z miasta. Stacja Kultura w Rumi będzie gościć podróżnika. Już 22 maja o godzinie 18.30 w Stacji Kultura odbędzie się spotkanie podróżnicze z Robertem Gądkiem, podróżnikiem, fotografem i miłośnikiem Afryki. Tym razem tematem spotkania będzie Angola. Kraj pełen kontrastów, dzikiej przyrody i kultur, które w wielu miejscach wciąż żyją zgodnie z dawnymi tradycjami. Robert Gądek od lat przemierza afrykański kontynent. Odwiedził już 26 państw, a jego projekt W drodze na najwyższe szczyty Afryki został wyróżniony podczas prestiżowych kolosów w Gdyni. Jest także autorem książek, albumów fotograficznych i setek pokazów podróżniczych, które przyciągają tłumy słuchaczy w całej Polsce. Podczas spotkania opowie o jednej ze swoich niezwykłych podróży. Jak sam podkreśla, spotkania w Angolii były jednymi z najbardziej ekscytujących doświadczeń w Afryce. Szczególne wrażenie zrobiły na nim spotkania z plemionami zamieszkującymi południe kraju. Podróżnik nocował w osadach i obserwował codzienne życie ludzi funkcjonujących zupełnie inaczej niż mieszkańcy Europy. Jak mówi Robert Gądek, żyją prosto, daleko, ze sobą, bez wymyślnych potrzeb, tylko to, co ważne. Tu i teraz, z dnia na dzień, naturalnie, trzymając się tradycji, jakby na końcu Afryki. Podczas spotkania będzie można usłyszeć historię o codzienności plemion, tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz o tym, jak wygląda życie w miejscach oddalonych od turystycznych szlaków. Nie zabraknie również opowieści o niezwykłych krajobrazach Angolii. To kraj pełen kontrastów, od pustyni i oceanu po góry, lasy deszczowe i imponujące wodospady. Podróżnik pokaże fotografie m.in. właśnie z tych wodospadów, punktów widokowych oraz słynnego Red Rocks Canyon, który, jak sam mówi, szczególnie zachwyca przed zachodem słońca. Spotkanie będzie okazją nie tylko do poznania egzotycznego kraju, ale także do spojrzenia na świat z zupełnie innej perspektywy. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie się w Stacji Kultura w Rumi.

0: W naszych porannych programach staram się przekazywać Wam jak najwięcej dobrych wiadomości. Teraz to będzie dobra wiadomość dla przyszłych kierowców, dla tych, którzy już wkrótce będą zdawali prawo jazdy, ale teoretyczne te egzaminy. No tam wiadomo, jest 3,5 tysiąca pytań, nie da się tego nauczyć, no to jest tak naprawdę trochę na chybił trafił. Albo trafi się dobre pytania, takie pod siebie, albo się niestety nie zdaje, ale uwaga, dobra wiadomość jest taka, że resort rozpoczyna zmiany. Powstanie tak zwane centrum egzaminowania, które zajmie się całym tematem. Po pierwsze, będzie zmniejszona ilość tych pytań z 3,5 tysiąca, nie wiem, może do powiedzmy 1000, to już i tak będzie lepiej. Poza tym będzie specjalna platforma rządowa, która umożliwi łatwe sprawdzenie swojej wiedzy, a na tą platformę będzie można wejść tak naprawdę każdy będzie mógł to zrobić, czyli również kierowca mający prawo jazdy na przykład 20 lat, i będziecie mogli sobie wejść i sprawdzić, czy teoretycznie to dzisiaj byście zdali te prawo jazdy teoretyczne, czy niekoniecznie. To ma być już wkrótce. Niestety nie podana jest jeszcze dokładna data, kiedy to wszystko się stanie. Na razie tworzą się struktury. A wiecie, jak to ze strukturami. Nim się stworzą i potem wytworzą, to jeszcze pewnie minie trochę czasu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
3: Rusza ostatni z egzaminów ósmoklasisty, test z języka obcego. 2000 zawiadomień do prokuratury w sprawie zonda krypto. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
4: Angielski będzie prosty.
5: Ja to z angielskiego to no.
6: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no nie będzie źle, na pewno.

0: You guys speak English?
1: Yeah, I can.
0: Very, very well.
1: Very, very well.
2: Trzymamy oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dziś 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury krajowej w Katowicach.
3: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
2: Prokuratura zabezpieczyła też ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
3: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
2: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Projektów jest więcej niż wcześniej, bo oprócz rządowego także prezydencki i poselskie. 9 osób zatrzymanych po akcji łódzkiej policji, która rozbiła grupę złodziei samochodów. Grupa miała dokonać kradzieży łącznie 83 aut z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Łączna wartość skradzionych aut to niecałe 9 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia, a sprawa jest rozwojowa. Wyraźne ochłodzenie w górach. W Tatrach w nocy spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu rano było minus 7 stopni. Choć obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, to ratownicy proszą, by nie wychodzić w góry bez odpowiedniego sprzętu, jak raki czy też kask. Ważna kartka z kalendarza. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża ciężko zranił Turek Mehmet Aliakcza. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze. Maksymalne ceny paliw dziś nieco niższe. W porównaniu z wczoraj olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Jak hałas uliczny wpływa na codzienne życie w Gdyni i co można zrobić, żeby go ograniczyć? Takie właśnie pytania Urząd Miasta skierował do mieszkańców. Rozpoczął się etap zbierania uwag i opinii mieszkańców w konsultacjach społecznych, a mieszkańcy i mieszkanki jeszcze do 31 lipca mogą podzielić się swoimi doświadczeniami oraz opinią na temat dotąd wypracowanych rozwiązań. Etap zbierania uwag i opinii mieszkańców to drugi etap konsultacji społecznych dotyczących rozwiązywania problemów hałasu ulicznego. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, zależy nam na tym, żeby Gdynia była miejscem, w którym po prostu dobrze i zdrowo się mieszka. Także pod względem komfortu akustycznego, niezależnie od dzielnicy zamieszkania i codziennych przyzwyczajeń. Udział w konsultacjach można wziąć na dwa sposoby. Pierwszy to wypełnienie ankiety online dostępnej na stronie internetowej konsultujemy.gdynia.pl. Ankieta składa się z maksymalnie kilkunastu pytań w zależności od udzielonych odpowiedzi w trzech częściach dotyczącej ogólnych kwestii związanych z hałasem ulicznym w Gdyni oraz odnoszącej się do konkretnych lokalizacji oraz proponowanych dla nich rozwiązań. W trzeciej części można zgłosić własne uwagi, wskazać problematyczne miejsca lub zaproponować działania, które zdaniem mieszkańców warto podjąć. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radia Nord FM, modernizacja trasy kolejowej z Lęborka do Słupska będzie droższa o 35 milionów zł. To nie jedyna inwestycja na Pomorzu, w przypadku której znacznie przekroczono pierwotny budżet zadania. Budowa drogi ekspresowej S6 z Leśnic do Bożepola Wielkiego wraz z obwodnicą Lęborka miała pierwotnie kosztować ponad 718 milionów złotych. Inwestycja jest jednak droższa o blisko 200 milionów. Dlaczego? Wyjaśnia rzecznik prasowy Pomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Brożyna.
5: Z uwagi na podpisane aneksy dotyczące robót dodatkowych, Do tego waloryzacja. Wartość kontraktu na koniec kwietnia bieżącego roku wynosi ponad 917 milionów złotych. Należy tutaj wziąć pod uwagę przede wszystkim przebudowę nieprzewidzianych przetargu kolizji i drobnych robót budowy.

0: budowlanych, a dodatkowo przeprojektowanie fragmentu drogi od węzła Łęczyce na północ, czyli tak zwany łącznik PEJ.
1: Od majówki kierowcy mogą korzystać z ponad 22-kilometrowego odcinka nowej S6 z Leśnic do Bożepola Wielkiego. Niedawno do ruchu oddano również

0: przypadku poprzedniego odcinka mamy do wykonania bariery w pasie rozdziału, bariery energochłonne, wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: Jak deklaruje rzecznik pomorskiej GDDKiA Mateusz Brożyna, jeszcze przed wakacjami kierowcy będą mogli skorzystać z pozostałego 40-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6. Tym samym domknięty zostanie system dróg ekspresowych w województwie pomorskim. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku znalazło się w ścisłej czołówce najlepszych szkół w Polsce w rankingu szkół zwolnień historii 2026. Placówka zajęła trzecie miejsce w kraju, zdobywając ponad 73 punkty rankingowe. Uczniowie Słupskiego Liceum zrealizowali w tym roku szkolnym aż 21 autorskich projektów społecznych, a 127 z nich zdobyło tytuł finalistów Olimpiady Zwolnień z Teorii. Program pozwala młodzieży zdobywać praktyczne doświadczenie poprzez tworzenie własnych inicjatyw społecznych, od akcji charytatywnych i kampanii edukacyjnych po wydarzenia wspierające lokalne społeczności. W tegorocznym rankingu uwzględniono ponad 500 szkół z całej Polski. Łącznie uczniowie zrealizowali ponad 1500 projektów społecznych. Wysokie miejsca zajęły także inne szkoły ze Słupska. Technikum ZSI uplasowało się na 31. miejscu w kraju. Technikum numer 5 zajęło 76. pozycję, a 5. liceum ogólnokształcące znalazło się na miejscu 355. Wejherowskich policjantów odwiedzili mali mieszkańcy miasta. W komendzie pojawili się podopieczni z przedszkola OLU. Najmłodsi goście z ogromnym zainteresowaniem zwiedzali budynek komendy, mieli możliwość zobaczyć policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również policyjny radiowóz, w którym dzieci mogły usiąść, poczuć się jak prawdziwi policjanci i przez chwilę wcielić się w rolę kierowców, radiowozu oraz autobusu. Podczas spotkania policjanci rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i podstawowych przepisach ruchu drogowego. Nauka odbywała się poprzez zabawę i praktyczne ćwiczenia, dzięki czemu najmłodsi z zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowanych aktywnościach. Jak relacjonują mundurowi, nie zabrakło uśmiechów, ciekawych pytań oraz wielu pozytywnych emocji. Na zakończenie przedszkolaki dowiedziały się również, jak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe, szczególnie podczas poruszania się po drogach i po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności. Na pamiątkę wizyty dzieci otrzymało od wejherowskich policjantów opaski odblaskowe, które z pewnością przydadzą się w ruchu drogowym, a także będą przypominały o zasadach bezpieczeństwa. Choć poranek za nami niespecjalnie gorący, ale przynajmniej nie mroźny i nawet nie zimny. Temperatura jest i będzie dzisiaj raczej taka umiarkowana, bym to nazwał. 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Lubinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 stopni w Gniewinie. Ciśnienie to około 999 hektopaskali, mówiąc bardzo delikatnie, do najwyższych nie należy. Wiatr słaby i umiarkowany, a chmur na niebie pod dostatkiem.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, 13 dzień maja. Zaczynamy kolejną godzinę od naszego muzycznego kalendarium. W roku 1941 urodził się Richie Valens, to jego jest La La La La Bamba. A w roku 1950 na świat przyszedł Stevie Wonder, cudowne dziecko, niewidome od urodzenia, wokalista i kompozytor. W roku 71, w dniu swoich 21 urodzin, Stevie Wonder otrzymał na konto wszystkie swoje zarobki z okresu dzieciństwa, pomimo że do tego momentu dzięki nagraniom Wondera firma płytowa zarobiła ponad 30 milionów dolarów, muzyk otrzymał jedynie milion dolarów. No milion może być. W roku 78 na pierwszym miejscu brytyjskiej listy znalazła się kompozycja Rivers of Babylon grupy Bonnie M. Singiel, który przez 5 tygodni nie opuszczał szczytu listy. Pierwotnie był wykonywany przez jamajską grupę. W roku 1989 Kylie Minogue zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii piosenką Hand on Your Heart. Utwór skomponowany przez producenckie trio Stock Aitken Waterman było drugim po I Should Be So Lucky hitem numerem 1 Australijki i rok jeszcze 2003 Michael Jackson wytoczył sprawę wytwórni Motown Records. Jak twierdził, że wytwórnia nie zapłaciła mu tantiem za nagranie z lat 60. i 70. Artysta dowodził również, że jego piosenki były używane w telewizyjnych reklamówkach bez jego zezwolenia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
7: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
8: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
9: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

0: To ja jeszcze przez chwilę pozostanę przy tym, co tworzy rząd, bo rząd przyjął projekt tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Bardzo mi się ta nazwa podoba. Nowe przepisy mają uderzać w pseudomedycynę i osoby podszywające się pod specjalistów medycznych. I uwaga, wszyscy masażyści, podolodzy, jogini, zielarze, kosmetolodzy, wy się nie musicie bać. Nie, to nie do was ta ustawa. Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że nowelizacja nie dotyczy waszych dziedzin. Tutaj chodzi o takich szarlatanów, co oni mówią, że was wyleczą, a wy płacicie im pieniądze, a tak naprawdę oni doprowadzają do strasznych skutków wiele osób. No i teraz taki szarlatan będzie mógł zapłacić karę, nawet 1 000 000 zł. Natomiast za brak współpracy z rzecznikiem praw pacjenta do 100 000 zł. Resort Zdrowia zaznaczył, że kary mogłyby być nakładane również wtedy, gdy działalność zostałaby zakończona tuż przed wydaniem decyzji. Współczesna medycyna musi opierać się na faktach, aktualnej wiedzy naukowej i doświadczeniu specjalistów, a nie manipulacji czy oszustwie. Takie jest założenie tego projektu. Lex Szarlatan. Podoba mi się ta nazwa bardzo.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Pragnę

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
4: Wybiła 9:30 na zegarach, więc nadszedł czas na informacje drogowe na antenie Radia Norda FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Zaczynamy teraz od Wejherowa. Ruch tutaj odbywa się płynnie i naprawdę nie mam się do czego przyczepić. W Radzie nieco wolniej przejedziemy przez skrzyżowanie ulicy Puckiej z Wejherowską Rumia, natomiast jak najbardziej przejezdna. W Gdyni już w sumie tradycyjnie korek na ulicy Kwiatkowskiego, ale to nikogo nie powinno już dziwić. Lęborg przejezdny zarówno w centrum, jak i na drogach wyjazdowych nie napotkamy większych problemów. Na koniec płynnie przenosimy się do Słupska, gdzie również ruch odbywa się płynnie, a mimo prowadzonych robót drogowych wyjazd z miasta pozostaje bezproblemowy. Spokojnie także na trasie w kierunku Kobylnicy. Jeśli zauważycie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie nam o tym znać, a następne informacje drogowe usłyszymy już o godzinie 15:30. Ogrodnicy nie chcą dać nam o sobie zapomnieć. Dziś taką pogodę serwuje nam Serwacy, jutro Bonifacy, a 15 maja zimna Zośka. I myślę, że wszyscy czekamy z niecierpliwością na cieplejsze klimaty. A tymczasem w Dębkach 10, Władysławowie 9, Gdyni, Wejherowie, Luzinie, Słupsku 11 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W dzień napotkamy zachmurzenie, przeważnie duże, a miejscami może nawet popadać.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: system kaucyjny w Polsce powoli się rozkręca. Ale to śmiało można powiedzieć, że powoli. Widziałem ostatnio kolejki, no bo ci panowie od kiedyś, co oni stali i wyciągali tak rękę i mówili panda, panda, te takie pandy, to oni teraz stoją przed tymi automatami z workami butelek, puszek i je oddają. To już oni nie panda, tylko pan odda. Oni są teraz. No i oni chyba są największymi beneficjentami tego właśnie systemu kaucyjnego, przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. No to ja bym jeszcze dołożył do tego to, co robią w Holandii, ponieważ tam system miał osiągnąć już dawno 90%, ale nie osiąga, to Holendrzy wymyślili sobie, że zrobią loterię dla osób oddających butelki i puszki i tam za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los. Co tydzień można wygrać 30, 50, 200 lub nawet 400 euro. No, to ja bym jeszcze dołożył u nas też taką loterię dla tych, którzy oddają te puszki, butelki. To można będzie jeszcze się wzbogacić. Myślę, że panowie w stylu panda, oni będą bardzo zadowoleni, jak jeszcze dostaną parę złotych na to, żeby mogli wrócić do tego sklepu i kupić kolejne butelki, kolejne puszki. A taki to system. Ale nie, ja nie to, żebym był przeciw. Jestem zdecydowanie za. Jak ktoś lubi, to niech oddaje.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Ja dzisiaj o poranku to jestem jak rządowa tuba. Oj, słuchajcie, taki żart prowadzącego, naprawdę. Ja tylko chciałem was poinformować o kolejnych zmianach, które mają się pojawić wkrótce. MSWiA proponuje zmiany w sposobie uznawania obywatelstwa polskiego. Ja wiem, że wy się nie musicie tym martwić, ale może macie jakichś znajomych, którzy chcieliby zostać Polakami. No i najprawdopodobniej już wkrótce pojawią się nowe zasady przyznawania obywatelstwa. Co to będzie? Po pierwsze, test obywatelski sprawdzający znajomość historii, wartości i zasad naszego kraju oraz stopień integracji z naszym społeczeństwem. Po drugie, podpisanie aktu lojalności wobec państwa polskiego. Po trzecie, wysoki poziom znajomości języka polskiego. Po czwarte, minimum 8 lat pobytu w Polsce. Po piąte, polska rezydencja podatkowa. Ten wysoki poziom znajomości języka polskiego jest taki trochę dla mnie zastanawiający, bo wiecie, czasami my Polacy mamy trudności z językiem polskim, a co dopiero ci, którzy do nas przyjeżdżają. Ja na przykład wczoraj podobno też popełniłem błąd, mówiąc limeryków zamiast limeryków. Dziękuję pani Agnieszce, pozdrawiam bardzo serdecznie za to, że słucha pani tak bardzo uważnie mojego poradnego programu. Rzeczywiście, no rano język może się troszkę mylić, a właściwie wie pani jak to jest. No o poranku ten język nie ma odpowiedniej sprawności. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają uważnie i od czasu do czasu informują prowadzącego o popełnianych błędach, bo przecież nikt nie jest nieomylny, ale dziękuję wam bardzo serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Rzymie. Marcin Krzemiński. Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Dwie osoby nie żyją po nocnej strzelaninie w Lubinie. Na miejscu na osiedlu przy lesie pracują śledczy, trwają oględziny. Jak informują lokalne media, ofiary to mężczyźni. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu na czwartym piętrze jednego z bloków. Na razie prokuratura odmawia szerszego komentarza. Potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 8 osób zginęło w ciągu doby w rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski, informują ukraińskie władze. Rannych zostało 11 osób. Agresor miał uderzyć prawie 30 razy na 3 powiaty. Uszkodzone są samochody, domy i infrastruktura. Ostatniej nocy rosyjskie drony zaatakowały też obwód połtawski. Trafiły w podstacje elektryczne. Bez prądu jest ponad 7 tysięcy odbiorców, głównie gospodarstw domowych. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy od rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Opszański.
6: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
5: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Seryjny złodziej lusterek samochodowych zatrzymany przez policjantów z wielkopolskiego Leszna. To 40-latek z Dolnego Śląska i jego łupem padały głównie wkłady do lusterek.

0: czterech aut marki Audi, ale nie gardził też radarami samochodowymi. Straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych, odzyskano kilkadziesiąt skradzionych rzeczy. Zatrzymany mężczyzna był znany policji i poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. Wpadł podczas zasadzki na stacji paliw. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu do 5 lat więzienia. Iga Świątek powalczy dziś o półfinał turnieju w Rzymie. Korty Wiecznego Miasta są dla niej szczęśliwe, bo wygrywała tam już 3-krotnie. Czy możliwy jest kolejny triumf? O tym Mateusz Stanicki.
1: Iga z Rzymu ma na pewno wiele dobrych wspomnień, bo wygrywała w tych zawodach w 2021, 2022 i 2024 roku. W tym roku też jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć trofeum, bo jak dotychczas w turnieju najwięcej problemów miała w pierwszym spotkaniu z 63 w rankingu Katie McNally. Amerykanka zdołała jej urwać jednego seta, a mecz skończył się wynikiem 1-6, 7-6, 3-6. Dziś zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessica Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Raszynianki, ale w ostatnich dwóch pojedynkach w zeszłym roku i przed 2 laty górą była rywalka.
0: Spotkanie Świątek Pegula rusza o godzinie 13.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Gdyni prowadzą poszukiwania 25-letniego obywatela Pakistanu Etisha Manafisa. Mężczyzna zaginął 23 marca po zejściu z pokładu statku. Jak informują funkcjonariusze, 25-latek około godziny 12 opuścił statek, na którym przebywał, jednak do tej pory nie wrócił. O jego zaginięciu została powiadomiona policja. Zaginiony ma około 185-190 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie czarne włosy, brodę oraz ciemne oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w zieloną kurtkę oraz niebieskie dżinsy. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny lub widziały go po 23 marca o pilny kontakt z policją. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Miłośnicy historii, przyrody i wieczornego zwiedzania będą mogli spędzić wyjątkowy wieczór w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla mieszkańców i turystów, w tym bezpłatne zwiedzanie ekspozycji, gry dla dzieci oraz pokazy filmowe. Wydarzenie ma połączyć edukację z rodzinną atmosferą i odkrywaniem lokalnego dziedzictwa po zmroku. W programie znalazły się bezpłatne oprowadzania po muzealnych ekspozycjach, które odbędą się o godzinie 18 oraz 20. Przez cały wieczór dostępny będzie również darmowy wstęp do muzeum. Najmłodsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w mrocznych grach i zabawach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Nie zabraknie także sentymentalno-historycznego szlaku związanego ze 155-leciem Osady Laterników, podczas którego przewidziano nagrody dla uczestników. Wydarzenie odbędzie się 16 maja w godzinach od 18 do 22. Organizatorzy przygotowali także pokazy filmowe związane z historią oraz przyrodą regionu. Noc muzeów ma być okazją do poznania wyjątkowego charakteru Słomińskiego Parku Narodowego w niecodziennej wieczornej odsłonie. Ulicami Słupska już po raz czwarty przejdzie Marsz Równości. Jaki jest jego cel? Wyjaśnia Mateusz Prusak ze stowarzyszenia Słupsk Plus.
3: Dalej jest to wydarzenie potrzebne. Zauważamy, że ludzie chcą przychodzić, wyczekują tego wydarzenia, cieszą się na informacje o nim, a oprócz tego także mamy cały czas niestety aktualne postulaty. Nie ma w dalszym ciągu zmian potrzebnych w przepisach, które by nas przybliżały tutaj do innych krajów Unii Europejskiej, w których zapewniona jest ta równość w większym zakresie.
2: Słupski Marsz Równości odbędzie się 30 maja. W tym roku odbędzie się pod hasłem Miłość ma wiele kolorów. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 13 przed Słupskim Ratuszem.
3: Poza samym marszem przygotowujemy oczywiście piknik. Będzie wiele atrakcji, będzie poczęstunek, będą stanowiska organizacji pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, organizacja My Rodzice, taka nowość na naszym wydarzeniu. Także będzie możliwość zrobienia testów w kierunku HIV.
2: Dzień wcześniej organizatorzy zaplanowali również bezpłatne warsztaty taneczne oraz afterparty. Patronat honorowy nad Marszem Równości w Słupsku objęli między innymi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, sekretarz stanu i pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotowicz.

0: Miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Odbędzie się w niej turniej Zakolegujmy się. W turnieju mogą wziąć udział 3-osobowe drużyny, rodzinne, koleżeńskie lub międzypokoleniowe. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami konstrukcyjnymi, w którym kluczowe będą współpraca, komunikacja i radość ze wspólnego działania. Jak podkreśla Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Wejherowskiej Biblioteki, Zakolegujmy się to coś więcej niż turniej. To inicjatywa pokazująca, że nawet z małych elementów można budować wielkie rzeczy, relacje, wspomnienia i wspólnie spędzony czas. Na uczestników czekają 3 etapy oraz 3 kreatywne wyzwania konstrukcyjne. Każda drużyna stworzy własne budowle, które na zakończenie zostaną połączone w jedno wspólne miasto marzeń. Organizatorzy zapowiadają atmosferę pełną radości, współpracy i pozytywnych emocji. Wydarzenie ma pokazać, że budowanie z klocków może skutecznie łączyć pokolenie od dzieci po seniorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja drogą mailową na adres krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl. Od weekendu majowego mnóstwo czasu minęło i pogoda zmieniła się diametralnie. Póki co musimy się pogodzić raczej z niezbyt upalnymi temperaturami. 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 12 stopni Celsjusza w Gniewinie. Dobra wiadomość jest taka, że chyba już jutro temperatura zacznie iść w górę. Póki co dużo chmur i mogą także się pojawiać przelotne opady deszczu, choć szansa na to nie jest jakaś tak naprawdę bardzo wielka dziś w ciągu dnia.
1: Norda.

0: To co, bierzemy misiawteczkę i ruszamy na poranną wycieczkę. Arkadiusz Mieczewski, witam was ponownie. Zapraszam na naszą poranną wycieczkę do Gdyni. A tam Gdynia przygotowuje budowę kolei linowej do północnych dzielnic. Będzie się działo. To chyba pierwsze miasto w Polsce, które będzie mogło się pochwalić koleją linową nad miastem. Miasto wydało już ponad 35 tysięcy złotych na wizualizację i wpisało do budżetu na 2026 rok kolejny milion na dalsze prace nad projektem. Plan budowy kolei zakłada połączenie Śródmieścia Gdyni z dzielnicami Oksywiem, Obłużem, Pogórzem i Babimi Dołami. Władze widzą w kolejce gondolowej sposób na skrócenie przejazdów i uniezależnienie części transportu od korków na estakadzie Kwiatkowskiego oraz ulicy Janka Wiśniewskiego. No pod warunkiem, że tymi gondolami będą przemieszczały się samochody. To może tak właśnie będzie. No, trwa zbieranie danych przed przygotowaniem projektu, później jeszcze rozmowy z mieszkańcami, czy oni byliby chętni na to, żeby takimi gondolami poruszać się nad miastem. Myślę, że pewnie będą chętni, a z drugiej strony już teraz poważnie rzecz biorąc, będzie to może dodatkowa atrakcja dla turystów, którzy przyjeżdżają nad morze. No i chyba warto pójść w tę stronę i w tę koncepcję. No, ale czy tak się stanie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę i będę miał okazję przejechać gondolą nad Gdynią.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: To je krótciej, to je dłodziej.
4: To kasiepsko-stoleca.
3: Czujesz tę nutę?
4: To stwórz taką własną i zgłoś to do drecigo konkursu na kasiepsko-nuta,
3: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
4: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
3: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
4: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabów w Gdyni.
3: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
4: Zagraj coś po kaszubsku.
3: Na kasiepsko-nuta.
4: Raza z ZKP Rocią.
3: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
4: Aleksandra Pesz, gminy Centrum Kultury.
3: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
6: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.

0: Dzień bez Donalda Trumpa to dzień stracony. Zabieram was do Stanów Zjednoczonych. Tam to ciągle się coś dzieje, dzięki oczywiście prezydentowi Stanów Zjednoczonych. W internecie pojawiło się krótkie nagranie z gabinetu owalnego, na którym Donald Trump siedzi z zamkniętymi oczami podczas wydarzenia poświęconego zdrowiu matek i wsparciu rodzin. Wideo wywołało falę komentarzy i spekulacji, czy prezydent nie przysnął w trakcie oficjalnego spotkania, ale Biały Dom natychmiast wszystkich wyjaśnił i do jednego z reporterów Reutersa, który skomentował to właśnie zdjęcie, że tam Donald Trump przez 17 sekund z zamkniętymi oczami, to oni napisali do niego: mrugał ty kompletny idioto. Taki jest w tej chwili wyraz, który płynie z Waszyngtonu i Białego Domu do dziennikarzy, żeby nie mieli złudzeń, kto tutaj rządzi. Poza tym niektórzy skomentowali to, że w takim razie było to bardzo długie mrugnięcie pana prezydenta. No i warto przypomnieć, że Trump przez lata krytykował Joe Bidena, nazywając go Sleepy Joe. Teraz to jego oponenci wykorzystują podobne argumenty przeciwko niemu. Ale prezydent tłumaczył już dawno, że on zamyka czasami oczy, ponieważ go to relaksuje, a zdjęcia są wykonywane akurat w momencie mrugania. No ale to mruganie jest długie, więc czasami zdjęcie jest takie, że on ma zamknięte oczy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W UKS Jedynce trwają przygotowania do startu nowego sezonu, ale już na poziomie drugiej ligi siatkarskiej mężczyzn. Przypomnijmy, że awans wywalczyli w znakomitym stylu podczas turnieju finałowego w Liskowie.
6: Cały czas budowanie emocji przed drugą ligą, zbieranie nowych zawodników, szukanie sponsorów, bo jak wiadomo, awans kolejnej ligi jest zawsze powiązany z kosztami większymi, tak? I trzeba tutaj poszukać sponsorów, dopracować cały, i to jest mało czasu, bo to trzeba do lipca sprawy uzupełnić.
5: Mówił w Radiu Nord FM kierownik zespołu Sebastian Browarczyk. Siatkarze z Redy zasłużenie wywalczyli awans, notując serię kilkunastu zwycięstw z rzędu.
6: Ogółem z tym finałowym to było 17 zwycięstwo z rzędu, tak? 17 zwycięstw. Oni w lidze 11 z rzędu wygranych, 3 mecze półfinałowe plus 3 mecze finałowe. Poszło im dobrze, no zresztą chłopaki są pasjonatami, trener też ostro ich tam trenuje, żeby był to jak najlepszy wynik. My się nie bawimy sportem, tylko żeby on poszedł na wysoki poziom.
5: Wyższy poziom rozgrywkowy to również atrakcja dla kibiców. W drugiej lidze występuje m.in. zespół Trefla Gdańsk 2. Zmieniamy dyscyplinę. Koszykarze Trefla Sobot rozpoczynają walkę o medal Orlen Basket Ligi. W ćwierćfinale play-off żółto-czarni zmierzą się z rewelacją sezonu Dzikami Warszawa. Rywalizacja toczy się będzie do 3 zwycięstw. Pierwsze dwa mecze rozegrane są w hali stulecia w Sopocie w czwartek o godzinie 18 oraz w sobotę 16 maja o godzinie 20.15. Sopociani po raz czwarty z rzędu awansowali do fazy play-off. W dwóch ostatnich sezonach kończyli rozgrywki na podium. W 2024 roku zdobyli Mistrzostwo Polski, a przed rokiem wywalczyli brązowe medale. W tym sezonie Trefl sięgnął już po Puchar Polski. Zespół prowadzony przez trenera Mikola Arkasa czeka jednak trudne zadanie.

0: Nie. Dziki Warszawa zakończyły rundę zasadniczą na 5. miejscu z bilansem 18 zwycięstw i 12 porażek, a w kwietniu zdobyły European Trof Basketball League, pokonując w finale Manchester Basketball 109-97. Jak podkreśla zawodnik trefla Dylan Adebusu, w playoffach wszystko zaczyna się od nowa i najważniejsze będzie skupienie oraz realizacja założeń taktycznych. W rundzie zasadniczej oba zespoły wygrały po jednym meczu. Sopocianie triumfowali w Warszawie 86-80, ale w rewanżu Dziki rozbiły tref w Sopocie aż 104-64. Była to jedyna domowa porażka żółto-czarnych w obecnym sezonie ligi. Liderem warszawskiego zespołu jest najlepszy strzelec rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi, Leandrus Horton. Amerykanin zdobył średnio niemal 20 punktów na mecz. Dziki są również najlepiej punktującą drużyną ligi i najlepszym zespołem pod względem zbiórek w ataku.
1: Dziś parasol bierzemy ze sobą wychodząc z domu, albo chociaż jakąś kurtkę z kapturem, bo mogą się pojawiać przelotne opady deszczu. Co prawda na jakieś wielkie ulewy bym się nastawiał, ale od małego deszczu też można zmoknąć. Zachmurzenie utrzymuje się przeważnie duże, a temperatura będzie się nam dziś wahała między 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Razie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, a 12 w Gniewinie. Wiatr słaby i umiarkowany, a jutro będzie tylko cieplej.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Zabieram Was teraz do Włoch, na słynną wyspę Capri. W sezonie przebija się tam nawet 50 tysięcy turystów dziennie. Władze miasta w końcu powiedziały dość, wprowadzając regulacje prawne dotyczące m.in. liczebności grupy, sposobu zwiedzania, ale to nie wszystko. Włodarze zabezpieczyli także odwiedzających przed własnymi mieszkańcami, którzy nie mogą już nagabywać ich, zapraszając do swoich lokali. Włodarze powiedzieli tak, okej, zmniejszymy ilość turystów, ale wy tym, którzy przyjadą, to przestańcie przeszkadzać i dajcie im swobodnie chodzić po ulicach. Nie nagabujcie, nie wyrywajcie, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. No i tutaj do tego ulotkę, masz ulotkę. No tego już ma nie być, bo za to przewidziano kary finansowe. Co prawda niewielkie, bo od 25 euro, no ale do 500, no dobrze, to rzeczywiście może być taka bardzo spora kara dla tych, którzy rozdają ulotki. Ciekawe, czy jedni i drudzy przyzwyczają się i pójdą na tak zwany konsensus i będzie to teraz tak, że na tym Capri będzie miło, sympatycznie, nikt nikomu nie będzie przeszkadzał, wszyscy będą po tym sezonie zadowoleni, no to sprawdzimy pewnie gdzieś we wrześniu albo w październiku. Spróbuję się dowiedzieć, czy wszyscy ci, którzy byli na wyspie Capri albo mieszkają na wyspie Capri, są z tych zmian zadowoleni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś.

0: Skarwi.
1: Skarwi. Do czego zmierzasz?
0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
1: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
0: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
6: Reklama.

Na zakończenie naszego dzisiejszego porannego spotkania pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy uwielbiają humus, czyli dla wszystkich wegetarian i wegan, ale nie tylko, przecież weganie i wegetarianie jedzą humus. Ja też od czasu do czasu między schabowym a mielonym lubię sobie zjeść odrobinę humusu. Pamiętajcie, że dzisiaj Iga Świątek zagra półfinał zawodów WTA 1000 w Rzymie z Jessicą Pegulą. To spotkanie planowane jest na godzinę 13, ale wszystko może ulec zmianie, dlatego że we Włoszech jakieś ekstremalne deszcze są zapowiadane. Czyli te Włochy to wcale nie takie piękne, jak niektórzy mówią, że tam cały czas słoneczko, ciepło i przyjemnie. U nas też zimnych ogrodników. No i ta zimna aura ma utrzymać się jeszcze do końca tygodnia. Według synoptyków jest szansa na ocieplenie w weekend, a w przyszłym tygodniu znowu wrócą zimni ogrodnicy, bo znowu zrobi się chłodno. Dziękuję Wam za dzisiejsze poranne spotkanie. Zapraszam na jutro, czyli to już czwartek. Można będzie powoli myśleć o piątku i o weekendzie. Udanego dzisiejszego dnia. Do jutra. Pa!

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Akcja służb. Po strzelaninie w Lublinie zginęły w niej dwie osoby. Prokuratura sprawdza, kto groził posłowi Litewce. Wieczorem ważny mecz naszych szczypiornistów z Austrią. Marcin Krzemiński. Trwa akcja służb. Po nocnej strzelaninie w Lublinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Strzały padły w nocy na osiedlu przy lesie. Nieoficjalnie ranna jest też jedna osoba. Według oficjalnego portalu miasta Lubin miało pójść o narkotyki. Na razie policja i prokuratura wypowiadają się dość oszczędnie. Potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Śledczy sprawdzają, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
7: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
6: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie. Nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu. Uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług

0: zdrowia. Mają też w planach pracę nad nowelizacją wzmacniającą ochronę przed cyberprzestępczością. Dziś wieczorem mecz o być albo nie być na mundialu polskich piłkarzy ręcznych. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. Mateusz Stanicki.
1: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku czy Europy w 2026 wyższe miejsca zajmowali rywale. Atutem polskiego trenera przed tym spotkaniem Joty Gonzaleza może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikera Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid, ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy i co ważne, do polskiego składu wraca Szymon Sićko, najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
2: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
1: Dzisiejszy mecz rusza o 18 w Gracu.
0: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje już wiosną lub wczesnym latem. Jeszcze
3: kontrolę prędkości. Podczas działań zatrzymali do kontroli samochód marki Ford. Pomiar wykazał, że kierująca jechała 105 km na godzinę na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W związku z rażącym przekroczeniem prędkości policjanci natychmiast zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 23-latka została również ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymała 13 punktów karnych. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Gmina Potęgowo została wyróżniona za inwestycje w betonowe drogi podczas ogólnopolskiego seminarium Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej. Medal Dobry Gospodarz 2026 trafił do wójta Dawida Litwina za konsekwentne rozwijanie infrastruktury drogowej opartej na trwałych i ekonomicznych rozwiązaniach. Wyróżnienie przyznawane jest samorządowcom stawiającym na nowoczesne technologie w budownictwie drogowym. Nagrodę odebrała w Wieliczce Katarzyna Kozioł, kierownik referatu inwestycji gospodarczych przestrzennej i zamówień publicznych. Podczas prezentacji podkreślano, że wybór nawierzchni betonowej w gminie jest efektem wieloletnich doświadczeń oraz analizy kosztów eksploatacji. W ostatnich latach zrealizowano m.in. przebudowę drogi w Żochowie prowadzoną etapami w latach 2023 i 2024. Wcześniej podobne rozwiązania zastosowano także w Warciminie. Przedstawiciele gminy zwracają uwagę, że potencjał technologii betonowej potwierdza również budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Bobrowniki Skurowo. Trasa ma być pierwszą betonową ekspresówką w północnej Polsce. Samorząd podkreśla, że inwestycje drogowe realizowane w Potęgowie mają łączyć trwałość, niższe koszty utrzymania oraz komfort mieszkańców. Przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym imienia Janusza Korczaka w Słupsku odbył się piknik dla zdrowia. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców zainteresowanych profilaktyką, zdrowym stylem życia i bezpłatnymi badaniami. Akcja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiego projektu Funduszowy Maj, promującego inwestycje realizowane dzięki wsparciu funduszy europejskich. Na uczestników czekały bezpłatne pomiary ciśnienia, poziomu glukozy we krwi, saturacji oraz wskaźnika BMI. Mieszkańcy mogli również skorzystać z konsultacji dietetycznych i porad dotyczących zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Podczas wydarzenia prowadzono także działania związane z profilaktyką nowotworową. Uczestnicy mogli nauczyć się zasad samobadania piersi oraz dowiedzieć się więcej o dostępnych programach badań profilaktycznych. Organizatorzy przygotowali również specjalną gimnastykę dla serca, zachęcając mieszkańców do regularnego ruchu i dbania o kondycję. W Gdyni odbyło się spotkanie NERC – Naval Evolution of Research and Design Symposium. To pierwsze polsko-szwedzkie forum poświęcone okrętom wojennym. W jego trakcie skupiono się na programie Delfin, zamówieniu nowoczesnych okrętów rozpoznania radioelektronicznego dla marynarki wojennej RP, ORP Jerzy Różycki i ORP Henryk Zygalski, nazwanych tak na cześć genialnych matematyków, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, temat bezpieczeństwa w naszych czasach jest szczególnie ważny. Świadczy o tym to, co dzieje się m.in. na Bałtyku. Dlatego takie wydarzenie jak organizowane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni wpisuje się w potrzebę, w myślenie i współpracę, by zadbać o nasze bezpieczeństwo w Polsce i oczywiście szerzej w Europie. Według planów okręty w ramach programu Delfin mają wypłynąć na wody Morza Bałtyckiego

0: i południe, czyli temperatura już niedługo także sięgnie dzisiejszego maksimum, a jest to 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rdzierubi, Luzinie, Słupsku, Lemorku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie, a na barometrach naprawdę niskie 9 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość solidne, ale szczerze, jeśli mają dzisiaj się opady pojawiać, to raczej to będzie jedynie delikatna mrzawka.
1: Radia Norda FM.

0: Ani się obejrzeliśmy i już środek tygodnia. Bardzo się cieszę, że mogę być w tym momencie z wami i rozpocząć nasze spotkanie. Polecam się w kwestii muzyki oraz ciekawostek. Mam nadzieję, że miło spędzimy najbliższe godziny. Maja Popowska, kłaniam się i zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej.

0: Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
2: Reklama.

Klucz wydaje się przedmiotem tak zwyczajnym, że najwięcej emocji budzi dopiero wtedy, gdy zniknie z kieszeni w najmniej odpowiednim momencie. A przecież przez wieki był jednym z najważniejszych drobiazgów codzienności. Nie tylko otwierał drzwi, skrzynie, bramy i szafy, ale też wyznaczał dostęp do tego, co prywatne, cenne albo po prostu czyjeś. Najciekawsze jest to, że klucz zawsze działał w parze z zamkiem, czyli z obietnicą, że nie każdy może wejść tam, gdzie chce. To mały przedmiot, ale jego znaczenie jest ogromne. Kto ma klucz, ten ma prawo wejścia. Kto go nie ma, ten zostaje po drugiej stronie. Historia codzienności bardzo lubi takie przedmioty, bo pokazują, jak technika miesza się z obyczajem. Klucz może być prosty, żelazny, ozdobny, stary, nowoczesny, elektroniczny albo zupełnie symboliczny, ale zawsze opowiada o granicy. O tym, że człowiek potrzebuje miejsc, które można zamknąć, ochronić i otworzyć dopiero wtedy, gdy naprawdę przyjdzie właściwy moment. I właśnie dlatego klucz nigdy nie jest tylko narzędziem. To mały metalowy dowód na to, że nawet w najbardziej otwartym świecie każdy chce mieć coś, do czego dostęp nie jest całkiem przypadkowy.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. We kwietniu 2027 roku ulice Gdyni ponownie wypełnią się biegaczami. Ruszyły zapisy na kolejną edycję PKO Gdynia Półmaraton 2027, jednej z największych imprez biegowych w Polsce. Już w pierwszych godzinach na liście startowej znalazło się 750 uczestników, którzy skorzystali z wcześniejszej przedsprzedaży pakietów. Gdyński półmaraton od lat przyciąga zarówno zawodowców, jak i amatorów. Organizatorzy podkreślają, że o wyjątkowości wydarzenia decydują wieczorna formuła biegu, nadmorska trasa oraz meta zlokalizowana na miejskiej plaży. Tegoroczna edycja miała dodatkową rangę 35. Mistrzostw Polski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w półmaratonie. Złote medale zdobyli wtedy Adam Nowicki i Aleksandra Lisowska. Na razie otwarto zapisy wyłącznie na dystans półmaratoński. Podstawowy pakiet startowy kosztuje 159 zł, ale w najniższym progu cenowym pozostało już niewiele miejsc. Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji, tym bardziej, że osoby zapisane do 10 czerwca zostaną objęte programem Flex 30 umożliwiającym zwrot wpisowego lub przeniesienie pakietu na kolejną edycję biegu. Jak zapowiada rzecznik wydarzenia Maciej Stroiński, organizatorzy chcą utrzymać atmosferę, z której słynie gdyński półmaraton, a jednocześnie poprawić komfort uczestników. W przyszłym roku odbiór pakietów startowych ma zostać przeniesiony do Polsat Plus Arena Gdynia, co ma zapewnić więcej miejsca i lepsze warunki niezależnie od pogody. Szczegóły na stronie gdyniapumaraton.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo zakończyli sezon pierwszej ligi na 6. miejscu, a klub podsumował indywidualne statystyki zawodników. Największe powody do zadowolenia ma Jan Gromowski, który zdobył 150 bramek w 25 meczach i został 5. najlepszym strzelcem całych rozgrywek. Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem wejherowskiej drużyny był Przemysław Warbier, autor 116 trafień w 24 spotkaniach. Ponad 100 bramek zdobył także Sławomir Jurkiewicz, który zakończył sezon z dorobkiem 101 goli w 17 meczach. W czołówce klubowych strzelców znali się również Norbert Wejher, Bartłomiej Zbudzki oraz Konrad Rompa. Tytani podkreślają jednak, że na każdą zdobytą bramkę pracował cały zespół, a swoje ważne role odegrali także bramkarze. Najwięcej występów zanotował Damian Nowosad, który rozegrał 26 spotkań i zdobył nawet 4 bramki. Między słupkami występowali także Karol Kreft, Szymon Holcha oraz Alan Gosz. Z lądu przechodzimy na akwen. 27. edycja Lotto Gdynia Sailing Days odbędzie się w nowej formule i z nowym sponsorem tytularnym. Festiwal potrwa rekordowe 6 tygodni od 20 czerwca do 31 lipca i będzie jednym z głównych wydarzeń obchodów stulecia Gdyni. W programie znalazły się m.in. Mistrzostwa Europy Klas Fin, Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie 400.

0: 70 oraz Mistrzostw Europy Żeglarzy z niepełnosprawnościami. Na Zatoce Gdańskiej pojawią się także uczestnicy testowych regat przed Mistrzostwami Świata World Sailing 2027. Jak podkreśla prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc, celem wydarzenia jest promocja żeglarstwa i zachęcenie do aktywności na wodzie. W regatach wystąpią również znani polscy żeglarze, w tym Dominik Grzycki.
1: Powolutku temperatura idzie nam w górę, choć dzisiaj oszałamiających wartości nie osiągnie. Na termometrach zobaczymy max 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lemborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie. Jest szansa, że pojawią się nam przelotne opady deszczu i to dość duża, bo 80%, a padać ma z czego, bo zachmurzenie utrzymuje się i dzisiaj utrzymywać będzie generalnie przeważnie duże. Wiatr słaby i umiarkowany,

0: Mrówkolew brzmi jak nazwa stworzenia znacznie większego i bardziej teatralnego niż jest w rzeczywistości. Najbardziej fascynująca jest jednak jego larwa. To ona buduje w sypkim piasku mały lejkowaty dołek, który działa jak pułapka na mrówki i inne drobne owady. Gdy ofiara wejdzie na krawędź, ziarenka zaczynają się osypywać, a wspinaczka pod górę robi się coraz trudniejsza. Larwa czeka ukryta na dnie i kiedy owad próbuje uciec, potrafi jeszcze wyrzucać piasek, żeby dodatkowo utrudnić mu wydostanie się z pułapki. To jedna z tych przyrodniczych historii, które pokazują, że polowanie nie zawsze wymaga pościgu. Czasem wystarczy dobrze zaprojektować teren i cierpliwie poczekać. Natura po raz kolejny udowadnia, że spryt może być równie skuteczny jak szybkość. Mrówkolew nie biega za obiadem. On tworzy sytuację, w której obiad sam zaczyna zsuwać się w jego stronę. I trzeba przyznać, że jak na tak małe stworzenie jest to strategia zaskakująco architektoniczna.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark. Rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
5: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

0: Kiedy oglądacie scenę w filmowym mieszkaniu, łatwo uwierzyć, że kamera po prostu weszła do gotowego pokoju i zaczęła podglądać bohaterów. Tymczasem wiele wnętrz powstaje jako dekoracje zbudowane specjalnie pod zdjęcia. Najciekawsze jest to, że taki pokój wcale nie musi być kompletny w zwykłym sensie. Może nie mieć jednej ściany, żeby kamera, operator, mikrofon i światło miały miejsce do pracy. Sufit też często pojawia się dopiero wtedy, gdy ma wejść w kadr, bo jego brak ułatwia ustawienie lamp. To sprawia, że filmowe wnętrze jest trochę oszustwem, ale bardzo praktycznym. Ma wyglądać prawdziwie tylko z tej strony, z której patrzy kamera. I właśnie to jest w kinie piękne. Widz widzi salon, kuchnię albo sypialnię, a za granicą kadru kończy się świat i zaczyna techniczna kuchnia filmu. Meble stoją tak, by aktor mógł dobrze zagrać, okna wpuszczają światło tam, gdzie trzeba, a ściana może istnieć tylko dlatego, że w danym ujęciu była potrzebna. Kino nie zawsze buduje rzeczywistość w całości. Często buduje dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby wyobraźnia widza dopisała resztę bez najmniejszego oporu.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano, fuego.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi przez jedno i.pl.

0: www.trójmiasto.pl.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczanem. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Reklama.
4: Warszawa zablokowana z powodu przedsiębiorców z branży odzieżowej. Atak w tramwaju w Poznaniu. Nastolatek i senior poszkodowani. Do zagrożenia ulewami szykuje się Gdańsk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zablokowane centrum Warszawy. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą składają dziś na ręce ministra finansów. To nie koniec protestów. Dokładnie za tydzień do Warszawy zjadą rolnicy. Chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Rolnicy domagają się pomocy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
5: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
4: Rolnicy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka obcego, trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Chwilę grozy przeżył 15-latek w Poznaniu. Podcięciem gardła w tramwaju groził mu dorosły mężczyzna. 33-letni agresor opuścił pojazd na terenie pętli na Grunwaldzie i tam zaatakował kolejną osobę. 63-latka, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
4: Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala, a 33-latek został namierzony przez policjantów. Okazało się, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. Ćwiczenia przeciwpowodziowe odbyły się dziś w 4 lokalizacjach Gdańska. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
7: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
8: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
9: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać.
4: Mówiła prezydent Gdańska i przedstawiciele służb. Warszawska syrenka w centrum Bielska-Białej odzyskała blask. Zakończyła się renowacja fontanny z pomnikiem nawiązującym do stolicy. Figura przypomina warszawską syrenkę, chociaż jej kształt jest bardziej symboliczny. Fontanna powstała w latach 50. ubiegłego wieku. Ufundował ją Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy w podzięce za wkład mieszkańców Bielska-Białej w finansowanie odbudowy Warszawy.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Burmistrz miasta Puck zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Te dotyczą projektu gminnego programu rewitalizacji gminy miasta Puck na lata 2026-2032. Program rewitalizacji jest kluczowym dokumentem, który umożliwia realizację procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki prowadzone w sposób skoordynowany, zaplanowany i skoncentrowany terytorialnie. Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na formularzu w terminie od 23 kwietnia.

kwietnia do 28 maja. Konsultacje dokumentu odbędą się również w formie stacjonarnej w dniu 14 maja w godzinach 15-17 w sali 115 Urzędu Miasta Puck. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Pucka na lata 2026-2032 oraz formularz zgłaszania opinii i uwag jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puck. Gmina Cewice przypomina o trwającym naborze do ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Polska Smakuje. Do udziału zachęcane są koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz lokalne grupy, które chcą promować regionalne tradycje i własne receptury. Organizatorzy podkreślają, że czasu na zgłoszenie pozostało niewiele, ponieważ nabór potrwa tylko do 18 maja. Konkurs od lat promuje polską kuchnię regionalną oraz polokalne smaki przygotowywane według tradycyjnych przepisów. Dla uczestników ma być to nie tylko okazja do rywalizacji, ale również możliwość pokazania kulinarnego dziedzictwa swojej miejscowości i regionu. Gmina Cewice zwraca uwagę, że udział w wydarzeniu może stać się szansą na promocję lokalnych tradycji i integrację mieszkańców. Najlepsze potrawy będą miały możliwość reprezentowania Pomorza podczas wielkiego finału konkursu. Samorząd zachęca, by nie odkładać decyzji o zgłoszeniu i wykorzystać szansę na zaprezentowanie wyjątkowych smaków, które powstają w lokalnych kuchniach. Europe Direct Słupsk zaprasza mieszkańców do udziału w rodzinnej grze miejskiej pod nazwą Euromisja. Wydarzenie odbędzie się 31 maja i zostało przygotowane z okazji Dnia Europy. Na uczestników czeka 10 stacji rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Drużyny będą rozwiązywać zagadki, szyfry i zadania logiczne oraz sprawnościowe związane z tematyką europejską. Finał gry zaplanowano w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Do udziału zaproszone są rodziny oraz grupy znajomych. Drużyny mogą liczyć od 2 do 6 osób, przy czym w każdej grupie musi znajdować się pełnoletni opiekun. Zapisy trwają do 26 maja lub do wyczerpania miejsc. Partnerami wydarzenia są m.in. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Szkoła z Policji w Słupsku, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Wodociągi Słupsk. Wejherowscy strażnicy miejscy ruszyli na pomoc czworonożnemu mieszkańcowi okolicy. Potrzebującym tym razem okazał się lis, a konkretnie lisica. 12 maja tuż po godzinie 7.20 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na boisku powiatowego zespołu szkół nr 1 przy ulicy Bukowej w Wejherowie w siatkę od bramki zaplątał się lis i nie może się uwolnić. Funkcjonariusze straży miejskiej wspólnie z pracownikiem szkoły po rozcięciu siatki uwolnili lisicę. Ta jednak zamiast natychmiast oddalić się w bezpieczne miejsce, natychmiast wpadła w kolejną siatkę. Z niej również została uwolniona, tym razem skutecznie. Straż miejska przypomina, że właśnie trwa okres ochronny lisów. Te na przełomie miesięcy kwietnia i maja mają młode i nie można na nie polować, odławiać i płoszyć ich, zabijać oraz niszczyć ich nor. W tym czasie lisice chętnie przenoszą się na obszary zurbanizowane blisko osiedli ludzkich, ponieważ właśnie w tych miejscach mają łatwiejszy dostęp do pożywienia. Południe za nami, temperatura sięga zenitu, tak jak słońce, z tym, że no, ten zenit jest dość nisko dzisiaj ustawiony. 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 11 w Drini, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Lubinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie. Zachmurzenie przeważnie duże się utrzymuje, co oznacza, że mogą być przejaśnienia.

Gzyms łatwo potraktować jak dekorację. Od wystający pas na elewacji, linia pod dachem albo ozdobny detal między kondygnacjami. A przecież jego rola przez długi czas była znacznie bardziej praktyczna. Gzyms, wysunięty poza lico ściany, pomagał odprowadzać wodę deszczową dalej od fasady, dzięki czemu mur był lepiej chroniony przed zaciekami i wilgocią. Do tego tworzył cień, podkreślał podziały budynku i nadawał całości wyraźniejszy rytm. Najciekawsze jest właśnie to połączenie funkcji z wyglądem. Architektura bardzo często ukrywa praktyczne rozwiązania w formach, które później uznajemy za czysto estetyczne. Gzyms nie tylko zdobi. On organizuje fasadę, zamyka ją optycznie, oddziela piętra i sprawia, że budynek ma bardziej czytelną sylwetkę. Jest trochę jak przecinek w zdaniu architektury. Niby mały znak, ale bez niego całość byłaby mniej uporządkowana. I właśnie dlatego warto patrzeć na takie detale uważniej. Bo czasem to, co wygląda jak elegancka ozdoba, od dawna wykonuje bardzo konkretną pracę na styku muru, wody, światła i ludzkiego poczucia proporcji. Pół na pół.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy.

0: również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
4: Reklama. O, jak miło mi.

Kalendarz ścienny wydaje się dziś przedmiotem trochę nostalgicznym, bo wiele spraw przeniosło się do telefonów, aplikacji i cyfrowych przypomnień. A jednak przez długi czas to właśnie on był domowym centrum organizacji

Wisiał w kuchni, w przedpokoju albo przy biurku i codziennie mówił, gdzie jesteśmy w czasie. Najciekawsze jest to, że kalendarz nie służył tylko do sprawdzania dat. Stawał się miejscem zapisków, planów, imienin, wizyt u lekarza, terminów rachunków, rodzinnych uroczystości i małych dopisków, które dla domowników były ważniejsze niż cały oficjalny układ miesięcy. Czasem miał zdjęcia krajobrazów, przepisy, święta, fazy księżyca albo porady ogrodnicze. Był więc czymś więcej niż tabelką z dniami. Był papierową mapą codzienności, na której życie zostawiało własne ślady. Historia codzienności bardzo lubi takie przedmioty. Niby wiszą spokojnie na ścianie, ale w praktyce pomagają ludziom nie pogubić się w obowiązkach, spotkaniach i tym całym rytmie, który bez zapisu potrafi rozjechać się w najmniej odpowiednim momencie. Kalendarz ścienny nie tylko odmierza czas. On go oswaja, dzieli na kawałki i pozwala uwierzyć, że nad chaosem tygodnia da się jeszcze jakoś zapanować.

0: Reklama.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

Flaming wygląda jak ptak, który od początku został zaprojektowany z myślą o eleganckim plakacie. Długie nogi, wygięta szyja, różowe pióra i ta charakterystyczna poza na jednej nodze sprawiają, że trudno przejść obok niego obojętnie. Najciekawsze jest jednak to, że stanie na jednej nodze nie jest tylko pokazem równowagi ani ptasim kaprysem. Badacze zwracają uwagę, że taka pozycja pomaga flamingom ograniczać utratę ciepła, zwłaszcza gdy stoją w wodzie. Jedna noga pozostaje schowana bliżej ciała, a druga kontaktuje się z chłodnym podłożem. Do tego budowa stawów i sposób ustawienia ciała sprawiają, że flaming może utrzymywać tę pozycję zaskakująco stabilnie, bez wielkiego wysiłku mięśni. Natura po raz kolejny pokazuje, że to, co wygląda jak styl, bardzo często ma pod spodem praktyczny sens. Człowiek patrzy i widzi ptaka w pozie godnej baletu. Biologia widzi oszczędzanie energii, regulację temperatury i konstrukcję ciała, która pozwala odpoczywać bez przewracania się w błoto. Flaming nie pozuje więc dla zachwytu publiczności. On po prostu stoi tak, jak mu się opłaca. A że przy okazji wygląda świetnie, to już bardzo udany bonus od natury. Pół na pół.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Informacje kulturalne na antenie Radia Norda FM, przy mikrofonie Agata Andryskowska. Rodzice z Ustki już mogą planować wakacje dla swoich dzieci. Centrum Pomocy Dzieciom rozpoczęło rekrutację na bezpłatne półkolonie letnie. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych wieku od 7 do 12 lat. Organizatorzy przygotowali 5 turnusów, w tym zajęcia stacjonarne oraz coraz bardziej popularne półkolonie rowerowe. Zapisy potrwają do 22 maja. Dokumenty trzeba złożyć osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom w dni robocze między godziną 9 a 15. Organizatorzy podkreślają, że zgłoszenia przesyłane w innej formie nie będą uwzględniane podczas rekrutacji. W tym roku przygotowano 5 wakacyjnych turnusów. Pierwszy rozpocznie się 29 czerwca i będzie miał charakter stacjonarny. Kolejne 3 tygodnie przeznaczono na półkolonie rowerowe, a ostatni turnus pod koniec lipca ponownie odbędzie się w formule stacjonarnej. Choć szczegółowy program zajęć zostanie przedstawiony po zakończeniu rekrutacji, wiadomo już, że organizatorzy chcą dostosować atrakcje do wielu uczestników i do różnych grup wiekowych. Można więc spodziewać się kreatywnych warsztatów, rowerowych przygód, podczas których uczestnicy będą zwiedzać okolice na dwóch kółkach, kulturowych podróży oraz wspólnej zabawy i integracji na świeżym powietrzu. Bezpłatne półkolonie dla wielu rodzin to nie tylko wsparcie w organizacji wakacyjnej opieki nad dziećmi, ale także szansa na aktywne i wartościowe spędzenie letniego czasu. Organizatorzy przypominają, że do dokumentacji potrzebne jest przedłożenie usteckiej karty mieszkańca, dziecka lub do wglądu pierwszej strony PIT za rok poprzedzający zgłoszenie na półkolonie rodzica lub opiekuna. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów można uzyskać telefonicznie w Centrum Pomocy Dzieciom.
5: Two ships in the night.

Próby kamerowe w kinie są jednym z tych etapów pracy, których widz zwykle nie ogląda, a które potrafią mieć ogromne znaczenie. Aktor może świetnie wypaść na castingu, kostium może wyglądać dobrze na wieszaku, charakteryzacja może wydawać się dopracowana przy lustrze, ale dopiero kamera pokazuje, czy wszystko naprawdę działa razem. Najciekawsze jest to, że kamera bywa bardzo bezlitosna wobec szczegółów. Kolor ubrania może źle reagować ze światłem, makijaż może wyglądać zbyt ciężko, fryzura może zasłaniać twarz w ruchu, a aktor, który na żywo ma ogromną energię, w kadrze nagle może potrzebować zupełnie innego prowadzenia. Próby zdjęciowe pozwalają więc sprawdzić, jak postać istnieje w obrazie, zanim ruszy pełna produkcja. To trochę jak przymiarka całego filmowego złudzenia, jeszcze bez ostatecznego napięcia sceny, ale już z pytaniem, czy widz uwierzy. Kino bardzo lubi takie momenty przygotowań, bo właśnie tam rodzi się wiele późniejszych decyzji. Czasem wystarczy zmienić odcień marynarki, skrócić włosy, przestawić lampę, albo inaczej ustawić aktora względem obiektywu i nagle postać zaczyna żyć. Filmowa magia nie pojawia się wyłącznie w gotowym ujęciu. Bardzo często zaczyna się od próbnego kadru, w którym ktoś po raz pierwszy widzi, że to naprawdę może zadziałać.

0: Reklama. Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.
2: 8-klasiści zakończyli sesję egzaminów. My pytamy o wrażenia. PESA z rekordowym miliardowym kontraktem dla Polregio. Czy Iga Świątek utrzyma wysoką formę także dziś? Właśnie rozpoczyna kolejny mecz w Rzymie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już po wszystkich egzaminach są tegoroczni ósmoklasiści. Dziś napisali trzeci, ostatni egzamin z języka obcego. Każdy uczeń mógł wybrać, co chce dziś zdawać. Zdecydowana większość pisała test z angielskiego. Jak poszło? Pytamy uczniów z Warszawy.
3: Źle.
4: Dlaczego?
3: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
5: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
4: Angielski słyszałem najprostszy, tak, co roku.
5: No tak.
4: Ile będzie?
5: No 96%.
6: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
4: Mama dumna?
5: Oczywiście.
2: Wyniki wszystkich trzech egzaminów mają być podane 3 lipca. Wówczas uczniowie odbierają zaświadczenia ze szkół podstawowych i zanoszą je do wybranych szkół średnich. Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra.
7: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
8: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
9: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
10: Trzeba było się tylko modlić.
2: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał z przypadającymi także 13 maja objawieniami fatimskimi. Niemiecka motoryzacja w kryzysie, większym niż szacowano. Pracę stracić ma tam przez najbliższych 9 lat aż 225 tysięcy osób. Jak wyliczyli przedstawiciele niemieckich stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego, powodem jest poważny i trwały kryzys konkurencyjności w Niemczech i Europie. Istotnym problemem branży mają być wysokie podatki i opłaty, a także droga energia i przerośnięta biurokracja. Natomiast dużo pracy będzie mieć bydgoska PESA. Największy polski producent taboru kolejowego wygrał właśnie przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Bydgoska firma już zainwestowała w nowe hale produkcyjne z robotami spawalniczymi, które mają przyspieszyć proces budowy pojazdów, mówi prezes Krzysztof Zdziarski.
11: Odpowiedzią na rozwój firmy, na zwiększenie możliwości produkcyjnych, na unowocześnienie możliwości produkcyjnych jest w tych inwestycjach. Mamy tutaj najnowsze techniki pozwalające budować pojazdy szybciej, lepiej jakościowo i wyższej klasy.
2: Było co walczyć. Wygrany kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. PESA pokonała inną polską spółkę, Newag. Kibice Igi Świątek mogą już zaciskać kciuki. Polska tenisistka rozpoczyna kolejne spotkanie w Rzymie. Dziś mierzy się z rozstawioną z numerem 5 Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Polki, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch spotkaniach w zeszłym roku i przed 2 laty zwyciężała Pegula. Stawką spotkania jest półfinał turnieju w Rzymie.
12: Michał Janusz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny.

0: Norda FM. Ważna informacja dla lerskich kierowców. Na parkingu przy Urzędzie Miasta pojawiły się zmiany. Jak informuje miejski magistrat, po wielu rozmowach i analizie udało się wprowadzić korzystniejsze zasady parkowania na parkingu przed urzędem. Teraz pierwsza godzina parkowania będzie całkowicie bezpłatna. Każda kolejna godzina kosztować będzie 3 zł, a opłaty obowiązują w godzinach od 7 do 18. Co więcej, w weekendy parking pozostaje całkowicie darmowy. Jak argumentują włodarze miasta, wiemy, że dla wielu osób szybkie załatwienie spraw urzędowych powinno być wygodne i bezproblemowe. Dlatego wierzymy, że godzina bezpłatnego postoju spokojnie wystarczy na załatwienie spraw. Więcej na omawiany temat przeczytacie na oficjalnym facebookowym profilu Miasta Reda. Gmina Nowa Wieś Lęborska rozpoczyna realizację projektu w stronę samodzielności lokalne wsparcie w mieszkaniach w gminie Nowa Wieś Lęborska. Inicjatywa prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma pomóc mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez stworzenie mieszkań środowiskowych oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia społecznego i opiekuńczego. W ramach projektu powstaną 2 mieszkania środowiskowe, treningowe oraz wspomagane. Uczestnicy będą mogli korzystać m.in. z usług asystenckich i opiekuńczych, pomocy psychologa i terapeuty, a także doradztwa zawodowego oraz działań integracyjnych i aktywizujących. Program skierowany jest głównie do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie uczestników projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 535 tysięcy złotych, z czego ponad 455 tysięcy stanowi unijne dofinansowanie. Celem programu jest zwiększenie samodzielności mieszkańców oraz rozwój lokalnych usług społecznych. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku uczestniczyli w specjalnych zajęciach poświęconych służbie poza granicami kraju. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Komendy Głównej Policji oraz dowódca 39. Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji komisarz Krzysztof Szymański. Celem zajęcia było przybliżanie młodym funkcjonariuszom możliwości udziału w międzynarodowych misjach policyjnych i operacjach pokojowych. Podczas spotkania omówiono zadania realizowane przez polskich policjantów m.in. w ramach misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przedstawiono także aktualne kierunki działań polskich funkcjonariuszy m.in. w Kosowie, Gruzji, Armenii czy na Ukrainie. Słuchacze poznali wymagania stawiane kandydatom do służby zagranicznej. Oprócz minimum 5-letniego stażu konieczna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, odpowiednie predyspozycje psychologiczne oraz specjalistyczne przygotowanie. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyzn oraz kobiety podejrzanych o przywłaszczenie portfela. Mundurowi opublikowali wizerunek poszukiwanych. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku w jednym z gdyńskich sklepów. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą mogą mieć mężczyźni oraz kobieta, których wizerunek został upubliczniony w oficjalnych mediach gdyńskiej policji. Dotychczas nie udało się ustalić ich tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osoby z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie pod adresem gdynia.policja.gov.pl. Czy 10 stopni Celsjusza to dużo, czy to mało? Zdecydujcie sami. Jak dla mnie mogłoby być trochę cieplej. Dziś 10 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzilumi, Luźnie, Słupsku, Leborku, Kobylnicy, a 12 stopni Celsjusza w Gniewinie. Przelotne opady deszczu mogą się nam pojawiać, a zresztą padać ma z czego, bo zachmurzenie utrzymuje się przeważnie duże. Do tego wszystkiego wiatry słaby i umiarkowany, noc do bardzo ciepłych należeć nie będzie, ale przynajmniej mrozu też nie będzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Nisza architektoniczna wydaje się czymś bardzo prostym. Wgłębienie w ścianie, czasem puste, czasem z rzeźbą, lampą, książkami albo dekoracją, a przecież taki element potrafi całkowicie zmienić sposób odbioru wnętrza lub elewacji. Najciekawsze jest to, że nisza działa trochę jak pauza w architekturze. Ściana nie biegnie już płasko i jednostajnie. Nagle cofa się, tworzy cień, głębie i miejsce, które prosi wzrok o zatrzymanie. W dawnych budowlach nisze często wykorzystywano do eksponowania figur, obrazów albo przedmiotów o szczególnym znaczeniu. W nowoczesnych wnętrzach potrafią pełnić funkcję praktyczną jako półka, miejsce na światło albo subtelny sposób uporządkowania przestrzeni. To piękny przykład tego, że architektura nie polega wyłącznie na dokładaniu rzeczy, ale także na odejmowaniu fragmentu ściany w odpowiednim miejscu. Wystarczy niewielkie cofnięcie, żeby pojawił się cień, rytm i poczucie głębi. Nisza nie musi krzyczeć formą, ona działa spokojnie, jak mała scena wpisana w mur. I właśnie dlatego potrafi sprawić, że zwykła ściana przestaje być tłem, a zaczyna prowadzić z wnętrzem bardzo cichą, ale wyraźną rozmowę.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

Szuflada wydaje się przedmiotem tak zwyczajnym, że człowiek zauważa ją głównie wtedy, gdy się zatnie albo gdy w środku nagle znika coś bardzo potrzebnego. A przecież jej pomysł jest naprawdę genialny w swojej prostocie. Zamiast trzymać drobiazgi na wierzchu, można wsunąć je w głąb mebla i jednym ruchem zamienić bałagan w pozorny porządek. Najciekawsze jest jednak to, że szuflada nie służy tylko przechowywaniu. Ona tworzy własny system pamięci. Jedna bywa od dokumentów, druga od kabli, trzecia od rzeczy, które nie mają kategorii, ale z jakiegoś powodu są zbyt ważne, żeby je wyrzucić. W każdej szufladzie kryje się więc mała mapa codziennych decyzji. Co chowamy blisko ręki? Co odkładamy na później? Co trzymamy bez wyraźnego powodu, ale z dużym przekonaniem, że kiedyś na pewno się przyda? Historia codzienności bardzo lubi takie przedmioty. Niby prosty drewniany albo metalowy pojemnik na prowadnicach, a w praktyce cichy organizator życia. Szuflada nie likwiduje chaosu. Ona tylko bardzo uprzejmie daje mu własne mieszkanie i pozwala udawać, że wszystko jest pod kontrolą.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.

Dziobak jest takim zwierzęciem, przy którym natura najwyraźniej postanowiła zignorować nasze przyzwyczajenia do prostych kategorii. Ma dziób przypominający kaczy, ciało pokryte futrem, pływa sprawnie jak wodny specjalista, a do tego składa jaja, choć jest ssakiem. Już samo to wystarczyłoby na porządną przyrodniczą ciekawostkę, ale najlepszy szczegół kryje się jeszcze głębiej. Dziobak potrafi wykrywać słabe sygnały elektryczne wytwarzane przez ruchy swoich ofiar pod wodą. Kiedy nurkuje, zamyka oczy, uszy i nozdrza, więc świat zaczyna odczytywać w zupełnie inny sposób. Jego dziób staje się narzędziem czuciowym, które pomaga namierzać drobne stworzenia ukryte w mule. To robi ogromne wrażenie, bo dziobak nie tylko wygląda niezwykle. On naprawdę działa według własnego zestawu reguł. Natura po raz kolejny pokazuje, że czasem najbardziej dziwaczny projekt okazuje się bardzo dobrze dopasowany do życia. Człowiek patrzy i widzi mieszankę kilku zwierząt. Biologia widzi precyzyjnego łowcę, który pod wodą czyta świat tam, gdzie my widzielibyśmy tylko ciemność i błoto.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.

kinie dźwięk z planu nie zawsze nadaje się do użycia w gotowym filmie. Czasem przeszkadza wiatr, ruch ulicy, klimatyzacja, daleki samolot, szelest ekipy albo zwykły przypadek, który akurat postanowił wejść w dialog aktora. I wtedy pojawia się postsynchron. Aktor wraca do studia i nagrywa swoje kwestie jeszcze raz, starając się idealnie dopasować słowa, oddechy i emocje do ruchu ust widocznego na ekranie. Najciekawsze jest to, że to wcale nie jest mechaniczne powtórzenie tekstu. Trzeba odtworzyć stan postaci, tempo sceny, napięcie ciała i drobne zawahania, które w obrazie już istnieją. Jeśli zrobi się to źle, widz natychmiast czuje sztuczność. Jeśli zrobi się to dobrze, nikt nawet nie zauważy, że głos powstał później. Kino bardzo lubi takie niewidzialne naprawy. Gotowa scena wygląda naturalnie, bohater mówi płynnie, a za tym spokojem stoi bardzo precyzyjna praca nad tym, żeby dźwięk przykleił się do obrazu bez najmniejszej szczeliny. Postsynchron jest więc trochę jak filmowe krawiectwo. Jeśli szef jest dobry, nikt go nie widzi, ale całość trzyma się znacznie lepiej.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio

0: Bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
2: Reklama.
3: Rok po brutalnym morderstwie i podpaleniu zapadł wyrok. Zmarł powstaniec warszawski w lipcu, świętowałby setną rodzinę. Polak awansował na kierownika europejskiego projektu kosmicznego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn. Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
4: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
3: Wyrok nie jest prawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny. Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomasz Rochowski.
5: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza, że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły. Należący do partii komunistycznej tabloid Global Times twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
3: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. Polski profesor Jacek Kot pokieruje zespołem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Profesor Kot jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zespół zajmować się będzie chorobą dekompresyjną w czasie lotów kosmicznych. Choroba ta pojawia się u astronautów w trakcie misji, kiedy wychodzą oni poza pojazdy kosmiczne. Festiwal Miasto Poezji rozpocznie się jutro w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Będzie też spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście. Zaprasza koordynatorka festiwalu Alina Janoszczyk.
6: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
3: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli.
7: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Spacery z leśniczym w okolicach Wejherowa spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Przed nami kolejne takie wydarzenie. W niedzielę 17 maja odbędzie się kolejny spacer z leśniczym, podczas którego z kijkami wyruszymy leśnymi ścieżkami w kierunku Pętkowic w poszukiwaniu muzealnych egzemplarzy drzew. Chętni spotkają się tradycyjnie o godzinie 11 przy małej scenie w Parku Miejskim w Wejherowie. Trasa będzie liczyć około 10 10 km i jak zawsze nie zabraknie w jej trakcie ciekawostek przyrodniczych. Jak zapewniają

0: Organizatorzy dobrej atmosfery oraz czasu na wspólne rozmowy. Spacer poprowadzi nadleśniczy Leśnictwa Biała, Nadleśnictwa Gdańsk Mariusz Dyderski oraz instruktor Nordic Walking. W drodze powrotnej zaplanowano przystanek na ognisko na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Wejherowie. Warto zabrać ze sobą termosy, kanapki i oczywiście jakieś kiełbaski na ognisko. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje o ostatnich wolnych miejscach na bezpłatne szkolenie wprowadzenie do pracy technika turbin wiatrowych. Kurs skierowany jest do osób dorosłych powyżej 25 roku życia i ma pomóc uczestnikom zdobyć podstawowe umiejętności związane z branżą energetyki wiatrowej. Szkolenie organizowane będzie w Branżowym Centrum Umiejętności w Lęborku w dwóch terminach. Pierwszy zaplanowano na 30 i 31 maja oraz 6 czerwca, natomiast drugi odbędzie się 7, 13 i 14 czerwca. Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do 22 maja. Urząd Pracy zaznacza, że szkolenie ma być okazją do zdobycia nowych kwalifikacji w rozwijającej się branży związanej z odnawialnymi źródłami energii i nowoczesnym rynkiem pracy. Słupsk ma szansę otrzymać ponad 11 milionów złotych dofinansowania na inwestycje związane z ochroną miasta przed skutkami intensywnych opadów i podtopień. Projekt przygotowany przez samorząd zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej konkursu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt pod nazwą Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie miasta Słupska etap pierwszy zakłada realizację szeregu inwestycji mających poprawić retencję wody i ograniczyć zalewanie ulic. W planach jest m.in. przebudowa parkingu przy ulicy 11 listopada z wykorzystaniem przepuszczalnej nawierzchni oraz budową ogrodów deszczowych. Nowe tereny zielone mają powstać także u zbiegu ulic Piłsudskiego, Sobieskiego i Szczecińskiej, gdzie zaplanowano park kieszonkowy z elementami rekreacyjnymi i sensorycznymi. Całkowita wartość projektu wynosi około 15 milionów złotych. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 11,5 miliona złotych, natomiast wkład własny miasta ma wynieść około 3 miliony 400 tysięcy złotych. Uwaga, kierowcy z Trójmiasta, zbliżający się mecz na gdyńskim stadionie spowoduje zmiany w organizacji ruchu. W poniedziałek 18 maja od godziny 18 w związku z meczem Arka Gdynia Termalika Bruk Bet Ciecza wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego. Obejmą one ulicę Olimpijską, Kazimierza Górskiego, Sportową, Wileńską, Łużycką oraz Stryjską na odcinku od węzła imienia Macieja Brzeskiego do ulicy Małokackiej. Na czas organizacji meczu możliwe będzie parkowanie na buspasie ulicy Małokackiej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu zaplanowano na godzinę 22. W związku z wydarzeniem sportowym w godzinach od 17 w trakcie trwania meczu oraz do około 22, maksymalnie do 23, jedynym i głównym wyjazdem z Witomina w kierunku wschodnio-północnym będzie wyjątkowo ulica Witomińska. Na jej odcinku czasowo przestaną obowiązywać dotychczasowe ograniczenia. Niskie ciśnienie i temperatury też niezbyt wysokie. Na termometrach dziś oglądamy około 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumilu, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 12 w Gniewinie. Z kolei na barometrach 3 dziewiątki, 999 hektopaskali. Zachmurzenie dosyć duże się utrzymuje zresztą już od dłuższego czasu. Z chmur mogą się nam pojawiać przelotne opady deszczu, ale na jakieś wielkie ulewy bym się dzisiaj w ciągu dnia nie nastawiał.
1: Norda.

Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania. I tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście i oczywiście zapraszam na jutro. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: to you.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate. I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
6: To?
7: Salon Fajne Materace.
6: Gdzie?
7: W Wejherowie.
6: Kiedy?
7: Od 15 do 31 maja.
6: Co?
7: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
6: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
7: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
6: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
8: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
9: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.
10: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Maj, pełnomocnik zarządu do spraw Local Content Polskich Elektrowni Jądrowych. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: No właśnie, może zanim zaczniemy rozmowę o tym Local Content stricte związanych z elektrownią jądrową, to tak trochę przewrotnie się zapytam, czym tak naprawdę jest Local Content, bo gdzie nie jesteśmy, tam słyszymy troszkę inną definicję tego pojęcia. I tak jak się patrzy z perspektywy krajowej, to Polska w tak dużym projekcie to jest Local Content. Z województwa, no to Pomorze. A my u nas to uważamy, że to local content to dotyczy się tylko nas. Więc tak prawdę mówiąc, jak z waszego punktu widzenia wygląda local content, kiedy my o nim rozmawiamy?
11: No to ten domocny wkład, czyli local content po Kaszubsku, to jest, my patrzymy na niego z trzech perspektyw. Local content to są trzy elementy. To jest polski przemysł, to są polskie kadry i to jest polska nauka. I to są trzy elementy, które są ze sobą spójne. I te trzy elementy, czyli polskie firmy, które chcemy, żeby były zaangażowane w etap budowy elektrowni jądrowej, to są oczywiście takie firmy jak duże polskie czempiony, jak Mostostale, jak Famag, Ferrum,

0: które zostały zakwalifikowane przez konsorcjum Westinghouse-Bechtel do budowy tej części jądrowej. Wśród nich jest oczywiście pomorska firma EPG, natomiast jest część konwencjonalna, w której zdecydowanie większość firm, w tym firm z Pomorza, będzie zaangażowanych, bo warto, żeby Państwo wiedzieli, że do tej pory na przygotowanie terenu budowy polskie elektrownie jądrowe wydały ponad 1 mld zł, z czego więcej niż 1/4 trafiło do pomorskich firm. To jest 280 milionów złotych, na których skorzystały pomorskie firmy i to jakby oczywiście cały czas rośnie w miarę postępów prac, ale to jest dopiero procent, który jest przed nami, bo jesteśmy na etapie prac przygotowawczych, natomiast sama zasadnicza budowa, która ruszy w 2028 roku od wylania pierwszego betonu jądrowego, to będzie cała skala duża inwestycji. Jeżeli popatrzymy na to, że w bazach firm, które zostały zakwalifikowane już w tym momencie jako certyfikowane firmy do budowy elektrowni, w bazach amerykańskiego konsorcjum jest 1500 firm, w tym duża część firm pomorskich, więc liczymy na to, że ten po pierwsze local content krajowy i ten local content pomorski będzie bardzo silnie reprezentowany. I to jest ten jeden element bardzo ważny. Drugi, kadry. Nikt sobie nie wyobraża sytuacji, w której na placu budowy, gdzie w szczycie będzie 10,5 tysiąca pracowników na placu budowy, że to nie będą polscy pracownicy. Natomiast patrząc na to, że dzisiaj mamy na szczęście bardzo niskie bezrobocie, ale to powoduje, że potrzebujemy mieć 10,5 tysiąca pracowników, których przygotujemy z punktu widzenia kultury bezpieczeństwa jądrowego, zasad BHP obowiązujących przy tego typu inwestycji, no to jest duże i to jest z całą pewnością duże wyzwanie, które czeka Pomorze, które czeka powiat wejherowski. Wyzwanie, ale też i ogromna szansa na bardzo dobre zarobki dla pracowników, na bardzo dobrą ścieżkę kariery dla młodych ludzi, którzy będą chcieli się w tym kierunku kształcić, a to nie mówimy tylko o kształceniu na poziomie wyższym, ale przede wszystkim będziemy potrzebować elektryków, będziemy potrzebować spawaczy, będziemy potrzebować monterów, będziemy potrzebować pracowników budowlanych, więc w tych zawodach technicznych jest rzeczywiście bardzo duży potencjał.
1: To tutaj pozwolę się zapytać tak już bezpośrednio wprost, bo o tym mówi się od dawna, że nie wiadomo, kto będzie pracował przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. Zostawmy na razie firmy, ale poruszył Pan kwestię pracowników. To będą pracownicy polscy, bo chodzą różne pogłosy. Jak wiadomo, no nie mamy konkretów, no to ciężko o konkretach mówić. Wiadomo, że budować będą Amerykanie, czyli cały świat jest dla nich otwarty, to dlaczego mają wybierać tylko Polaków? Więc pytanie, kogo tak naprawdę będziemy gościć w gminie Choczewo?
0: Będziemy gościć polskich pracowników i w jak największym stopniu będziemy chcieli w to angażować mieszkańców gminy Choczewo, mieszkańców powiatu wejherowskiego, powiatu puckiego, lęborskiego i generalnie województwa pomorskiego. Dlaczego o tym mówię? My wiemy, jacy pracownicy konkretnie na jakim etapie budowy będą potrzebni. Mamy taką analizę wykonaną, którą otrzymaliśmy od konsorcjum amerykańskiego, które ma doświadczenia przy budowie innych elektrowni i wie ilu, kiedy, jakich pracowników będą potrzebować nie tylko oni, ale będą potrzebować też firmy, które będą podwykonawcami amerykańskiego konsorcjum i będą sięgać po tych pracowników stąd. Więc mamy dokładnie przeanalizowane, jakich pracowników, w którym roku, kiedy będziemy potrzebować, jaka będzie ich ścieżka kariery. I dlatego też już od kilkunastu miesięcy pracujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, które zbadało potencjał w zakresie kształcenia na poziomie technicznym na całym Pomorzu, ale też my swoją drogą w kontakcie ze starostą wejherowskim, tutaj panem Marcinem Kaczmarkiem, z starostą puckim, panem Jarosławem Białkiem, czy z starostą lęborskim, Tomaszem Litwinem, panią prezydent Oktawią Gorzeńską z Gdyni, to takie osoby bardzo mocno zaangażowane w ten proces kształcenia. Wytypowaliśmy konkretne szkoły, klasy, w których szczególnie utworzymy dodatkowe formy kształcenia dla spawaczy, dla elektryków, dla budowlańców, tych zawodów, których będziemy szczególnie potrzebować, gdzie uczniowie będą się kształcić również praktycznie w oparciu o klasy patronackie, polsko-amerykańskie, nasze pejowe z 6 największymi firmami, gdzie chcemy też, żeby powstało na terenie powiatu wejherowskiego w Rumi Centrum Doskonalenia Kadr, czyli te osoby, które dzisiaj na przykład mają uprawnienia spawacza, ale ze względu na to, że nie miały szkoleń, certyfikacji związanych z dopuszczeniem na plac budowy energetyki jądrowej, żeby te kwalifikacje nabywały przy współpracy naszej z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, żeby w taki system w całości się odbywał. No i jakby jesteśmy bardzo zaawansowani w tym, żeby to się po prostu wydarzyło.
1: Kiedy to się wydarzy? Bo mówi

0: 2028 rok cały czas. Wylanie pierwszego betonu. Lata kształceń 3-5 lat. Tak, jeżeli chodzi o tych uczniów, którzy idą teraz do szkół zawodowych, do techników, więc zdążymy?
1: A to nie jest kiedy się wydarzy, bo to się już dzieje. Bo jakby w zaangażowanie władz województwa pomorskiego jest już od kilkunastu miesięcy razem z nami, to my przygotowaliśmy raport, w jaki sposób wykształcić te kadry na etap budowy. Województwo pomorskie od początku jest w to zaangażowane. Teraz 11 maja powstaje Pomorska Rada Budowania Kompetencji Jądrowych z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, starosty wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, z Gdyni, Gdańska, kuratora oświaty Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wiemy już, w których szkołach chcemy, jakie klasy otwierać i będzie się to działo już od tego roku. Te nabory będą sukcesywnie wzmacniane, więc to jest coś, co się już dzieje. To nie jest obietnica, że coś się może wydarzy za rok, może za pięć. Wiemy, jaki mamy harmonogram i spokojnie jesteśmy w tym harmonogramie.
0: Kto będzie zatrudniał tych ludzi? O tak może zapytam, bo tu przejdźmy do tego local contentu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy nasi mówią też wprost. Nasi, czyli firmy tutaj z powiatu wejherowskiego, Sokolic, boimy się tego, że praca będzie tylko dla wybranych, jeżeli chodzi o firmy, a z drugiej strony nas czeka odpływ naszych pracowników, którym my nie będziemy mogli zagwarantować takich pensji, jak firmy, które będą jednak wykonywać pracę dla elektrowni jądrowych, a rynek pracownika też jest rynkiem ograniczonym.
1: Absolutnie. I to jest takie ryzyko, które my też dokładnie widzimy. I to nie jest tak, że my przygotujemy 10 tysięcy ludzi i nic nas poza tym nie interesuje, a na całym etapie budowy, bo 10,5 tysiąca ludzi potrzebujemy w szczycie budowy, 31-32, przez cały etap budowy przewinie się 24 tysiące pracowników. To jest poważna liczba. Oprócz tego, że my i budowa elektrowni jądrowej mamy stocznie, mamy offshore i to jest to ryzyko, tylko dla tych małych i średnich przedsiębiorców, żeby firmy, które będą zaangażowane w te procesy inwestycyjne, nie podbierały im pracowników. Dlatego chcemy wykształcić więcej osób, które również będą wsparciem dla lokalnych firm, żeby nie dochodziło do sytuacji takiej, że firmy, które tutaj przyjdą, a to nie będzie tylko konsorcjum amerykańskie, które będzie zatrudniać, czyli Bechtel Westinghouse, ale to będzie te sześć polskich wielkich firm, które będą zaangażowane na etapie jądrowym. I one oczywiście przyjdą tutaj częściowo ze swoją kadrą, ale będą też tutaj zatrudniać. My liczymy na to, że firmy, które będą zaangażowane z Pomorza na różnych etapach budowy elektrowni w tej części konwencjonalnej, bo część jądrowa to jest tylko pewien element budowy elektrowni, wcale nie największy. Ta część konwencjonalna też stanowi bardzo istotny etap inwestycji i tam liczymy na to, że będą zaangażowane w dużym stopniu pomorskie firmy i one będą potrzebować pracowników, w tym właśnie pracowników, których my przygotujemy, żeby nie było potrzeby też sięgania po drenowania kadr z wewnątrz. To jest istotny problem, który zauważyliśmy na samym początku i dlatego jeżeli mówimy, że potrzebujemy 10,5 tysiąca ludzi w szczycie, no to my potrzebujemy wykształcić, żeby nie zaburzać lokalnego rynku pracy, przynajmniej 2-3 razy tyle.
0: No tak, tym bardziej, że mówimy o elektrowni, to jest jedna, a wszystkie inwestycje towarzyszące, plus ci ludzie przecież też będą musieli utrzymywać, to są sklepy, fryzjerzy, wszystkie inne rzeczy, więc powiedzmy sobie szczerze, to zapotrzebowanie, rozumiem, będzie bardzo duże i to będzie na lata. Pytanie, na ile lat, bo mówi pan w szczycie 10 tysięcy, no ale mówimy o ściągnięciu tutaj ludzi, mówimy o zagospodarowaniu terenu, przygotowaniu branży, co się z tymi ludźmi stanie też później, bo przecież wiadomo, że to już zupełnie inne osoby będą potrzebne do późniejszej eksploatacji tej elektrowni, a zupełnie inne do jej budowy.
1: Trochę tak, trochę nie. Bo na etapie budowy najwięcej potrzebujemy elektryków. Ponad 3,5 tysiąca elektryków, które będą potrzebne na etapie budowy. Na etap eksploatacji stale będzie potrzebne około 1,5 tysiąca pracowników. Z tych 1,5 tysiąca pracowników większość to będą potrzebni właśnie elektrycy. Natomiast jeżeli ktoś zdobędzie kompetencje spawalnicze, monterskie, elektryczne, inne, kwalifikujące go do budowy elektrowni jądrowej, to nie ma takiej możliwości, żeby nie został zagospodarowany na rynku pracy w innej branży, bo to będą pracownicy poszukiwani. To jest jakby jedna rzecz. Druga, jeżeli ktoś już wejdzie w ten etap budowy, na etap elektrowni jądrowej, to my budujemy pierwszą elektrownię jądrową. Za chwilę będzie decyzja o budowie drugiej elektrowni jądrowej. Bardzo są zaawansowane prace dotyczące budowy małych reaktorów jądrowych. To jest ten trend, który w Polsce się będzie rozwijał. Dla Pomorza

0: że to jest unikalna szansa z punktu widzenia budowania kadr, żeby ci ludzie, którzy zdobędą te kwalifikacje tutaj, żeby te kwalifikacje wykorzystywali przy różnych i przy innych inwestycjach. W tym również te kwalifikacje operatorskie, bo poza budowaniem kompetencji na etap budowy, to na Pomorzu w oparciu o pomorski hub naukowo-dydaktyczny będzie zlokalizowane kształcenie kadr na potrzeby eksploatacji, czyli tych kadr jakby wyższego rzędu z poziomu kształcenia wyższego, i ci ludzie będą zagospodarowywani w energetyce jądrowej w całej Polsce, więc to kształcenie, budowanie kompetencji w zakresie energetyki jądrowej, nie tylko elektrowni w Choczewie, będzie zlokalizowane właśnie tutaj.
1: Tylko jeżeli chodzi o kadry, czy też jeżeli chodzi o przedsiębiorców? Bo nasi przedsiębiorcy, wiadomo, patrzą na rozwój wieloletni. To teraz działa trochę inaczej. Jak wiadomo, każdy chce firmę kontynuować przez wiele lat, nawet wielopokoleniowo, i patrzy o tym rozwoju. I teraz nasze firmy stoją też pod takim znakiem zapytania, czy i na ile przekwalifikować się może, czy i na ile jednak walczyć o to, żeby być częścią tego wielkiego tortu, tak to nazwijmy, żeby później się też z tego tortu móc utrzymywać, i czy na ile zostaną tak naprawdę dopuszczeni faktycznie, bo tak jak na razie mówiliśmy, że o tych dużych firmach i o tych mniejszych, ale czy tu będzie jakiś system naczyń powiązanych i że później oni także będą preferowani, jeżeli chodzi o na przykład o budowę kolejnej elektrowni, bo już będą mieli doświadczenie, bo już będą mieli pewnego rodzaju też dokumenty potwierdzające oczywiście udział w tak ważnym projekcie.
0: Tak, jeżeli ktoś zdobędzie kompetencje i certyfikacje albo kwalifikacje przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej, to jakby w sposób automatyczny ma większe szanse przy innych inwestycjach. Natomiast to jest też tak, i jakby za dużo o tym nie było do tej pory powiedziane, ale myślę, że dzisiaj mogę o tym powiedzieć. Konsorcjum Westinghouse Bechtel, dla nich elektrownia w Choczewie to pierwsza elektrownia w Europie, którą będą budować. Natomiast apetyty konsorcjum amerykańskiego nie ograniczają się tylko do pierwszej elektrowni jądrowej. Sięgają szerzej innych inwestycji na terenie Europy. I teraz, jeżeli zbudujemy ten łańcuch dostaw dla amerykańskiego konsorcjum przy budowie elektrowni w Choczewie, to automatycznie ten łańcuch dostaw, i to wiemy też z rozmów, ten łańcuch dostaw będzie wykorzystywany przy innych inwestycjach w całej Europie i nie tylko, bo jeżeli dla generalnego wykonawcy firma, która z nim pracowała, sprawdziła się, ma dobre kwalifikacje, ma świetnie przygotowanych pracowników, no to realizując potem inwestycje na przykład, nie wiem, w Niemczech, w Czechach, w Bułgarii, no to po co ma sięgać po coś, co jest nieznane, skoro ma już przygotowanego, sprawdzonego partnera, z którym realizował inwestycje w innym miejscu.
1: Ale tu też mówimy o tych dużych, bo raczej nie będą szukać mniejszych. Czy to będzie też taka sieć, że będzie wykonawca, podwykonawca, i on też będzie miał swoich podwykonawców, bo powiedzmy sobie szczerze, te nasze lokalne, małe, średnie przedsiębiorstwa, tak jak pan powiedział, czy nawet większe, bo ich tak jest kilka u nas na naszym rynku, czy oni także będą mieli okazję później wejść w to w jakiś bardziej dostrzegalny sposób niż tylko bycie podwykonawcą, podwykonawcy, i ewentualnie może się uda.
0: No ale to tak to się odbywa. To nie tylko przy okazji budowy elektrowni jądrowej jest tak, że firmy budują swoje łańcuchy dostaw, że generalny wykonawca bierze na poszczególny zakres robót swojego podwykonawcę, a ten ma swojego w zakresie elektryki, a innego ma w zakresie betonu. Jakby to bardzo często firmy robią w ten sposób, nie kumulując tego tylko jakby wewnątrz swojego przedsiębiorstwa, ale korzystając z podwykonawców. I to jest szansa dla firm pomorskich. Oczywiście są też inwestycje, które są jednorazowe, jak wybudowanie drogi. No, drugi raz jej nie wybudujemy w tym samym miejscu, tak jak wybudowanie drogi czy budowę centrum logistycznego. Ale jakby to są też szanse dla lokalnych firm. Tak samo jak szansą, którą my dostrzegamy, jest nie tylko ta branża stricte twarda budowlana, ale jeżeli będziemy mieć 10,5 tysiąca pracowników w szczycie budowy, to oni muszą gdzieś mieszkać, muszą gdzieś jeść, muszą gdzieś robić zakupy. Więc to jest też szansa dla lokalnych przedsiębiorstw z branży turystycznej i około turystycznej na to, żeby po prostu na tym zarabiać. I my zleciliśmy jakiś czas temu Agencji Rozwoju Pomorza zbadanie potencjału lokalnego rynku zakwaterowania, żeby dla tych pracowników nie budować odrębnego miasteczka kontenerowego czy odrębnego miasta, tylko w jak największy sposób tych ludzi umieścić w lokalnej bazie noclegowej. Czekamy na ten raport, on na dniach powinien do nas dotrzeć, i to jest właśnie też szansa dla Choczewa, to jest szansa dla gminy Choczewo, szansa dla powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, okolicznych, na to, żeby po prostu zwyczajnie w ten sposób również zarabiać przy budowie elektrowni.
1: To kiedy te pierwsze zarobki za te 2 lata, wtedy będziemy mogli stricte powiedzieć i zauważyć już, że ten local content, o którym teraz mówimy, ten cały rozwój, te tysiące pracowników i to, co się wiąże z ich życiem i pobytem tutaj, to jest końcówka roku 2028?

0: No, już 276 milionów zarobiły pomorskie firmy przy budowie elektrowni. Natomiast patrząc na kolejne etapy, to takim kolejnym kamieniem milowym, gdzie będzie bardzo zauważalny etap inwestycji, to jest rok 2028, czyli wylanie pierwszego betonu jądrowego. To wtedy ruszy tak naprawdę w całości budowa, natomiast przypływ pracowników na placu budowy taki bardzo wyraźny zauważymy już w 2027 roku przy pracach przygotowawczych do FNC, czyli do pierwszego betonu jądrowego.
1: No to proszę Państwa, w takim wypadku pozostaje nam poczekać, oczywiście trzymać kciuki naszym pracodawcom, ale także i pracownikom, życzyć tego, żeby skorzystali jak najlepiej oczywiście z tej okazji, która pewnie u nas się nie powtórzy, ale jak słyszymy, jest także możliwe, że będzie powtarzała się w innych częściach, czy to naszego kraju, czy też Europy, więc trzymamy za to kciuki, żeby tę szansę po prostu wykorzystać. Na dzisiaj już dziękuję ślicznie, Mieszko Wiatrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Grzegorz Maj, czyli pełnomocnik do spraw Local Content Polskich Elektrowni Jądrowych. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
6: Reklama. Reklama. Pragnę

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. To właśnie ta pora. Pora zobaczyć, czym żyje region, czym żyją regionalne media. Ze mną w studiu są już obecni Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Twoja Telewizja Morska szykuje się już intensywnie do serwisu informacyjnego i co dzisiaj ciekawego się w nim pojawi?
2: Dzień dobry, witam. W dzisiejszym serwisie powiemy o remoncie drogi na odcinku Dzięciele-Nawcz, który dobiegł końca. Dziś odbyło się oficjalne odebranie tej inwestycji. Łączny jej koszt to ponad 1 000 000 zł. Droga już od dawna wymagała remontu. Teraz jest nie tylko estetyczni, ale i bezpieczni. Pokażemy także, co działo się podczas festynu integracyjnego pod hasłem Bliżej autyzmu. Wydarzenie odbyło się w Wejherowskim Parku. Mówimy dziś także o wypadku, do którego doszło w gminie Choczewo. Zdarzenie wyglądało bardzo niebezpiecznie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. I na koniec powiemy również o tym, co już niebawem zadzieje się w Redzie. Powstaną tam zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe i mini park. Umowę na te inwestycje podpisano dziś w redzkim urzędzie.
1: A jeśli chodzi o serwis, co tam ciekawego dzisiaj nam napisaliście?
3: Witam serdecznie. Olga wraca do tematu afery krzyżowej w szkole w Kielnie. Rzecznik dyscyplinarny wydał decyzję w tej sprawie. Wiem, jaki dalszy los czeka nauczycielkę, więc zachęcamy do przeczytania. Piszemy tak, wracamy również do tematu petycji, jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu na jednym ze skrzyżowań na Rykowskiej Górce. Skończyło się zbieranie podpisów pod petycją i jaki dalszy los tego dokumentu, to również zachęcamy do kliknięcia i sprawdzenia. Piszemy o zmianach parkingowych właśnie przy wspomnianym urzędzie miasta w Redzie. Jak tam będą obowiązywały, jakie obowiązują opłaty, czy można parkować za darmo, czy nie. Troszeczkę o sporcie. Tytani Wejherowo statystycznie podsumowali miniony sezon, których piłkarze ręczni szczypiorniści byli najskuteczniejsi. Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Zbliża się noc muzeów, nie tylko w Wejherowie, także piszemy o tym, co się będzie działo na terenie Lęborka i zajrzeliśmy tam także do kronik kryminalnych. Tam jeden taki głodny pan postanowił ugryźć policjantkę i co się dalej, dlaczego, co się dalej z tym panem stało, to zachęcamy do przeczytania artykułu.
1: To na portalu nadmorski24.pl, to w Twojej Telewizji Morskiej, a tymczasem na antenie Norda FM Smash Mouth, I'm Believer.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: To je krótci, to je dłodzi.
3: To kasiawsko-stoleca.
2: Czujesz tę nutę?
3: To stwórz taką własną i zgłoś to do dredziego konkursu na kasiawsko-nuta,
2: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
2: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
3: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabów w Gdyni.
2: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
3: Zagraj coś po kaszubsku.
2: Na kasiawsko-nuta.
3: Raza z ZKP Rocią.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Aleksandra Pesz, gminy Centrum Kultury.
2: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
7: Polskie myśliwce poderwane, trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy. Minister finansów przedłuża tańsze paliwo do końca maja.

0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi z kolei ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenia pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. Zmasowany atak dronów odbywa się także na zachodzie kraju, w tym w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego. W Kijowie słychać było wybuchy. Atak odpierała obrona przeciwlotnicza. Wracamy do kraju. Handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach przeszli w proteście przez Warszawę.
1: O co chodzi w proteście?
2: O to, aby znieśli sęd całkowicie. Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją.
0: Handlarze sprzeciwiają się objęciu ich działalności sędem, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. Apelują o to, by wyłączyć ich branżę z przepisów regulujących masę i zasady przewozu towarów.
2: Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca, 50 kilometrów od domu, nie dalej.
1: Jak sobie państwo radzą?
2: Dają pouczenia, każą się rejestrować do sędu, bo jeżeli nie będzie, to jest kara 20 tysięcy złotych.
1: A mieli państwo już taką sytuację, żeby się narazili na karę?
2: Mieliśmy, ale widzieliśmy po drodze kontrolę.
3: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazaru.
0: Demonstranci zebrali się przed Ministerstwem Finansów, potem przemaszerowali przed Sejm. Resort finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy w tej sprawie i między innymi nie trzeba już zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział minister Domański, dopytywany o to, jak długo program będzie utrzymywany. Póki co rozporządzenie obowiązuje do 15 maja, więc do piątku. Zakończyła się trwająca od rana akcja usuwania martwego wieloryba z rezerwatu Mewia Łacha. Szczątki ssaka, którego morze wyrzuciło na brzeg, zabrali pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni. Truchło zostanie zutylizowane. Akcja wymagała szczególnej ostrożności, ponieważ ciało ssaka było w zaawansowanym stadium rozkładu, a teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą z powodu trwającego okresu lęgowego ptaków. Mazury otwierają się na turystów niewidomych. Makiety dotykowe prezentujące atrakcje regionu pojawią się w czterech miejscowościach powiatu gołtawskiego. Dzięki inicjatywie mosty w Stańczykach czy piramida w Rapie mają być bardziej dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Zakończyło się postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki z Kielna, którą kilka miesięcy temu oskarżono o znieważenie symbolu religijnego. Rzecznik dyscyplinarny przy Wojewodzie Pomorskim zdecydował o umorzeniu sprawy. Anglistkę oskarżono o zdjęcie krzyża wiszącego w klasie i jego profanację. W toku postępowania ustalono jednak, że przedmiot nie był symbolem religijnym, lecz plastikowym gadżetem wykorzystywanym przez uczniów podczas zabawy. Jak podano, element miał być częścią halloweenowego przebrania. Rzecznik dyscyplinarny uznał, że zachowanie nauczycielki mogło być niewłaściwe, jednak nie miało charakteru celowego działania wymierzonego przeciwko symbolom religijnym. Według ustaleń kobieta działała pod wpływem emocji, a jej zachowanie nie było zaplanowane ani umyślne. Nie dopatrzono się więc podstaw do uznania, że chciała znieważyć przedmiot kultu religijnego. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Gmina Wicko rozpoczęła przyjmowanie ofert dotyczących koszenia terenów zielonych na swoim obszarze. Zadanie obejmuje m.in. pasy drogowe przy drogach gminnych, place zabaw oraz boiska sportowe. Samorząd podzielił teren gminy na 3 strefy, które obejmują kilkadziesiąt miejscowości. W pierwszej strefie znalazły się m.in. Nowęcin, Łebieniec, Sarpsk i Ulinia. Druga obejmuje m.in. Roszczyce, Maszewko i Strzeszewo, natomiast trzecia m.in. Wicko, Harb, Browo, Poraj i Wrzeście. Szczegóły dotyczące zamówienia, formularze ofertowe oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej gminy. Oferty można składać do 20 maja. Władze gminy podkreślają, że działania mają pomóc w utrzymaniu

0: estetyki przestrzeni publicznej oraz poprawie bezpieczeństwa przy drogach i terenach rekreacyjnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Sycewicach w gminie Kobylnica została laureatem 8. edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie, realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki przyznanemu grantowi jednostka doposaży się w nowoczesny sprzęt do nauki pierwszej pomocy. OSP otrzyma m.in. zestaw fantomów do ćwiczeń, defibrylator AED oraz specjalne okulary VR do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Nowe wyposażenie będzie wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych i szkoleń prowadzonych dla dzieci oraz młodzieży, w tym uczestników dziecięcej drużyny pożarniczej działającej przy jednostce w Sycewicach. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu przy remizie poprzez nasadzenie wieloletnich roślin. Program Wzmocnij swoje otoczenie wspiera lokalne inicjatywy na terenach, gdzie polskie sieci elektroenergetyczne prowadzą inwestycje infrastrukturalne lub modernizują sieć przesyłową. W ciągu 8 edycji programu przyznano już ponad 1500 grantów o łącznej wartości przekraczającej 33 miliony złotych. Dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza wybudowanych zostanie około 25 km tras, z których skorzystają mieszkańcy i rowerowi turyści. Inwestycje zostaną zrealizowane w 4 gminach. Umowy przekazujące dofinansowanie na rowerowe projekty podpisał 12 maja marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele 4 gmin. Jak mówi Struk, rozmawiając z mieszkańcami, zauważamy, że coraz większe znaczenie ma dla nich komunikacja rowerowa. Jednoślady traktowane są nie tylko jako rekreacja, ale jako narzędzie codziennej komunikacji, dlatego stale inwestujemy w sieć dróg rowerowych. Dwa projekty dotyczą tras związanych z Wiślaną Trasą Rowerową. Gmina Stegna dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2 400 000 zł wybuduje około 3,5 km drogi rowerowej na Wale Wiślanym pomiędzy Drewnicą a Dworkiem. Z kolei gmina Miłorac ułatwi rowerowe podróże w Kończewisach i Mątowych Wielkich. Ostatni punkt realizowany zostanie przez gminę Pruszcz Gdański. Mowa o budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 226. Łączna wartość unijnego dofinansowania dla wszystkich inwestycji to ponad 35 milionów 700 tysięcy złotych. Gdzie to ocieplenie, ja się pytam. Niestety musimy się jeszcze przez parę dni przyzwyczaić do takiej pogody właśnie dość mokrej, chmurnej, choć już jutro temperatura powolutku zacznie iść nam w górę. Dziś jeszcze 10 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie. Przelotne opady deszczu mogą się pojawiać. Słowo klucz to przelotne i w sumie szansa na to, że one się pojawią, też wcale nie jest znowu taka duża, choć ma z czego padać, bo chmur dużo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Ta dziewczyna nazywa się Nita i piosenka Dla Zasady. Tak zaczynamy dzisiejsze środowe spotkanie w programie Nordo na Fali. Robert Jastrzębski. Dzień dobry, no i mamy świetne wieści na dobry początek. Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do finału Eurowizji. I co to był za wieczór? Kto oglądał, ten wie. Były emocje do samego końca, bo Polskę wyczytano jako ostatnią, więc napięcie było takie, że pół Europy wstrzymało oddech. A u nas przed telewizorami chyba nikt nawet nie mrugnął. No dzisiaj cały internet huczy na ten temat. Wczorajszy występ Alicji, emocje, wokal i klimat, wszystko siadło idealnie. No to teraz trzymamy kciuki za finał. A w Nordzie na Fali do 18:00 sporo informacji regionalnych. Będziemy sprawdzać, jak się jeździ w województwie pomorskim. Trochę poplotkujemy, a później na Facebooku będę czekał z zagadką dnia. Zapraszam.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta drzwi w Bolszewie

0: zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
5: Reklama.

0: To dziewczyny już znamy z Radia Nord FM, to modelki i to jest nowość na naszej antenie. Piosenka nazywa się Kto ma styl? Fajnie buja, prawda? Cała playlista jak zwykle na nord.fm w zakładce. Co było grane? Za chwilę u nas raport drogowy, a wielkimi krokami zbliża się nas muzeów. Sporo mówimy na ten temat na naszej antenie i z tej okazji ZKM Gdynia przygotowało coś specjalnego. W nocy z 16 na 17 maja pojawią się dodatkowe linie, które pomogą wygodnie przemieszczać się między muzeami i atrakcjami. I na przykład linia 322 obsługiwana będzie zabytkowymi trolejbusami i to już brzmi jak atrakcja sama w sobie, prawda? Do tego linia 333, która połączy najważniejsze punkty w centrum, port i okolice muzeów, kursując aż do późnej nocy. Czyli można spokojnie planować nocne zwiedzanie bez martwienia się o powrót. No to bądźcie z nami, bo o 15.30 wrócimy na drogi regionalne i sprawdzimy, gdzie dzisiaj trzeba zwolnić. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem, budujesz, remontujesz dom, mieszkanie, kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Reklama.
3: Czas na raport z pomorskich dróg. Janusz Ludwiczak ponownie. Dzień dobry. Popołudniowy trafik rozpoczynamy od Gdyni. Powolna jazda na Wielkopolskiej od Mego Kacku do Karwin. Nie najlepiej jest na Sopockiej. Na Morskiej postoicie już od Śląskiej do Estakady Kwiatkowskiego. W kierunku przeciwnym jazda na pierwszym biegu już od Wiejskiej. Zapycha się także Janka Wiśniewskiego. W Redzie tradycyjnie postój przed krzyżówką Gdańskiej z Pucką. W samym Pucku powolna jazda na 10 lutego i generała Halera. Przenosimy się do Wejherowa. Około 10 minut stracicie dodatkowo na Batalionu Morskiego. W samym centrum zapycha się 3 Maja i Sienkiewicza. Stoimy też na Przemysłowej. Zaglądamy na drogi w Lęborku. Niestety kierowcy muszą postać w korkach na Zwycięstwa i Aleje Niepodległości. W Słupsku powolna jazda na Bohaterów Westerplatte od węzła Słupsk Wschód. W centrum miasta niestety najgorsza sytuacja na Kościuszki, Kopernika i na Kaszubskiej. Sprawdźmy jeszcze, jaka sytuacja na Krajówkach, na Szóstce i trasie Kaszubskiej. Ruch odbywa się płynnie. Obwodnicą Trójmiasta przejedziecie też bez większych utrudnień. A jeśli jesteście świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego lub stoicie w korku, poinformujcie nas o tym przez facebookowy profil Norda FM. Kolejny raport z pomorskich dróg już za godzinę. Noc w naszym regionie już bez opadów. Temperatura spadnie do 5 stopni w Dębkach i Pucku, 6 w Wejherowie, Luzinie i Lęborku, 7 stopni w Gdyni i Słupsku. Jutro będzie podobnie jak dziś, będzie niestety padać. Możliwe też burze, miejscami grad. Temperatura od 13 do 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Ciśnienie 999 hektopaskali. Biometr nadal niekorzystny.

0: Środowe granie w Radiu Norda, a do 18 to jest program Norda na fali. No proszę Państwa, są takie historie, które naprawdę robią wrażenie i przypominają, jak szybko zmienia się świat i jak pięknie można przez niego przejść. Czytam w Nadmorskim 24, że w Lęborku świętowano wyjątkowy jubileusz. Pani Stanisława obchodziła swoje 110. urodziny. Wow! No i wyobraźcie sobie, że urodziła się jeszcze w czasie I wojny światowej, czyli przeżyła ogromne zmiany, różne epoki, historie, które dla wielu z nas są dziś tylko podręcznikiem, no a dla niej to po prostu życie. 110 lat to nie tylko liczba, to doświadczenie, pamięć i kawał historii zapisany w jednym człowieku. Ogromne gratulacje i dużo zdrowia dla pani Stanisławy od całej ekipy Radia Norda FM. I zostańcie z nami, bo za chwilę fala ciekawostek. I uwaga, bo jeśli później usłyszycie w Nordzie FM pszczółkę Maję, no to spokojnie, nie regulujcie odbiorników, bo w fali ciekawostek będziemy plotkować o Zbigniewie Wodeckim. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa.

0: do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Zbigniew Wodecki był wirtuozem, który potrafił oczarować każdą publiczność, a jego uśmiech i burza włosów stały się symbolami polskiej estrady. Choć 6 maja obchodziłby swoje 74. urodziny, fani wciąż nie mogą pogodzić się z jego stratą, nucąc nieśmiertelne przeboje, które po sobie pozostawił. Mało kto jednak wie, że jeden z jego absolutnie największych hitów, piosenka, którą śpiewał całe pokolenia, był dla samego muzyka źródłem sporej frustracji. Zbigniew Wodecki, urodzony 6 maja 1950 roku w Krakowie, był synem trębacza i sopranistki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w latach 60. grając w zespołach Czarne Perły i Anawa. Po ukończeniu szkoły muzycznej dołączył do orkiestry symfonicznej, a także akompaniował Ewie Demarczyk podczas europejskich koncertów. W latach 70. Wodecki rozpoczął karierę solową jako piosenkarz. W 1972 roku zdobył nagrodę za debiut na festiwalu w Opolu za piosenkę Tak to ty. Jego pierwszy album, wydany w 1976 roku, nie odniósł dużego sukcesu, jednak nie zniechęciło go to do dalszej pracy. W latach 80. i 90. zyskał ogromną popularność dzięki przebojowi Chałupy Welcome To oraz współpracy z innymi artystami. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat. Na początku maja 2017 roku przeszedł operację

akcję wszczepienia bypassów serca. Kilka dni później doznał rozległego udaru mózgu, który był wynikiem powikłań po zabiegu. Artysta trafił do szpitala, gdzie dodatkowo zachorował na zapalenie płuc. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Zbigniew Wodecki lata temu wyznał, że jeden z największych hitów, z jakim jest dziś kojarzony, to Pszczółka Maja, był przez niego niechętnie zrealizowany. Mimo początkowej niechęci, Pszczółka Maja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych utworów w karierze muzyka, przynosząc mu ogromną popularność i pozostając w sercach wielu pokoleń słuchaczy.

0: Tu Radio Norda i słusznie ktoś zauważył, że pozwoliliśmy sobie na antenie dzisiaj na pszczółkę Maję od Zbigniewa Wodeckiego, bo w fali ciekawostek trochę plotkowaliśmy o tym wielkim przeboju wielkiego artysty. A po godzinie 16 w serwisie regionalnym Norda FM przeniesiemy się do powiatu słupskiego, gdzie szykuje się naprawdę duże sportowe wydarzenie, bo 3 sierpnia przez region przejedzie 83. Tour de Pologne, a powiat słupski będzie gospodarzem premii specjalnej starosty słupskiego. Trasa etapu poprowadzi m.in. przez Dębnicę Kaszubską i Kępice. No i to nie tylko święto kolarstwa, ale też świetna okazja do promocji regionu i pokazania jego krajobrazu w szerokiej publiczności, prawda? A więcej o przygotowaniach i o tym, co czeka kibiców już po godzinie 16 w wiadomościach regionalnych Radia Nord FM. Do sportu wrócimy w Nordzie na fali o 17.30. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem.

0: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
1: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
0: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplicht Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
3: Reklama.
4: Iga Świątek wygrała w Rzymie i zagra w pierwszym półfinale w sezonie. A wcześniej o ofiarach i obławie po strzelaninie na Śląsku i o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej trwa walka z czasem i kornikiem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa w mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym. Policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
5: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
4: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce naziemne. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
6: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł.

0: W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka. Ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
1: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
0: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
1: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
0: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
2: Dla porównania, stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Przed nami Noc Muzeów. Jak co roku w Wejherowie zabraknie wielu atrakcji, z których skorzystają setki mieszkańców i gości. To jedyna taka noc w roku. W swoje progi 16 maja zapraszam m.in. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
4: W dniu 19 nasze muzeum rozpoczyna od występu zespołu kaszubskiego, zespołu pieśni i tańca Sierakowice. Ten zespół będzie miał kilka wejść. Będzie prezentował tańce kaszubskie. Będzie również zespół muzyczny, który z tym zespołem przyjedzie. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i już będziemy tak Państwa od frontu na terenie parku w ten sposób witać.
3: Mówi dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Aleksandra Sielicka. Skarby Kaszub to temat, na który w tym roku postawiło muzeum. Atrakcji będzie sporo, a przygotowane zostały one tak, aby każdy bez względu na wiek mógł znaleźć coś dla siebie. W pałacu obecni będą także twórcy ludowi. W swoje progi zaprasza również Muzeum Piaśnickie.
5: Muzeum Piaśnickie w Wejherowie jest muzeum bardzo multimedialnym w dużej części, stąd też dużą część oferty muzeum stanowią filmy. Zapraszamy Państwa do dwóch sal multimedialnych, do sal edukacyjnych na filmy poświęcone Piaśnicy, Szpęgawskowi i Kocborowowi, gdzie niestety miały miejsce straszliwe zbrodnie na ludności cywilnej popełnione w początkach II wojny światowej. Muzeum oferuje też wystawy w tak zwanym Ogrodzie Pamięci.
3: Opowiada kierownik Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Magdalena Sacha. Harmonogram wydarzeń dostępny jest na plakatach i w mediach społecznościowych. W ramach Nocy Muzeów atrakcji nie zabraknie także w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, na placu Jakuba Wejchera i na Miejskim Ratuszu, gdzie w tym roku przeniesiemy się do czasów PRL-u. Policjanci z Lęborka zatrzymali 36-letniego mieszkańca gminy Nowa Wieś Lęborska, który podczas interwencji miał zaatakować funkcjonariuszy oraz grozić ekspedientce jednego ze sklepów. Mężczyzna usłyszy zarzuty naruszania nietykalności cielesnej policjantów, kierowania gróźb karalnych oraz wywierania wpływu na czynności służbowe funkcjonariuszy przy użyciu przemocy i gróźb. Do zdarzenia doszło we wtorek rano około godziny 7:00. Policjanci zostali wezwani do sklepu w Lęborku po zgłoszeniu dotyczącym agresywnego mężczyzny, który nie chciał opuścić lokalu. Według relacji funkcjonariuszy 36-latek twierdził, że ekspedientka ukrywa jego znajomą na zapleczu sklepu. Miał również grozić kobiecie pozbawieniem życia. Po przybyciu patrolu mężczyzna nie wykonywał poleceń policjantów i zachowywał się agresywnie. Podczas obezwładnienia 36-latek miał kilkukrotnie uderzyć policjanta pięścią w głowę oraz ugryźć policjantkę w dłoni. W zatrzymaniu agresywnego mężczyzny pomógł ratownik medyczny z zespołu pogotowia wezwanego na miejsce. Zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury. Za zarzucone czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Powiat słupski będzie gospodarzem premii specjalnej starosty słupskiego podczas tegorocznego pierwszego etapu 83. Tour de Pologne. Wyścig odbędzie się 3 sierpnia, a trasa etapu poprowadzi m.in. przez gminy Dębnica, Kaszubska i Kępice. Umowę w starostwie słupskim dotyczącą organizacji wydarzenia podpisano podczas specjalnej konferencji poświęconej tegorocznej edycji wyścigu. W spotkaniu uczestniczył również Czesław Lang, były kolarz i dyrektor Tour de Pologne, który opowiadał o swojej sportowej karierze oraz pasji do kolarstwa. Jak podkreślali organizatorzy, jego historia była inspiracją i motywacją do dalszego promowania sportu w regionie. Obecność Tour de Pologne w powiecie słupskim to nie tylko wielkie sportowe wydarzenie, ale także szansa na promocję regionu w kraju i za granicą. Organizatorzy liczą, że wyścig przyciągnie kibiców oraz pozwoli pokazać walory turystyczne i krajobrazowe okolic Słupska.

Lepiej się w miarę ciepło ubrać, bo temperatura nas nie rozpieszcza. To nie są bardzo niskie wartości, ale jak na połowę maja, no to mogłoby być trochę cieplej. A dziś mamy 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 11 w Dreipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie. Ciśnienie jest po prostu niskie. Dzisiaj to 999 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany. Noc przymrozków nie przyniesie, a jutro zacznie się ocieplać. Norda.

0: Dawna to wiem.
1: Tytuł tej piosenki jest taki, że mogę powiedzieć, nareszcie to gramy również w Radiu Nord FM. Doskonała piosenka, doskonały kawałek. Najnowszy przebój od męskiego grania, Zalia, Herbut i Vito Bambino. I tym samym zaczynamy ostatnią godzinę w programie Nordo na fali. Robert Jastrzębski, kłaniam się, jesteśmy razem do 18. Salon meblowy, stanowisko komputerowe, stolarz, biurko, biurko pracownicze, biurko komputerowe. Czytam wasze komentarze w sprawie zagadki dnia. Przypomnę, mamy dzisiaj trzy słowa: blat, biuro i mebel. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Podaję też wskazówkę numer 2, to kąt. I za chwilę wskazówka numer 3. Bądźcie czujni. I przypomnę, że gramy o bilet do kina na dowolnie wybrany seans do Filharmonii Wejherowskiej. Dodam tylko, że to chyba już ostatni bilet, jaki mi w tej puli w tym tygodniu został. Finał jak zwykle przed godziną 18, później Norda Party, a w tej godzinie zajrzymy również, co tam w świecie sportowym.

0: Słychać. Dzisiaj na pewno w Gdyni Arka zagra z Górnikiem Zabrze. Bardzo ciekawe spotkanie. No i jak zwykle przed 18 sprawdzimy, co tam w kinach regionalnych. Zapraszam. Aha, no i byłbym zapomniał. Wskazówka numer 3 do zagadki dnia to słowo kluczowe róg. Powtórzę jeszcze raz, róg. No to już chyba wszystko jasne. Jakie jest hasło? Tak przynajmniej mi się wydaje, że trudno nie jest. Kombinujcie. Powodzenia.
1: Norda na fali. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

chcieliście tę piosenkę, no to proszę bardzo, czego się nie robi dla naszych słuchaczy, w Nordzie na fali Bledka, komu miałabym powiedzieć, cała playlista jak zwykle na norda.fm w zakładce, co było grane, sprawdźcie, a kto dzisiaj w Trójmieście, to uważajcie, bo w Gdyni będzie gorąco, Arka zagra dzisiaj z Górnikiem Zabrze, na pewno będą utrudnienia, o tym mówiliśmy już dzisiaj na antenie Radia Nord FM, ale skoro jesteśmy w Gdyni i skoro mówimy o sporcie, to za chwilę w wiadomościach sportowych będzie mowa o młodych piłkarkach z Gdyni Ladies, które wywalczyły awans do turnieju finałowego klubowych mistrzostw Polski kobiet do lat 13. Jak się okazuje, to największy sukces w 7-letniej historii gdyńskiego klubu. Gratulujemy, a jeszcze więcej sportu u nas za chwilę przedstawi Tomasz Smuga, a później zajrzymy do kina. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
6: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Drużyna rocznika 2015 Akademii Piłkarskiej Kaszubian zagra w najbliższy weekend w finałach ogólnopolskiego turnieju Bieli Cup, które odbędą się w Krakowie. Młodzi piłkarze awansowali do turnieju finałowego po zwycięskich eliminacjach rozegranych w Poznaniu. Dla Akademii udział w tej imprezie to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim element szkolenia i zdobywania doświadczenia w startach z drużynami z całej Polski. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, start w turnieju ma również znaczenie promocyjne dla regionu Kaszub i gminy, którą zawodnicy reprezentują na arenie ogólnopolskiej. Duże słowa uznania kierowane są także do trenerów Piotra Zalewskiego oraz Filipa Czai, którzy odpowiadają za rozwój drużyny rocznika 2015. Akademia Piłkarska Kaszubian prowadzi obecnie nabór do grup młodzieżowych. Młode piłkarki Flauty Gdynia Ladies wywalczyły awans do turnieju finałowego klubowych mistrzostw Polski kobiet do lat 13. To największy sukces w 7-letniej historii gdyńskiego klubu. Turniej półfinałowy rozegrano na Stadionie Miejskim Gdyni. Rywalkami Flauty były zespoły Warty, Poznań, Lecha Poznań oraz AP 2010 Orlen Gdańsk. Gdynianki rozpoczęły rywalizację od zwycięstwa 2-0 nad drużyną z Gdańska, a następnie zremisowały bezbramkowo z Lechem Poznań. Mimo porażki w ostatnim meczu z Wartą Poznań 1-5, wcześniejsze wyniki pozwoliły utrzymać drugie miejsce i wywalczyć historyczny awans. Turniej finałowy z udziałem 8 najlepszych drużyn w Polsce odbędą się od 4 do 8 czerwca w Wielkopolsce. Zmieniamy dyscyplinę. W dniach 16 i 17

0: 17 maja w Sopocie zainaugurowany zostanie cyrk Regat Puchar Polski w klasach katamaranów. Organizatorem wydarzenia jest UKS Navigo. Na starcie pojawią się czołowi załomnicy oraz dynamiczne jednostki katamaranowe. Wśród uczestników będzie m.in. Jakub Surowiec, trzykrotny mistrz świata Europy i Polski w klasie A-klas. Organizatorzy zapewniają wysoki poziom sportowej rywalizacji, ale również atrakcje dla mieszkańców i turystów. W sobotę o godzinie 12 przy Sopockim Molo odbędzie się tradycyjna parada katamaranów.
1: Ja wiem, że jeszcze do zachodu słońca mnóstwo czasu pozostało, ale my sobie trochę do przodu wybiegnijmy i zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Gorąco nie będzie, choć na szczęście przymrozki się też nie pojawią nawet przy gruncie. 5 stopni zobaczymy na termometrach tej nocy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Szóstkę, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż jeszcze mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale już raczej grzmieć nam w regionie nie powinno.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Tu Radio Norda i muzyka na środowe popołudnie. Call My Name i Shouse. Powoli zmierzamy do 18:00, będzie finał naszej zabawy skojarzeniowej, ale wcześniej sprawdźmy, co dzisiaj można obejrzeć w kinach regionalnych na dużym ekranie. Zaczynamy w Filharmonii Kaszubskiej i o godzinie 19:30 na sali głównej. Diabeł ubiera się u Prady 2. W tym samym czasie na sali Casino Mortal Kombat 2, a na sali Apollo Sprawiedliwość Owiec. Dawno nie byliśmy w Słupsku, no to sprawdzamy, co w kinie Rejs, a dzisiaj o 18:00 Wolność po włosku, a o godzinie 20:15 Dziecko z pyłu. W Gdyni w ramach programu Replay można obejrzeć film Top Gun Maverick o godzinie 20:45 to w IMAX-ie, Mortal Kombat o godzinie 18:15 też w IMAX-ie, Sprawiedliwość Owiec o godzinie 18:30 to premierowo, z kolei o 19:15 i o 21:20 Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael o 20:15, Projekt Hail Mary o godzinie 19:00 i Drama o godzinie 21:00. Tak wygląda

0: Ogląda repertuar w wybranych kinach naszego regionu. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i mam też nadzieję, że za chwilę usłyszymy się w finale naszej zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Ty hodujesz.
1: OSI skupuje.
0: OSI Poland Foodworks.
1: Globalna marka, sprawdzony partner.
0: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
1: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
0: Uczciwe rozliczenia.
1: Pewne płatności.
0: Konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate.
0: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu.

0: Za nami dwa piękne klasyki radiowe Will I Am, This Is Love, a wcześniej Anastasia. I to jest ta pani taka, wiecie, w różowych okularach. Nie pamiętam który, ale to był chyba 2001 albo drugi rok, kiedy takie hity pojawiały się w stacjach radiowych. A tu proszę, w Radiu Norda FM tak gramy. I więcej takich przebojów już za chwilę w programie Norda Party. Czas na rozwiązanie naszej zagadki dnia. Blad, biuro, mebel. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów, kąt i róg. Proszę Państwa, to mogło doprowadzić tylko do jednego, czyli hasło pod tytułem biurko narożne. Dokładnie tak. Takie hasło powstało w związku z tym, że planujemy tu lekkie remonty i przebudowy w naszym studiu Radia Norda FM. Tak patrzę na to nasze biurko narożne, no i jeszcze daję radę, chociaż marzy mi się takie, wiecie, regulowane biurko, gdzie można pracować na stojąco. Ja wiem, że nie są to tanie rzeczy, ale mam nadzieję, że szef to słyszał. Nasze kręgosłupy będą na pewno zdrowsze. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj jako pierwsza na mecie z precyzyjną i poprawną odpowiedzią zameldowała się pani Marta Labuda. No proszę, ponownie pani Marta, gratulacje. Zgodnie z tym, co w puli nagród, do Marty leci bilet do Filharmonii Wejherowskiej, który no trzeba będzie odebrać w naszej redakcji, zapraszam. Zagadka dnia i program Nordo na fali wraca jutro o tej samej porze. Ja się nazywam Robert Jastrzębski, miłego wieczoru wam życzę. No i zostańcie z nami, bo za chwilę będziemy fajnie grali w programie Norda Party. Pozdrawiam!
1: Norda na fali! Norda na...

0: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Reklama. Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Koniec operacji polskiego lotnictwa w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Gorąco na sejmowej komisji samorządowcy chcą od rządu pomocy w obronie przed niedźwiedziami. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej pozostanie z nami do końca maja, czyli o 2 tygodnie dłużej. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Pakiet CPN wprowadza niższe stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. To już drugie przedłużenie obowiązywania pakietu. Myśliwce poderwane dziś wczesnym popołudniem przez Polskę w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem dronowym na Ukrainę wróciły już do baz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało w komunikacie, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Emocjonalne wystąpienia samorządowców z Podkarpacia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i apel do władz o pomoc i realne narzędzia, które zapewnią bezpieczeństwo. Chodzi o niedźwiedzie, bo coraz więcej z nich pojawia się blisko zabudowań. Są też przypadki ataków tych zwierząt na ludzi. Sytuacja u nas jest dramatyczna. Ludzie czują się zagrożeni, a państwo nie reaguje, mówił Ernest Nowak, burmistrz Zagórza.
3: Mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia, przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne?
4: Wyczerpałem wszystkie prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
2: Dodawał wprost Adam Piątek.

0: Kwiatkowski, wójt gminy Solina. Samorządowcy mówią też o spadku liczby turystów i stratach przedsiębiorców. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo Poddębice wyznaczyło 5000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
1: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły dwa pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
0: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Dziś wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu zbiera się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnym powodem jest podsumowanie pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ale nieoficjalnie wiadomo, że będzie też dyskusja na temat kryptowalut i zamieszania wokół stanowiska PiSu, który najpierw był za rozwiązaniami ułatwiającymi obracanie kryptowalutami, a teraz przygotował projekt, który całkowicie tego zakazuje. I na koniec zmieniamy temat. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali dziś ostatni test z języka obcego. Dla większości z nich był to język angielski. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają 3 dni egzaminów?
2: No polski najgorzej.
3: Automateusz.
4: Nieznana lektura, Automateusz. Cokolwiek to jest.
5: Przyjaciel Automateusza chyba.
6: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
7: No, najbardziej trudny polski.
8: Ale matma bardzo poprawiła.
0: Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
9: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Gdyni prowadzą poszukiwania 25-letniego obywatela Pakistanu Etisha Manafisa. Mężczyzna zaginął 23 marca po zejściu z pokładu statku. Jak informują funkcjonariusze, 25-latek około godziny 12 opuścił statek, na którym przebywał, jednak do tej pory nie wrócił. O jego zaginięciu została powiadomiona policja. Zaginiony ma około 185-190 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie czarne włosy, brodę oraz ciemne oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w zieloną kurtkę oraz niebieskie dżinsy. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny lub widziały go po 23 marca o pilny kontakt z policją. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Miłośnicy historii, przyrody i wieczornego zwiedzania będą mogli spędzić wyjątkowy wieczór w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla mieszkańców i turystów, w tym bezpłatne zwiedzanie ekspozycji, gry dla dzieci oraz pokazy filmowe. Wydarzenie ma połączyć edukację z rodzinną atmosferą i odkrywaniem lokalnego dziedzictwa po zmroku. W programie znalazły się bezpłatne oprowadzania po muzealnych ekspozycjach, które odbędą się o godzinie 18 oraz 20. Przez cały wieczór dostępny będzie również darmowy wstęp do muzeum. Najmłodsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w mrocznych grach i zabawach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Nie zabraknie także sentymentalno-historycznego szlaku związanego ze 155-leciem Osady Latarników, podczas którego przewidziano nagrody dla uczestników. Wydarzenie odbędzie się 16 maja w godzinach od 18 do 22. Organizatorzy przygotowali także pokazy filmowe związane z historią oraz przyrodą regionu. Noc muzeów ma być okazją do poznania wyjątkowego charakteru Słomińskiego Parku Narodowego w niecodziennej wieczornej odsłonie. Ulicami Słupska już po raz czwarty przejdzie Marsz Równości. Jaki jest jego cel, wyjaśnia Mateusz Prusak ze stowarzyszenia Słupsk Plus.
10: Dalej jest to wydarzenie potrzebne. Zauważamy, że ludzie chcą przychodzić, wyczekują tego wydarzenia, cieszą się na informacje o nim, a oprócz tego także mamy cały czas niestety aktualne postulaty. Nie ma w dalszym ciągu zmian potrzebnych w przepisach, które by nas przybliżały tutaj do innych krajów Unii Europejskiej, w których zapewniona jest ta równość w większym zakresie.
9: Słupski Marsz Równości odbędzie się 30 maja. W tym roku odbędzie się pod hasłem Miłość ma wiele kolorów. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 13 przed Słupskim Ratuszem.
10: Poza samym marszem przygotowujemy oczywiście piknik. Będzie wiele atrakcji, będzie poczęstunek, będą stanowiska organizacji pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, organizacja My Rodzice, taka nowość na naszym wydarzeniu. Także będzie możliwość zrobienia testów w kierunku HIV.
9: Dzień wcześniej organizatorzy zaplanowali również bezpłatne warsztaty taneczne.

0: oraz afterparty. Patronat honorowy nad Marszem Równości w Słupsku objęli m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, sekretarz stanu i pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula oraz prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Budowanie z klocków, kreatywne wyzwania konstrukcyjne i zdrowa rywalizacja. To czeka nas w ostatni dzień miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Odbędzie się w niej turniej Zakolegujmy się. W turnieju mogą wziąć udział 3-osobowe drużyny. Rodzinne, koleżeńskie lub międzypokoleniowe. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami konstrukcyjnymi, w którym kluczowe będą współpraca, komunikacja i radość ze wspólnego działania. Jak podkreśla Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Wejherowskiej Biblioteki. Zakolegujmy się, to coś więcej niż turniej. To inicjatywa pokazująca, że nawet z małych elementów można budować wielkie rzeczy, relacje, wspomnienia i wspólnie spędzony czas. Na uczestników czekają 3 etapy oraz 3 kreatywne wyzwania konstrukcyjne. Każda drużyna stworzy własne budowle, które na zakończenie zostaną połączone w jedno wspólne miasto marzeń. Organizatorzy zapowiadają atmosferę pełną radości, współpracy i pozytywnych emocji. Wydarzenie ma pokazać, że budowanie z klocków może skutecznie łączyć pokolenia od dzieci po seniorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja drogą mailową na adres krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl. Przed nami wieczór niespecjalnie pogodny, niespecjalnie ciepły, ale też dramatu, jeśli chodzi o pogodę, nie będzie. Na razie na jakieś wielkie zmiany się nie zanosi, choć jutro zacznie się powoli ocieplać. Dziś w ciągu dnia mamy 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie. A na barometrach naprawdę niskie 999 hektopaskali, więc co jak co, ale kubek ciemnej, gęstej i mocnej kawy może się dziś przydać.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka.

0: Ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
6: Reklama. Norda Party. Norda Party.
7: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Ariana Grande, trzykrotna laureatka Nagrody Grammy i jedna z najbardziej wpływowych artystek swojego pokolenia, powraca z nową muzyką. Po sukcesie albumu Eternal Sunshine z 2024 roku, który zadebiutował na szczycie

0: Billboard 200 gwiazda zapowiada kolejny projekt Petal. To 8 studyjny album Ariany Grande. Artystka opisuje nadchodzący krążek jako coś pełnego życia rosnącego pomiędzy szczelinami w zimnym, trudnym i wymagającym otoczeniu. Fani już teraz mogą zamawiać album w przedsprzedaży, a jego premiera została zaplanowana na 31 lipca. Kiedy w lutym 1964 roku zespół The Beatles zajął całe podium listy Billboard Hot 100, hitami Can't Buy Me Love, Twist and Shout i She Loves You sądzono, że nikt nigdy tego nie powtórzy. Rekord przetrwał nienaruszony przez 55 lat, aż do premiery albumu Thank You Next. Nie wszyscy jednak mogą wiedzieć, że Ariana Grande może pochwalić się imponującymi osiągnięciami. Dokonała czegoś wręcz niemożliwego. Aż 9 jej utworów dotarło na szczyt zestawienia Billboard Hot, w tym 7 debiutowało na pozycji numer 1. Przeszła do historii jako pierwszy artysta muzyczny od czasów grupy The Beatles, który jednocześnie zajął 3 pierwsze miejsca na podium Hot 100. Oprócz kariery muzycznej Ariana Grande odnosi sukcesy także jako aktorka. Niedawno zakończyła zdjęcia do filmu Poznaj mojego teścia z Benem Stillerem i Robertem De Niro, którego premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Teraz gwiazda zapowiada nowy album i wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Czy zdoła powtórzyć swój rekord? Trzymamy kciuki!
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Justyna Święcicka, koparka Krysia. Koparka Krysia była chora. Kapało jej z nosa, miała zapuchnięte oczy i wcale, ale to wcale nie chciało jej się pracować.
2: Boli mnie głowa i błotniki, łamie mnie w kołach.
1: Żaliła się, choć nie było w pobliżu nikogo, kto by ją usłyszał. Kiedy słońce było już wysoko na niebie, usłyszała znajomy klakson żółtego spychacza Antka.
3: – Ej, mała, co z tobą?
1: – zaniepokoił się spychacz. Krysia wyjechała niespiesznie na drogę.
2: – Jestem chora, a psik!
3: – Oj, niedobrze – zaniepokoił się spychacz. – Dzisiaj miałaś kopać dół pod fundament na budowie. Mam pomysł, pojadę po znajomego mechanika.
2: – Mechanik mi chyba nie pomoże –
1: odpowiedziała zasmucona koparka.
3: To może doktor?
1: Zamyślił się spychacz i pojechał czym prędzej po pomoc do miejskiego szpitala. Lekarz wcale się nie zdziwił, bo tego dnia przyjął już wielu chorych. Osłuchał Krysię i zmierzył jej temperaturę.
4: Niestety, złapałaś grypę, powiedział. Musisz posiedzieć w garażu co najmniej przez tydzień.
1: Koparka Krysia posłuchała rady lekarza. Dzięki temu szybko wyzdrowiała i już w następny poniedziałek razem z żółtym spychaczem Antkiem dzielnie pracowała na budowie nowego osiedla.
5: Norda Party!
6: Norda Party!

0: Reklama. Powiat wejherowski. Szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
2: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Niższa akcyza i VAT na paliwa przedłużone. Zatrzymania za wyłudzanie środków z programu Aktywny Maluch. Żyrafa Pietruszka z warszawskiego ZOO może już pakować walizki. Czekają przeprowadzka. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
4: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
6: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
4: Mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
7: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
4: Śledztwo wykazało, że

0: że firma złożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia, a na dodatek nie miała pomieszczeń ani kadry potrzebnych do założenia żłobków. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
1: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn, i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I na koniec zmieniamy temat. Żyrafę Pietruszkę z warszawskiego zoo czeka przeprowadzka. Ma trafić do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii, gdzie czeka już na nią samiec. Niespełna 2-letnia Pietruszka pojedzie tam specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Ponad 2-krotnie przekroczyła dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Efektem była utrata prawa jazdy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 11 maja około 11 w Kłaninie. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili tam kontrolę prędkości. Podczas działań zatrzymali do kontroli samochód marki Ford. Pomiar wykazał, że kierująca jechała 105 km na godzinę na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W związku z rażącym przekroczeniem prędkości policjanci natychmiast zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 23-latka została również ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymała 13 punktów karnych. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Gmina Potęgowo została wyróżniona za inwestycje w betonowe drogi podczas ogólnopolskiego seminarium Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej. Medal Dobry Gospodarz 2026 trafił do wójta Dawida Litwina za konsekwentne rozwijanie infrastruktury drogowej opartej na trwałych i ekonomicznych rozwiązaniach. Wyróżnienie przyznawane jest samorządowcom stawiającym na nowoczesne technologie w budownictwie drogowym. Nagrodę odebrała w Wieliczce Katarzyna Kozioł, kierownik referatu inwestycji gospodarczych przestrzennej i zamówień publicznych. Podczas prezentacji podkreślano, że wybór nawierzchni betonowej w gminie jest efektem wieloletnich doświadczeń oraz analizy kosztów eksploatacji. W ostatnich latach zrealizowano m.in. przebudowę drogi w Żochowie prowadzoną etapami w latach 2023-2024. Wcześniej podobne rozwiązania zastosowano także w Warciminie. Przedstawiciele gminy zwracają uwagę, że potencjał technologii betonowej potwierdza również budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Bobrownik Skurowo. Trasa ma być pierwszą betonową ekspresówką w północnej Polsce. Samorząd podkreśla, że inwestycje drogowe realizowane w Potęgowie mają łączyć trwałość, niższe koszty utrzymania oraz komfort mieszkańców. Przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym imienia Janusza Korczaka w Słupsku odbył się piknik dla zdrowia. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców zainteresowanych profilaktyką, zdrowym stylem życia i bezpłatnymi badaniami. Akcja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiego projektu funduszowy MAJ, promującego inwestycje realizowane dzięki wsparciu funduszy europejskich. Na uczestników czekały bezpłatne pomiary ciśnienia, poziomu glukozy we krwi, saturacji oraz wskaźnika BMI. Mieszkańcy mogli również skorzystać z konsultacji dietetycznych i porad dotyczących zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Podczas wydarzenia prowadzono także działania związane z profilaktyką nowotworową. Uczestnicy mogli nauczyć się zasad samobadania piersi oraz dowiedzieć się więcej o dostępnych programach badań profilaktycznych. Organizatorzy przygotowali również specjalną gimnastykę dla serca, zachęcając mieszkańców do regularnego ruchu i dbania o kondycję. W Gdyni odbyło się spotkanie NERC, Naval Evolution of Research and Design Symposium. To pierwsze polsko-szwedzkie forum poświęcone okrętom wojennym. W jego trakcie skupiono się na programie Delfin, zamówieniu nowoczesnych okrętów, rozpoznania radioelektronicznego dla marynarki wojennej RP, ORP Jerzy Różycki i ORP Henryk Zygalski, nazwanych tak na cześć genialnych matematyków, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, temat bezpieczeństwa w naszych czasach jest szczególnie ważny. Świadczy o tym to, co dzieje się m.in. na Bałtyku. Dlatego takie wydarzenie jak organizowanie zlokalizowane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, wpisuje się w potrzebę, w myślenie i współpracę, by zadbać o nasze bezpieczeństwo w Polsce i oczywiście szerzej w Europie. Według planów okręty w ramach

0: W ramach programu Delfin mają wypłynąć na wody Morza Bałtyckiego w roku 2027. Od weekendu majowego temperatury strasznie poleciały na łeb, na szyję. Dziś na termometrach jedynie 10 stopni w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi. No może 11 się tam pojawi, ale już więcej niż 10 nie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebieuszce. 12 w Gniewinie, 11 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie niskie, nawet nieumiarkowane, nawet nie naciągane niskie. Po prostu niskie, 999 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a chmur wciąż dość dużo.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.
4: Słupsk jest niewątpliwie jednym z najładniejszych miast Pomorza. Jest także miastem zielonym, w którym nie brakuje terenów rekreacyjnych. Są one ulubionymi miejscami nie tylko do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Są również doskonałymi terenami do uprawy różnego rodzaju sportów. W naszym mieście nie brakuje profesjonalnych obiektów do utrzymania dobrej kondycji i tężyzny fizycznej. Od lat wszystkie są systematycznie modernizowane i odnawiane, aby można było z nich w pełni korzystać.
5: W ostatnich latach odnowiliśmy bardzo wiele boisk sportowych, parków, skwerów, gdzie będziecie mogli Państwo w najbliższym czasie spędzać sporo czasu, a przede wszystkim z tych przestrzeni będą cieszyli się nasi najmłodsi. W ostatnich latach nie tylko wyremontowaliśmy istniejące orliki, ale powstały nowe boiska albo zupełnie nowe przestrzenie, tak jak Centrum Sportów Rakietowych, czy zupełnie odmieniony Park Kultury i Wypoczynku.
6: W ostatnich latach również dużą wagę przywiązujemy do poprawy infrastruktury zewnętrznej, rekreacyjnej. Udało nam się zmodernizować boiska typu Orlik na największych słupskich osiedlach, czyli przy ulicy Wiatracznej oraz przy ulicy Krzywoustego. Ponadto boiska na osiedlu Niepodległości w Parku Witkacego zyskały również nową nawierzchnię. To jest cały duży kompleks sportowy, bardzo mocno użytkowany przez mieszkańców okolicznych bloków. No i boisko sportowe w Parku Jordanowskim przy ulicy Zygmunta Augusta. Dzięki środkom zewnętrznym te wszystkie obiekty zyskały nowe oblicze. Od wielu lat również prowadzimy modernizację dzięki środkom ze słupskiego budżetu obywatelskiego i m.in. w Parku Kultury i Wypoczynku powstały boiska do koszykówki 3x3, które cieszą się również dużą popularnością, ale przede wszystkim wybudowany został nowy skatepark w latach 2020-2021. Powstały nowe urządzenia betonowe trwale związane z nawierzchnią oraz nowa niecka typu bowl. Również pantraki, które są w Parku Kultury i Wypoczynku, to również efekt głosowania mieszkańców w budżecie obywatelskim. W tej chwili przygotowujemy się do realizacji inwestycji również w Parku Witkacego. Tam również

0: Również powstaną dwa tory rowerowe typu pump track. Jest to też, myślę, inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców.
1: Natomiast na modernizację czeka jeszcze boisko na osiedlu Westerplatte przy ulicy Kosy Nierów Gdyńskich. Miasto ma już gotową dokumentację techniczną na remont tego boiska. Specjaliści są obecnie w trakcie poszukiwania programu zewnętrznego, dzięki któremu będą mogli aplikować o środki na modernizację obiektu. W 2023 roku dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego metamorfozę przeszedł Park Kulturowy Klasztorne Stawy. Powstały tam m.in. elementy do ćwiczeń siłowych, nowe nawierzchnie. Obiekt jest teraz chętnie wykorzystywany nie tylko przez spacerowiczów, ale także amatorów sportów, w tym biegaczy. Jedną z największych modernizacji ostatnich lat przeszedł jednak Park Kultury i Wypoczynku. Powstały tam nowe ścieżki, zupełnie nowe urządzenia do uprawiania sportu, ale także do zabawy. Przeznaczone są one dla różnych grup odbiorców. Park jest obecnie jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w naszym mieście.
0: Dzięki nowym ciągom pieszo-jezdnym okalającym całą powierzchnię parku nadaje się on bardzo dobrze do tego, aby wykorzystywać na nim wrotki, hulajnogi, rowery, również treningi biegowe. Asfalt jest równo położony, jest płaski, gładki, także na pewno jest to bardzo doceniane przez mieszkańców. Ale warto też zaznaczyć, że tereny rekreacyjne zostały wzbogacone o bardzo duży plac zabaw, który służy najmłodszym dzieciom. No i w Centrum Kultury i Wypoczynku od zeszłego roku w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Centrum Sportów Rakietowych, które również ma w swoim zasobie boiska do tenisa ziemnego, zarówno zewnętrzne, jak i te pod balonem. Obiekt się rozwija, jest coraz chętniej wykorzystywany i z pewnością służy naszym mieszkańcom.
1: Stadion Gryfa przy ulicy Zielonej modernizowany jest systematycznie od 2020 roku. Powstało m.in. ogrodzenie zgodne z wymaganiami Polskiego Związku Piłki Nożnej, zadaszona została trybuna główna i zmodernizowane trybuny boczne. Dużą nowością jest instalacja oświetlenia, dzięki któremu można rozgrywać mecze po zmierzchu.
2: Obecnie stadion jest w stanie pomieścić około 1500 osób, są to miejsca siedzące. Planujemy kolejne inwestycje. Kolejną inwestycją, którą będziemy realizowali w ośrodku sportu, jest budowa pełnowymiarowego boiska treningowego z nawierzchnią syntetyczną. W ramach tej inwestycji będzie zrealizowane również oświetlenie treningowe na tym boisku, dodatkowe zaplecze sanitarne dla trenujących i trybuna dla widzów na około 300 osób.
1: Prace nad budową boiska mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a dokładnie w jego trzecim kwartale. Niebawem stulecie istnienia świętować będzie obiekt przy stadionie 650-lecia. Boisko lekkoatletyczne, a także sąsiadująca z nim hala są chętnie wykorzystywane przez sportowców ze Słupska, ale także z innych zakątków kraju. Obiekt jest więc mocno eksploatowany. Miasto przygotowuje się więc do jego remontu.
0: Jest to obiekt bardzo mocno użytkowany przez naszych słupskich lekkoatletów, również przez grupy przyjezdne. Ostatnia modernizacja odbyła się w latach 2004-2006, dlatego te prace remontowe są niezbędne. Wymienić należy również nagłośnienie, poprawić oświetlenie, poprawić również inne bardzo wyeksploatowane elementy, które w tym obiekcie funkcjonują. W tej chwili będziemy się starać o środki zewnętrzne. Czekamy na to, aż w Ministerstwie Sportu zostanie uruchomiony konkurs i liczymy na to, że te prace zostaną wykonane w roku 2026-2027.
1: Zmian wymaga także hala Gryfia. Obiekt, choć ma swój urok i legendę, jest mocno przestarzały. Trwają prace nad planem budowy nowej hali. W projekt zaangażowani są urzędnicy, radni, a także działacze sportowi. Obecnie koncentrujemy się na przygotowaniach do budowy nowej hali, ale temat dalszego funkcjonowania i przeznaczenia hali Gryfia będzie tematem dyskusji.
0: Hala Gryfia z pewnością zasługuje na to, żeby została zastąpiona nowocześniejszym obiektem, który spełniać będzie standardy i oczekiwania naszych słupskich kibiców. Dlatego jako Słupski Ośrodek Sportu jesteśmy w tę inwestycję i w ten projekt bardzo mocno zaangażowani. W tej chwili prowadzona jest usługa związana z realizacją studium wykonalności dla tego obiektu.
1: Opracowanie pozwoli m.in. dokładnie określić wymiary i parametry nowej hali. powinno być gotowe jeszcze w połowie tego

0: roku. Następnie miasto przystąpi do wyłonienia wykonawcy, który sporządzi dokumentację techniczną hali. Nie tylko inwestycjami w obiekty sportowe i rekreacyjne słupski samorząd wspiera lokalnych sportowców. Doskonałym przykładem indywidualnego wsparcia dla wyróżniających się zawodników i szkoleniowców są coroczne nagrody prezydenta miasta Słupska. W tym roku uroczysta gala i wręczenie wyróżnień miało miejsce na początku kwietnia.
1: W 2026 roku samorząd, opiekując się jakby tymi klubami sportowymi albo przekazując środki finansowe na ich rozwój, na możliwości treningów, na kontynuację treningów, przeznaczył na wsparcie klubów aż 4,5 miliona złotych. Niedawno rozdawaliśmy nagrody dla tych sportowców, którzy w 2025 roku zasłużyli się szczególnie, promowali miasto Słupsk, zdobywali nagrody, medale w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach Polski albo w wielu różnych imprezach w skali międzynarodowej. To było aż 88 stypendiów przekazanych od pani prezydent Krystyny Danieleckiej Wojewódzkiej dla słupskich sportowców. Więcej wniosków było zdecydowanie więcej. Specjalna komisja, która zbiera się, żeby przedstawić pani prezydent tego typu wskazania, komu wręczyć nagrody, a kto jeszcze musi trochę popracować, zadecydowała, że będzie to 88 nagrodzonych wniosków.
0: Słupski samorząd w tym roku na nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów przeznaczył 80 tysięcy złotych. To duża suma w stosunku do lat poprzednich. Tylko w porównaniu do roku 2025 jest to kwota dwa razy większa. Wówczas na nagrody dla sportowców przeznaczono 40 tysięcy złotych.
1: Miasto wspiera działalność klubów sportowych w różnej postaci, udostępniając obiekty sportowe, udostępniając nieraz po bardzo niskich kosztach, nie po cenach komercyjnych, albo wspierając funkcjonowanie tych klubów sportowych, albo w wielu różnych formach, jednostkowo traktując poszczególne propozycje, wspomagając w jakikolwiek inny sposób każdą propozycję, która napływa do samorządu, chociażby już nawet nie przez duże konkursy wspierające rozwój klubu, ale także przez dedykowane pieniądze na organizację, dedykowane środki na organizację poszczególnych imprez sportowych, takich, z których mogą korzystać i sportowcy, ale też przede wszystkim mieszkańcy miasta Słupska.
0: Słupski sport ma się dobrze. Wiele dyscyplin systematycznie się rozwija. Zawodnicy z zawodów rangi Mistrzostw Polski, Europy, a nawet świata przywożą wiele medali. Nie tylko zawodowcy lub młodzież, która rozpoczyna karierę zawodową, ma dobre warunki do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej w naszym mieście. Miejska infrastruktura stale się zmienia i dostosowuje do potrzeb mieszkańców. W planach są kolejne inwestycje, które mają ułatwić życie sportowcom oraz amatorom aktywnego wypoczynku.
2: Reklama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Reklama. Norda Party. Norda Party. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną jest pan Wojciech Pasko-Oporys z Galerii na Wyspie Zlemborka. Dzień dobry.
3: Witam.
2: I pan dr Eugeniusz Andrulewicz, płetwonurek z Gustloffa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Wychodzimy od tematu 100 obrazów na 100 lat Gdyni. Ten temat już wielokrotnie, o tym rozmawialiśmy wielokrotnie już w naszym studiu i w radiu i w telewizji, ale co nowego, proszę powiedzieć, proszę się pochwalić, jaki sukces ma ta wystawa, bo myślę, że tak można o tym powiedzieć.
3: No dziękujemy bardzo Telewizji Morskiej, że kilka razy już mówię o tej społecznej wystawie bez dofinansowania. I między innymi dzięki temu, jak i również dzięki innym mediom lokalnym, bezpłatnym, uzyskaliśmy taką promocję, że dostaliśmy zaproszenie od pani Henryki Krzywonos do Sejmu. Od 7 czerwca do 15 czerwca będzie w Sejmie, co będzie wydarzeniem krajowym, kulturalnym, 100 obrazów na stulecie Gdyni, Marek Kogut i przyjaciele. Mogę dodać tylko, że w tej chwili, przed tą wystawą, w Galerii na Wyspie ja prezentuję 3 obrazy Marka Koguta i 24 obrazy jego przyjaciół, które będą właśnie wysłane do Sejmu. Także w tej chwili można je też zobaczyć w Lęborku w Galerii na Wyspie, nawet w trakcie zbliżającego się weekendu Noc Muzeów.
2: No dobrze, no to teraz rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co to oznacza, że te obrazy będą w Sejmie? Czy to one wszystkie pojadą do Sejmu, czy to będzie tylko część, czy będzie jakaś inauguracja tego, jak to będzie wyglądało?
3: Tak, z obrazów, 24 obrazy Marka Koguta, on namalował 100 obrazów na temat Gdyni i 24 obrazy przyjaciół, wszystkich innych malarzy, którzy malowali okolicznościowe obrazy. Nawet 5 pań z Lęborka namalowało okolicznościowe, jubileuszowe obrazy, także to będzie wystawa zbiorowa. Potrwa 7-8 dni, będzie w trakcie posiedzenia Sejmu, będzie wernisaż, prawdopodobnie marszałek, zaproszeni goście, no mam nadzieję, że też i Telewizja Polsat, ponieważ będę miał tam 2 antyki, które często przedstawiam w programie Łowcy Skarbów, to jest Lampa oraz Kompas.
2: Okej, a co 19 maja w takim razie w Galerii na Wyspie?
3: A 19 maja mamy zaproszenie z uzgodnioną relacją z Telewizji Morskiej na wernisaż przed tą wystawą w Sejmie. Będzie pan, zaproszenie przyjął pan starosta, poza tym przewodnicy gdyńscy przyjadą jako delegacja, plus środowiska malarskie, także to będzie wydarzenie takie, że będzie można te obrazy zobaczyć jeszcze. Właśnie 19 o godzinie 12 mamy to spotkanie. No i oczywiście będzie pan Eugeniusz również, który doda swoją historię gdyńską, jako gdynianina, ale związaną właśnie ze statkiem Gustloff.
2: No właśnie, panie doktorze, przyniósł pan ze sobą artefakty, jest pan płetwonurkiem z Gustloffa. Proszę nam opowiedzieć o historii tych artefaktów, ale też może tak pokrótce Gustloffa. I co pan tam robił, czym pan się zajmował?
4: Gustloff to największa katastrofa morska na świecie. Mało znana, bo najbardziej znany jest Titanic. Na Titaniku zginęło

0: cudzysłowie zaledwie 1500 ludzi, a na Gustloffie ponad 10 tysięcy. Dokładnie nie wiadomo, ale ocalały z Gustloffa Niemiec Rheinschen twierdzi, że było tam 10 500 ludzi. Były to przeważnie kobiety i dzieci, rodziny wysokich urzędników Wehrmachtu, Kriegsmarine, jak i urzędników, którzy mieli jakieś znaczenie w administracji niemieckiej w tamtych czasach. Statek został storpedowany przez podwodny okręt radziecki wtedy, który dowodził niejaki Marinesco. I wykonał brawurową akcję, podpłynął, przełamał obronę niemiecką, tą wodną, i od strony lądu zaatakował właśnie płynący statek. Niemcy oskarżają o zatopienie tego jako statku pasażerskiego, ponieważ tam były przeważnie kobiety i dzieci, ale to nie jest prawda, dlatego że tam byli również członkowie Stoczni Gdyńskiej, którzy remontowali uboty. Były też jednostki kobiece morskie, Marinehelferinnen, tak zwane jednostki pomocnicze Kriegsmarine. No i statek nie był oznakowany jako z odpowiednimi znakami Czerwonego Krzyża, a w dodatku był we sporcie wojennym. Także skutek wielu błędów zresztą, które popełnili dowódcy wtedy, bo nie tylko sam kapitan. Kapitan był cywilem, a miał na pokładzie wyższych oficerów Kriegsmarine i oni też się wtrącali do tej nawigacji i właściwie spowodowali to, że statek został storpedowany, bo z tego powodu, że został oświetlony i ubot radziecki namierzył go bardzo łatwo. No więc ja miałem okazję nurkować w 1973 roku, w pierwszej wyprawie, która była na ten wrak, pod parasolem, wtedy pod egidą Urzędu Morskiego. Urząd Morski chciał wiedzieć, jakie jest położenie tego wraku, w jakim on jest stanie, no i ewentualnie jak to wszystko wygląda. A przedtem byli tam na tym wraku przez parę lat nurkowie radzieccy. No więc można sobie wyobrazić, że wydobyli to, co się dało wydobyć. Jednocześnie, jeżeli się nie dało, to prawdopodobnie podkładali ładunki wybuchowe na burtach, także burty były porozwalane. W rezultacie w dużej mierze jest to wrakowisko. Nie wygląda jak okręt niewątpliwy. Jest część dziobowa, jest część rufowa, ale reszta jest taka zwałowisko gruzów po tej katastrofie. No i żeby tam się dostać, to trzeba było nie tylko, naszym zadaniem było opłynięcie statku i opisanie, pisaliśmy raporty każdego dnia, ale żeby tam się dostać do wnętrza w poszukiwaniu tak zwanej bursztynowej komnaty. To jest zupełnie inna i ciekawa historia. Ta historia została użyta na, że tak powiem, rozpropagowanie i nawet sfinansowanie tej wyprawy, bo Urząd Morski postawił dwie jednostki hydrograficzne. Oprócz tego była jednostka jeszcze Polskiego Ratownictwa Okrętowego z komorą dekompresyjną. Także to była dosyć kosztowna wyprawa. Trwała miesiąc czasu, z tym, że ja byłem tylko dwa tygodnie. No i wchodziło się, gdzie się dało, do wnętrza. Trudno powiedzieć do wnętrza. Były to jakieś na przykład korytarze ciemne. Tak sobie nie można wejść, bo nie wiadomo, czy będzie można wyjść. Więc ja miałem asekurację na zewnątrz, na linię. Płynąłem, nagle widzę jakaś skrzynia, nie widzę jeszcze, ledwo widzę, ale jak zaczynam się do niej dobierać, otwierać i tak dalej, to powstaje tyle mułu, że widoczności już nie ma. Także po omacku, no i wymacałem, co w tej skrzyni jest. I okazało się, że to była skrzynia strażacka, z taką prądownicą strażacką jak ta, która jest obecnie pokryta patyną, bo ma już te swoje lata.
1: Tak, ja tylko powiem, że właśnie leży u nas tutaj w studiu ten artefakt, o którym mówi pan doktor. Co jeszcze się udało znaleźć?
0: No, znalazłem jeszcze, ale to jest inna zupełnie historia. Na razie wewnątrz wraku, czyli tam, gdzie się dało wejść, no to skrzynia. No, a może jest tam bursztynowa komnata? To arcydzieło podziwiane przez właściwie całą Europę. Ukradzione przez Niemców, wywożone przez Niemców. No więc w innym miejscu też, w jakimś korytarzu, i też przygoda ze skrzynią, i nagle jest wybuch taki jak wystrzał.

0: albo jakby się coś zawaliło nad głową. No oczywiście człowiek się przestraszył, uciekał, dlatego wziąłem tą latarkę, bo nastąpiła jej implozja, to znaczy wybuch do wewnątrz. Nie miałem pojęcia, że implozja jest taka głośna. A to jest przykład, jakim sprzęt dysponowaliśmy, jakim sprzętem. Latarki to była latarka żeglarska, która natychmiast zamakała. No jak ją uszczelniłem, wstawiłem grube szkło, no i ten wybuch był taki, to nie wybuch, tylko implozja. Była taka dosyć potężna. No, kiedy zanurkowałem już nie na linię, tylko tak w tonie wodnej z moją ekipą i poszedłem, nie znalazłem wraka. Może inaczej, we wraku nie znaleźliśmy żadnych ludzi. Przez 2 tygodnie nikogo tam nie było, żadnych szkieletów. Mówi się, że to jest grobowiec, że tylu tysięcy ludzi i tak dalej. I to nie jest prawda. Grobowcem jest Morze Bałtyckie, bo ludzie jak się wydostawali na pokład, 1,5 godziny to trwało, spadali do wody. Komu się udało do łodzi ratunkowej się dostać, no to został być może uratowany, chociaż zamarzali również w łodziach. No, ciała lądowały na naszym wybrzeżu od Leby, aż prawie prawdopodobnie pod Gdynię. No, miałem okazję poznać, pracować wspólnie z panią, która już wtedy, starszą panią, która była dziewczynką w tym czasie, obserwowała załadunek na Gustloffa. To wyglądało tak, że były olbrzymie tłumy. W końcu przestali pilnujący strażnicy panować nad tymi tłumami. Nastąpiło wdzieranie się takie samoistne. No i nawet padały strzały, nie wiadomo, chyba do ludzi nie strzelali, może na postrach. I była też przerwa w tym załadunku i w tym czasie jakieś skrzynie ładowano. Potem znowu zaczęli wchodzić pasażerowie. Także takie podejrzenia były, że może ta bursztynowa komnata jest w tym wraku. A może została wydobyta przez płetwonurków radzieckich. Także wtedy jak zanurkowałem w toni wodnej, nie na wraku, tylko w pobliżu, wtedy dopiero zapoznałem się, jak to tam wygląda na dnie i ile tam było. W polu widzenia były szkielety. Jak płynęliśmy, to były szkielety. Można było rozróżnić oczywiście, czy to jest na przykład wojskowy, czy cywil. Cywil to w cywilnych butach, a wojskowy w butach z cholewami. Także,
1: no i kawał ciekawej historii. Chciał pan, panie Wojciechu, coś dodać?
2: Chciałem powiedzieć, jaki związek do tego wydarzenia, tych artefaktów jest z Galerią na Wyspie. Otóż w Galerii na Wyspie mam pamiątki po pionierze polskich nurków cywilnych z archeologii podwodnej, Jerzym Janczkowiczu, kolega zresztą pana Eugeniusza. Jego rodzina po jego śmierci, która miała miejsce już chyba 4 lata temu, konsekwentnie przywozi mi do ekspozycji pamiątki morskie, które on wydobył. Między innymi dostałem bardzo niewygodną pamiątkę, bo ma 3 metry długości, drewnianą poręcz z elementami metalowymi, z Gustloffa również przypadkowo wydobyta. Wtedy, kiedy to wszystko było jeszcze legalne, bo wtedy nurkowania i na tych wrakach były legalne, dopiero pod koniec lat 90. uczyniono z tego ochronione mogiły morskie.
1: Panie doktorze, ja rozumiem, że tych historii będzie można posłuchać 19 maja w Lęborku, że będzie można podejść, zapytać. No właśnie, bo historia jest bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że wiele osób się tym zainteresuje. A ja bym chciała jeszcze tylko podpytać o Noc Muzeum, bo już się zbliża wielkimi krokami.
2: Tak, no zbliża się Noc Muzeum w piątek. Już u mnie w piątek o godzinie 9 pojawią się przewodnicy z Tczewa, być może też ze Słupska, bo Słupsk obchodzi 80-lecie. No i mam nadzieję, że na to Noc Muzeów pan Eugeniusz ten artefakt pożyczy, odbierze sobie go dopiero właśnie jak będzie 19.
0: Trzeba go reklamować.
2: Niech będzie to rzecz przyciągająca do marynistyki, do kultury związanej morzem, bo my mamy wystawy i sztuka, no nie przyciąga tak mocno jak sensacja.
1: No właśnie, i ta historia, o której pan tutaj mówi, to również bardzo, bardzo ciekawa i sensacyjna historia, tak? Mnóstwo ludzi, którzy zginęli na tym statku. Jeszcze tak krótko proszę powiedzieć, jakie pana są przemyślenia? Ma pan jeszcze coś do dodania, widzę, i coś do pokazania.
0: No, chciałem jeszcze dokończyć tą wyprawę nie na linię, na wrak, tylko dookoła, gdzieś, żeśmy się zagubili, ja z moją ekipą. Nawiasem mówiąc, to był błąd, że tak powiem, nurkowy, bo mogliśmy trafić na takie prądy morskie, które by oddalił nas od statku i wtedy byłyby trudności ze znalezieniem nas. Natrafiłem na dzbanuszek, taki srebrny, i to cała historia z tym dzbanuszkiem. No, został opisany w publikacjach różnych i tak dalej. Cała historia z tym dzbanuszkiem, ponieważ

0: Poznałam panią, która straciła na tym statku matkę i pięć sióstr. No i w naszej rozmowie była tak wzruszona, że chciała kupić ode mnie ten zmuszek, więc jej podarowałem. No potem oni się odwdzięczyli we wspaniały sposób. Nie chodzi o finansowe, ale chodzi o wejścia na środowisko nurków niemieckich, środowisko uczelni w Kilonii i tak dalej. Także to było bardzo korzystne i ciekawe. No w każdym razie te szkielety, te ciała zostały raczej poza Gustloffem. Chociaż mówi się, że to jest mogiła, że jest ochrona jako mogiły wojennej. Nikt nie widział żadnych ciał wewnątrz, tak jak byliśmy.
1: Ciekawa bardzo historia. Tak jak wspominaliśmy, 19 maja, godzina 12.
2: Galeria Wyspy w Lemberg. Mam nadzieję, że cały czas z udziałem Telewizji Morskiej i Radia Norda będzie ważne wydarzenie kulturalne o randze krajowej. Z udziałem pana Eugeniusza to też i sensacyjne.
1: Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Moimi gośćmi byli pan Wojciech Pasko-Pory z Galerii na Wyspie Lemberg. Dziękuję bardzo. I pan doktor Eugeniusz Andrulewicz, płetwonurek z Gustloffa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Nowy premier Węgier przyjedzie do Polski z pierwszą zagraniczną wizytą. Protest handlarzy w Warszawie przeciw nowym regulacjom, a na koniec nocna szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów. Miriam Lipińska. Nowy premier Węgier Peter Madzsar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Jak ogłosił dziś po pierwszym posiedzeniu rządu, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wizyta w Polsce będzie pierwszą zagraniczną wizytą nowego premiera Węgier. Z kolei polski prezydent Karol Nawrocki póki co nie wybiera się z wizytą do Kijowa. Podczas szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w rumuńskiej stolicy Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, Karol Nawrocki do Kijowa póki co jechać nie zamierza.
1: Rzeczywiście pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku. Było to właściwie ustabilizowanie tego cyklu rozmów, które odbywały się na poziomie plenarnym.
0: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Już wtedy Wołodymyr Zełenski zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty w Kijowie. Send do śmieci, targowiska to nie korporacje i handlujemy, a nie oszukujemy. Między innymi z takimi hasłami na transparentach przeszli przez centrum Warszawy straganiarze, którzy protestowali przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im surowe kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
2: To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie tonami, setkami ton się przewozi. My jesteśmy jednoosobowymi firmami.
3: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się.
4: A jak wygląda sprawa tego ważenia towarów? To znaczy, kiedy to się waży?
3: To znaczy tak, powinniśmy zważyć sobie całego busa rano i codziennie tyle, ile sprzedam, każdego ciucha powinnam ważyć i odejmować od wagi początkowej.
0: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec ich branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Leśnicy zaczynają sprzątanie i szacowanie strat po potężnym pożarze lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie, Anna Sternik.
5: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
0: Ogień został już ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł ponad tydzień temu. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego.

0: Narodowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
1: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
0: Mówi Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają 4 trasy. Podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Burmistrz miasta Puck zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Te dotyczą projektu gminnego programu rewitalizacji gminy miasta Puck na lata 2026-2032. Program rewitalizacji jest kluczowym dokumentem, który umożliwia realizację procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki prowadzone w sposób skoordynowany, zaplanowany i skoncentrowany terytorialnie. Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na formularzu w terminie od 23 kwietnia do 28 maja. Konsultacje dokumentu odbędą się również w formie stacjonarnej w dniu 14 maja w godzinach 15-17 w sali 115 Urzędu Miasta Puck. Projekt gminnego programu rewitalizacji gminy miasta Pucka na lata 2026-2030 oraz formularz zgłaszania opinii i uwag jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puck. Gmina Cewice przypomina o trwającym naborze do ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Polska Smakuje. Do udziału zachęcane są koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz lokalne grupy, które chcą promować regionalne tradycje i własne receptury. Organizatorzy podkreślają, że czasu na zgłoszenie pozostało niewiele, ponieważ nabór potrwa tylko do 18 maja. Konkurs od lat promuje polską kuchnię regionalną oraz polokalne smaki przygotowywane według tradycyjnych przepisów. Dla uczestników ma być to nie tylko okazja do rywalizacji, ale również możliwość pokazania kulinarnego dziedzictwa swojej miejscowości i regionu. Gmina Cewice zwraca uwagę, że udział w wydarzeniu może stać się szansą na promocję lokalnych tradycji i integrację mieszkańców. Najlepsze potrawy będą miały możliwość reprezentowania Pomorza podczas wielkiego finału konkursu. Samorząd zachęca, by nie odkładać decyzji o zgłoszeniu i wykorzystać szansę na zaprezentowanie wyjątkowych smaków, które powstają w lokalnych kuchniach. Europe Direct Słupsk zaprasza mieszkańców do udziału w rodzinnej grze miejskiej pod nazwą Euromisja. Wydarzenie odbędzie się 31 maja i zostało przygotowane z okazji Dnia Europy. Na uczestników czeka 10 stacji rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Drużyny będą rozwiązywać zagadki, szyfry i zadania logiczne oraz sprawnościowe związane z tematyką europejską. Finał gry zaplanowano w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Do udziału zaproszone są rodziny oraz grupy znajomych. Drużyny mogą liczyć od 2 do 6 osób, przy czym w każdej grupie musi znajdować się pełnoletni opiekun. Zapisy trwają do 26 maja lub do wyczerpania miejsc. Partnerami wydarzenia są m.in. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Szkoła z Policji w Słupsku, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Wodociągi Słupsk. Wejherowscy strażnicy miejscy ruszyli na pomoc czworonożnemu mieszkańcowi okolicy. Potrzebującym tym razem okazał się lis, a konkretnie lisica. 12 maja tuż po godzinie 7.20 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na boisku powiatowego zespołu szkół nr 1 przy ulicy Bukowej w Wejherowie w siatkę od bramki zaplątał się lis i nie może się uwolnić. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z pracownikiem szkoły po rozcięciu siatki uwolnili lisicę. Ta jednak zamiast natychmiast oddalić się w bezpieczne miejsce, natychmiast wpadła w kolejną siatkę. Z niej również została uwolniona, tym razem skutecznie. Straż Miejska przypomina, że właśnie trwa okres ochronny lisów. Te na przełomie miesięcy kwietnia i maja mają młode i nie można na nie polować, odławiać i płoszyć ich, zabijać oraz niszczyć ich nor. W tym czasie lisice chętnie przenoszą się na obszary zurbanizowane blisko osiedli ludzkich, ponieważ właśnie w tych miejscach mają łatwiejszy dostęp do pożywienia. Zachód słońca dziś przypadnie nam na godzinę 20.42. Po zachodzie słońca, no jasne, że zacznie się robić chłodniej. Naprawdę chłodno będzie w naszym regionie. Zarówno w Wejherowie, Radzierumie, Gdyni, Pucku, Kozakowie, Gniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy temperatura będzie wahała się między 5-6 stopniami Celsjusza. Najchłodniej w pasie

0: nadmorskim około 3 stopni na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane i duże, ale lokalnie pojawią się nam rozpogodzenia.
1: Norda.

0: Reklama. Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama. Norda Party.

0: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Sejm o projekcie dotyczącym religii w szkole i przerwa w obradach. Miejscy aktywiści chcą likwidacji biletów wstępu na tereny pałacu w Wilanowie w Warszawie. Miriam Lipińska. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że to kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii czy etyki są niezgodne z konstytucją. Maciej Kluczka.
1: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
2: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
3: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu i mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
1: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
4: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że Państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas.
1: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska.
0: Stowarzyszenie Miasto jest Nasze chce odwołania dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie i bezpłatnego udostępnienia pałacowych terenów zielonych mieszkańcom Warszawy. To pokłosie niedawnej imprezy techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu. Sieć obiegły zdjęcia rozjechanego trawnika. Przeciwko imprezie protestowali okoliczni mieszkańcy skarżący się na hałas i śmieci oraz ekolodzy. Przez lata słyszeliśmy, że ta przestrzeń musi pozostać biletowana, aby chronić ją przed degradacją. W świetle ostatnich wydarzeń nie widzimy najmniejszych podstaw do utrzymywania takiego stanu rzeczy, mówią aktywiści. Muzeum odpowiada, że trawnik zostanie odtworzony na koszt firmy organizującej technoimprezę i że organizator miał wszystkie potrzebne zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Ósmoklasiści zakończyli pisanie egzaminu. Dziś napisali ten ostatni z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jak go oceniają?
5: To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
6: To najprostsze było ogólnie.
7: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
8: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
0: Wyniki egzaminów ósmoklasisty 3 lipca.
9: Michał Janusz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny.

0: Norda FM. Ważna informacja dla lerskich kierowców. Na parkingu przy Urzędzie Miasta pojawiły się zmiany. Jak informuje miejski magistrat, po wielu rozmowach i analizie udało się wprowadzić korzystniejsze zasady parkowania na parkingu przed urzędem. Teraz pierwsza godzina parkowania będzie całkowicie bezpłatna. Każda kolejna godzina kosztować będzie 3 zł, a opłaty obowiązują w godzinach od 7 do 18. Co więcej, w weekendy parking pozostaje całkowicie darmowy. Jak argumentują włodarze miasta, wiemy, że dla wielu osób szybkie załatwienie spraw urzędowych powinno być wygodne i bezproblemowe, dlatego wierzymy, że godzina bezpłatnego postoju spokojnie wystarczy na załatwienie spraw. Więcej na omawiany temat przeczytacie na oficjalnym facebookowym profilu Miasta Reda. Gmina Nowa Wieś Lęborska rozpoczyna realizację projektu w stronę samodzielności lokalne wsparcie w mieszkaniach w gminie Nowa Wieś Lęborska. Inicjatywa prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma pomóc mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez stworzenie mieszkań środowiskowych oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia społecznego i opiekuńczego. W ramach projektu powstaną 2 mieszkania środowiskowe, treningowe oraz wspomagane. Uczestnicy będą mogli korzystać m.in. z usług asystenckich i opiekuńczych, pomocy psychologa i terapeuty, a także doradztwa zawodowego oraz działań integracyjnych i aktywizujących. Program skierowany jest głównie do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie uczestników projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 535 tysięcy złotych, z czego ponad 455 tysięcy stanowi unijne dofinansowanie. Celem programu jest zwiększenie samodzielności mieszkańców oraz rozwój lokalnych usług społecznych. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku uczestniczyli w specjalnych zajęciach poświęconych służbie poza granicami kraju. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz dowódca 39. Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji komisarz Krzysztof Szymański. Celem zajęcia było przybliżanie młodym funkcjonariuszom możliwości udziału w międzynarodowych misjach policyjnych i operacjach pokojowych. Podczas spotkania omówiono zadania realizowane przez polskich policjantów m.in. w ramach misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przedstawiono także aktualne kierunki działań polskich funkcjonariuszy m.in. w Kosowie, Gruzji, Armenii czy na Ukrainie. Słuchacze poznali wymagania stawiane kandydatom do służby zagranicznej. Oprócz minimum 5-letniego stażu konieczna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, odpowiednie predyspozycje psychologiczne oraz specjalistyczne przygotowanie. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Redłowie poszukują mężczyzn oraz kobiety podejrzanych o przywłaszczenie portfela. Mundurowi opublikowali wizerunek poszukiwanych. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku w jednym z gdyńskich sklepów. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą mogą mieć mężczyźni oraz kobieta, których wizerunek został upubliczniony w oficjalnych mediach gdyńskiej policji. Dotychczas nie udało się ustalić ich tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osoby z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie pod adresem gdynia.policja.gov.pl. Jutro wschód słońca przypada na 4:43. Słońce raczej gościem będzie na niebie, bo zachmurzenie utrzymywać ma się umiarkowane i duże. Przelotnie pojawią się opady deszczu, lokalnie gratami, sami także burze, chociażby w rejonie Gniewina. Na barometrach wciąż niskie wartości, a na termometrach troszkę wyższe niż wczoraj. Dziś będziemy mieli 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Radia Norda FM. Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jak hałas uliczny wpływa na codzienne życie w Gdyni i co można zrobić, żeby go ograniczyć? Takie właśnie pytania Urząd Miasta skierował do mieszkańców. Rozpoczął się etap zbierania uwag i opinii mieszkańców w konsultacjach społecznych, a mieszkańcy i mieszkanki jeszcze do 31 lipca mogą podzielić się swoimi doświadczeniami oraz opinią na temat dotąd wypracowanych rozwiązań. Etap zbierania uwag i opinii mieszkańców to drugi etap konsultacji społecznych dotyczących rozwiązywania problemów hałasu ulicznego. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, zależy nam na tym, żeby Gdynia była miejscem, w którym po prostu dobrze i zdrowo się mieszka. Także pod względem komfortu akustycznego, niezależnie od dzielnicy zamieszkania i codziennych przyzwyczajeń. Udział w konsultacjach można wziąć na dwa sposoby. Pierwszy to wypełnienie ankiety online dostępnej na stronie internetowej konsultujemy.gdynia.pl. Ankieta składa się z maksymalnie kilkunastu pytań w zależności od udzielonych odpowiedzi w trzech częściach dotyczącej ogólnych kwestii związanych z hałasem ulicznym w Gdyni oraz odnoszącej się do konkretnych lokalizacji oraz proponowanych dla nich rozwiązań. W trzeciej części można zgłosić własne uwagi, wskazać problematyczne miejsca lub zaproponować działania, które zdaniem mieszkańców warto podjąć. Wejherowskich policjantów odwiedzili mali mieszkańcy miasta. W komendzie pojawili się podopieczni z przedszkola OLU. Najmłodsi goście z ogromnym zainteresowaniem zwiedzali budynek komendy, mieli możliwość zobaczyć policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również policyjny radiowóz, w którym dzieci mogły usiąść, poczuć się jak prawdziwi policjanci i przez chwilę wcielić się w rolę kierowców, radiowozu oraz autobusu. Podczas spotkania policjanci rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i podstawowych przepisach ruchu drogowego. Nauka odbywała się poprzez zabawę i praktyczne ćwiczenia, dzięki czemu najmłodsi z zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowanych aktywnościach. Jak relacjonują mundurowi, nie zabrakło uśmiechów, ciekawych pytań oraz wielu pozytywnych emocji. Na zakończenie przedszkolaki dowiedziały się również, jak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe, szczególnie podczas poruszania się po drogach i po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności. Na pamiątkę wizyty dzieci otrzymało od wejherowskich policjantów opaski odblaskowe, które z pewnością przydadzą się w ruchu drogowym, a także będą przypominały o zasadach bezpieczeństwa. Policjanci z Gdyni prowadzą poszukiwania 25-letniego obywatela Pakistanu Etishama Nafisa. Mężczyzna zaginął 23 marca po zejściu z pokładu statku. Jak informują funkcjonariusze, 25-latek około godziny 12 opuścił statek, na którym przebywał, jednak do tej pory nie wrócił. O jego zaginięciu została powiadomiona policja. Zaginiony ma około 185-190 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie czarne włosy, brodę oraz ciemne oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w zieloną kurtkę oraz niebieską dżinsy. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny lub widziały go po 23 marca o pilny kontakt z policją. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Budowanie z klocków, kreatywne wyzwania konstrukcyjne i zdrowa rywalizacja. To czeka nas w ostatni dzień miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Odbędzie się w niej turniej Zakolegujmy się. W turnieju mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny, rodzinne, koleżeńskie lub międzypokoleniowe. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami konstrukcyjnymi, w którym kluczowe będą współpraca, komunikacja i radość ze wspólnego działania. Jak podkreśla Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Wejherowskiej Biblioteki, Zakolegujmy się to coś więcej niż turniej. To inicjatywa pokazująca, że nawet z małych elementów można budować wielkie rzeczy, relacje, wspomnienia i wspólnie spędzony czas. Na uczestników czekają trzy etapy oraz trzy kreatywne wyzwania konstrukcyjne. Każda drużyna stworzy własne budowle, które na zakończenie zostaną połączone w jedno wspólne miasto marzeń. Organizatorzy zapowiadają atmosferę pełną radości, współpracy i pozytywnych emocji. Wydarzenie ma pokazać, że budowanie z klocków może skutecznie łączyć pokolenie od dzieci po seniorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja drogą mailową na adres krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl. Ponad dwukrotnie przekroczyła dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Efektem była utrata prawa jazdy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 11 maja około 11 w Kłaninie. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili tam kontrolę prędkości. Podczas działań zatrzymali do kontroli samochód marki Ford. Pomiar wykazał, że kierująca jechała 105 km.

0: km na godzinie na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W związku z rażącym przekroczeniem prędkości policjanci natychmiast zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 23-latka została również ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymała 13 punktów karnych. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. W Gdyni odbyło się spotkanie NERC, Naval Evolution of Research and Design, dbać o nasze bezpieczeństwo w Polsce i oczywiście szerzej w Europie. Według planów okręty w ramach programu Delfin mają wypłynąć na wody Morza Bałtyckiego w roku 2027. Burmistrz miasta Puck zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Te dotyczą projektu gminnego programu rewitalizacji gminy miasta Pucka na lata 2026-2032. Program rewitalizacji jest kluczowym dokumentem, który umożliwia realizację procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki prowadzone w sposób skoordynowany, zaplanowany i skoncentrowany terytorialnie. Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na formularzu w terminie od 23 kwietnia do 28 maja. Konsultacje dokumentu odbędą się również w formie stacjonarnej w dniu 14 maja w godzinach 15-17 w sali 115 Urzędu Miasta Puck. Projekt gminnego programu rewitalizacji gminy miasta Pucka na lata 2026-2032 oraz formularz zgłaszania opinii i uwag jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Puck. Wejherowscy strażnicy miejscy ruszyli na pomoc czworonożnemu mieszkańcowi okolicy. Potrzebującym tym razem okazał się lis, a konkretnie lisica. 12 maja tuż po godzinie 7.20 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na boisku powiatowego zespołu szkół nr 1 przy ulicy Bukowej w Wejherowie w siatkę od bramki zaplątał się lis i nie może się uwolnić. Funkcjonariusze straży miejskiej wspólnie z pracownikiem szkoły po rozcięciu siatki uwolnili lisicę. Ta jednak zamiast natychmiast oddalić się w bezpieczne miejsce, natychmiast wpadła w kolejną siatkę. Z niej również została uwolniona, tym razem skutecznie. Straż miejska przypomina, że właśnie trwa okres ochronny lisów. Te na przełomie miesięcy kwietnia i maja mają młode i nie można na nie polować, odławiać i płoszyć ich, zabijać oraz niszczyć ich nor.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. W UKS Jedynce Reda trwają przygotowania do startu nowego sezonu, ale już na poziomie drugiej ligi siatkarskiej mężczyzn. Przypomnijmy, że awans wywalczyli w znakomitym stylu podczas turnieju finałowego w Liskowie.
2: Cały czas budowanie emocji przed drugą ligą, zbieranie nowych zawodników, szukanie sponsorów, bo jak wiadomo, awans kolejnej ligi jest zawsze powiązany z kosztami większymi, tak? I trzeba tutaj poszukać sponsorów, dopracować cały, i to jest mało czasu, bo to trzeba do lipca sprawy uzupełnić.
1: Mówił w Radiu Nord FM kierownik zespołu Sebastian Brobarczyk. Siatkarze z Redy zasłużenie wywalczyli awans, notując serię kilkunastu zwycięstw z rzędu.
2: Ogółem z tym finałowym to było 17 zwycięstwo z rzędu, tak? 17 zwycięstw oni w lidze, 11 z rzędu wygranych, 3 mecze półfinałowe plus 3 mecze finałowe. Poszło im dobrze, no zresztą chłopaki są pasjonatami, trener też ostro ich tam trenuje, żeby był to jak najlepszy wynik. My się nie bawimy sportem, tylko żeby on poszedł na wysoki poziom.
1: Wyższy poziom rozgrywkowy to również atrakcja dla kibiców. W drugiej lidze występuje m.in. zespół Trefla Gdańsk 2. Zmieniamy dyscyplinę. Koszykarze Trefla Sobot rozpoczynają walkę o medal Orlen Basket Ligi. W ćwierćfinale play-off żółto-czarni zmierzą się z rewelacją sezonu Dzikami Warszawa. Rywalizacja toczy się będzie do 3 zwycięstw. Pierwsze dwa mecze rozegrane są w hali stulecia w Sopocie w czwartek o godzinie 18 oraz w sobotę 16 maja o godzinie 20.15. Sopociani po raz czwarty z rzędu awansowali do fazy play-off. W dwóch ostatnich sezonach kończyli rozgrywki na podium. W 2024 roku zdobyli Mistrzostwo Polski, a przed rokiem wywalczyli brązowe medale. W tym sezonie Traf sięgnął już po Puchar Polski. Zespół prowadzony przez trenera Mikola Arkasa czeka jednak trudne zadanie. Dziki Warszawa zakończyły rundę zasadniczą na piątym miejscu z bilansem 18 zwycięstw i 12 porażek, a w kwietniu zdobyły European Traf Basketball League, pokonując w finale Manchester Basketball 109-97. Jak podkreśla zawodnik Trafla Dylan Adeo-Wusu, w play-offach wszystko zaczyna się od nowa i najważniejsze będzie skupienie oraz realizacja założeń taktycznych. W rundzie zasadniczej oba zespoły wygrały po jednym meczu. Sopocianie triumfowali w Warszawie 86-80, ale w rewanżu Dziki rozbiły Tref w Sopocie aż 104-60.

0: 4. Była to jedyna domowa porażka żółto-czarnych w obecnym sezonie ligi. Liderem warszawskiego zespołu jest najlepszy strzelec rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi, Landrus Horton. Amerykanie zdobyli średnio niemal 20 punktów na mecz. Dziki są również najlepiej punktującą drużyną ligi i najlepszym zespołem pod względem zbiórek w ataku. We kwietniu 2027 roku ulice Gdyni ponownie wypełnią się biegaczami. Ruszyły zapisy na kolejną edycję PKO Gdynia Półmaraton 2027, jednej z największych imprez biegowych w Polsce. Już w pierwszych godzinach na liście startowej znalazło się 750 uczestników, którzy skorzystali z wcześniejszej przedsprzedaży pakietów. Gdyński półmaraton od lat przyciąga zarówno zawodowców, jak i amatorów. Organizatorzy podkreślają, że o wyjątkowości wydarzenia decydują wieczorna formuła biegu, nadmorska trasa oraz meta zlokalizowana na miejskiej plaży. Tegoroczna edycja miała dodatkową rangę 35. Mistrzostw Polski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w półmaratonie. Złote medale zdobyli wtedy Adam Nowicki i Aleksandra Lisowska. Na razie otwarto zapisy wyłącznie na dystans półmaratoński. Podstawowy pakiet startowy kosztuje 159 zł, ale w najniższym progu cenowym pozostało już niewiele miejsc. Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji, tym bardziej, że osoby zapisane do 10 czerwca zostaną objęte programem Flex 30 umożliwiającym zwrot wpisowego lub przeniesienie pakietu na kolejną edycję biegu. Jak zapowiada rzecznik wydarzenia Maciej Stroiński, organizatorzy chcą utrzymać atmosferę, z której słynie gdyński półmaraton, a jednocześnie poprawić komfort uczestników. W przyszłym roku odbiór pakietów startowych ma zostać przeniesiony do Polsat Plus Arena Gdynia, co ma zapewnić więcej miejsca i lepsze warunki niezależnie od pogody. Szczegóły na stronie gdyniapółmaraton.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo zakończyli sezon pierwszej ligi na 6. miejscu, a klub podsumował indywidualne statystyki zawodników. Największe powody do zadowolenia ma Jan Gromowski, który zdobył 150 bramek w 25 meczach i został 5. najlepszym strzelcem całych rozgrywek. Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem wejherowskiej drużyny był Przemysław Warbier, autor 116 trafień w 24 spotkaniach. Ponad 100 bramek zdobył także Sławomir Jurkiewicz, który zakończył sezon z dorobkiem 101 goli w 17 meczach. W czołówce klubowych strzelców znali się również Norbert Wejher, Bartłomiej Zbudzki oraz Konrad Rompa. Tytani podkreślają jednak, że na każdą zdobytą bramkę pracował cały zespół, a swoje ważne role odegrali także bramkarze. Najwięcej występów zanotował Damian Nowosad, który rozegrał 26 spotkań i zdobył nawet 4 bramki. Między słupkami występowali także Karol Krept, Szymon Holcha oraz Alan Gosz. Z lądu przechodzimy na akwen. 27. edycja Lotto Gdynia Sailing Days odbędzie się w nowej formule i z nowym sponsorem tytularnym. Festiwal potrwa rekordowe 6 tygodni od 20 czerwca do 31 lipca i będzie jednym z głównych wydarzeń obchodów stulecia Gdyni. W programie znalazły się m.in. Mistrzostwa Europy klas Fin, Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie 470 oraz Mistrzostwa Europy Żeglarzy z niepełnosprawnościami. Na Zatoce Gdańskiej pojawią się także uczestnicy testowych regat przed Mistrzostwami Świata World Sailing 2027. Jak podkreśla prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc, celem wydarzenia jest promocja żeglarstwa i zachęcenie do aktywności na wodzie. W regatach wystąpią również znani polscy żeglarze, w tym Dominik Grzycki. Drużyna rocznika 2015 Akademii Piłkarskiej Kaszubian zagra w najbliższy weekend w finałach ogólnopolskiego turnieju Bieli Cup, które odbędą się w Krakowie. Młodzi piłkarze awansowali do turnieju finałowego po zwycięskich eliminacjach rozegranych w Poznaniu. Dla Akademii udział w tej imprezie to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim element szkolenia i zdobywania doświadczenia w starciach z drużynami z całej Polski. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, start w turnieju ma również znaczenie promocyjne dla regionu Kaszub i gminy, którą zawodnicy reprezentują na arenie ogólnopolskiej. Duże słowa uznania kierowane są także do trenerów Piotra Zalewskiego oraz Filipa Czai, którzy odpowiadają za rozwój drużyny rocznika 2015. Akademia Piłkarska Kaszubian prowadzi obecnie nabór do grup młodzieżowych. Młode piłkarki Flauty Gdynia Ladies wywalczyły awans do turnieju finałowego klubowych Mistrzostw Polski Kobiet do lat 13. To największy sukces w 7-letniej historii gdyńskiego klubu. Turniej półfinałowy rozegrano na Stadionie Miejskim Gdyni. Rywalkami Flauty były zespoły Warty Poznań, Lecha Poznań oraz AP 2010 Orlen Gdańsk. Gdynianki rozpoczęły rywalizację od zwycięstwa 2-0 nad drużyną z Gdańska, a następnie zremisowały bezbramkowo z Lechem Poznań. Mimo porażki w ostatnim meczu z Wartą Poznań 1-5, wcześniejsze wyniki pozwoliły utrzymać drugie miejsce i wywalczyć historyczny awans. Turniej finałowy z udziałem 8 najlepszych drużyn w Polsce odbędą się od 4 do 8 czerwca w Wielkopolsce. Zmieniamy dyscyplinę. W dniach 16 i 17 maja w Sopocie zainaugurowany zostanie cykl regat Pucharu Polski w klasach katamaranów. Organizatorem wydarzenia jest UKS Navigo. Na starcie pojawią się czołowi zawodnicy oraz dynamiczne jednostki katamaranowe. Wśród uczestników będzie m.in. Jakub Surowiec, trzykrotny mistrz świata Europy i Polski w klasie A-klas. Organizatorzy zapewniają wysoki poziom sportowej rywalizacji, ale również atrakcje dla mieszkańców i turystów. W sobotę o godzinie 12 przy Sopockim Molo odbędzie się tradycyjna parada katamaranów.
1: Norda.